0: Dziś rano w Jeleniej Górze czeka nas chłodny start tygodnia. Termometry pokażą około 7 kresek, a niebo będzie częściowo zachmurzone. Nie ma co się martwić, bo jakość powietrza pozostanie dobra, co na pewno ucieszy wszystkich mieszkańców. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 17 stopni, ale po południu możliwe są przelotne opady deszczu. Jutro również może popadać, ale maksymalnie zobaczymy 17 kresek. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Polka wśród rannych. MSZ nie zdradza jednak, w jakim jest stanie. To po ataku we włoskiej Modenie. Napastnik wjechał autem w ludzi, później napadł na przypadkowe osoby z nożem. Rannych zostało 8 osób, z czego 4 ciężko. O czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
3: Informacje włoskich mediów o rannej w tym ataku Polce potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
4: Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
3: Dwoje z 8 poszkodowanych doznało na tyle poważnych obrażeń, że konieczna była amputacja ich nóg. Do ataku doszło w centrum Modeny. Sprawcą jest 31-letni Włoch pochodzenia marokańskiego. Burmistrz Modeny przekazał w rozmowie z włoskimi mediami, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie.
2: Do Modeny przyjechał prezydent Włoch Sergio Mattarella oraz premier Giorgia Meloni, która z powodu ataku odwołała oficjalną wizytę na Cyprze. Dron wojskowy spadł na Litwie. Władze przypuszczają, że to maszyna produkcji ukraińskiej. Bezzałogowiec spadł na pole w rejonie Uciańskim. Na miejscu pracują służby i saperzy. Wprowadzono procedury bezpieczeństwa związane z możliwym zagrożeniem wybuchem. To był ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w koszulce Barcelony na Camp Nou. Polski napastnik nie krył łez po zejściu z boiska po wygranym 3-1 meczu z Betisem Sevilla. Lewy zagrał w tym spotkaniu.

0: spotkaniu z opaską kapitana. Po meczu podczas uroczystości odebrał pamiątkową statuetkę. Na murawie pojawiła się jego żona z dziećmi, a Lewandowski przemówił do kibiców. To był zaszczyt grać dla tego klubu. Przeżyliśmy wspaniałe chwile przez te 4 lata. Jestem bardzo dumny ze wszystkiego, co zrobiłem i ze wszystkiego, co zrobiliśmy razem. Żegnam się ze stadionem, ale zawsze będziecie w moim sercu. Bardzo dziękuję wszystkim kibicom. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Niech żyje Barsa i niech żyje Katalonia.
1: Pero siempre llevará al Barcelona en mi corazón. Muchas gracias. Visca el Barça y visca Catalunya.
0: A Lewandowski w Barcelonie zagrał 192 spotkania, w których zdobył 119 goli.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: SK2 Sport.
0: Puchar Ligi Mistrzów nie dla siatkarzy z Zawiercia. Alron CMC Warta przegrał w finale z włoską Perugią 0-3. To drugi rok z rzędu, gdy drużyna Michała Winiarskiego kończy rozgrywki na drugim miejscu. W meczu Brąz PGE Projekt Warszawa przegrał 2-3 z tureckim Ziratem Ankara. Wzruszające chwile na Camp Nou. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami FC Barcelony. Wiele wskazuje na to, że wybierze grę w Arabii Saudyjskiej lub Stanach Zjednoczonych.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Ten, kto wymyślił piątek, sobota i niedziela, to powinien dostać Nobla.
6: Ten, kto wymyślił poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek, powinien dostać 100 batów.
5: Nie, odwrotnie. Ten, kto wymyślił wtorek, środa, czwartek, nie mamy do niego nic.
6: Ale poniedziałek...
5: Umówmy się.
6: Dobra, to

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Ten, kto wymyślił piątek, sobota i niedziela, to powinien dostać Nobla.
3: Ten, kto wymyślił poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek, powinien dostać 100 batów.
2: Nie, odwrotnie. Ten, kto wymyślił wtorek, środa, czwartek, nie mamy do niego nic.
3: Ale poniedziałek...
2: Umówmy się.
3: Dobra, to...

0: Na szczęście z nami jakoś będzie okej. Okay. Jakoś, jakoś.
1: Jakoś to będzie,
0: jako
1: no.
0: Tako. Będzie tak
1: po
0: sobie.
1: Japońsku,
0: zapraszamy
1: no.
0: Na taki sobie program Wajda i Jarząbek.
1: Dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry. 3:30 po 6:00.

0: Kolejny piękny tydzień. Patrz, już drugie. Nie liczysz, liczysz. Dobrze, liczysz? Zapisujesz na karteczce?
1: Tak, jeden, dwa.
0: Już było dwa. Dobrze, tak. Jak coś. Kto słuchał nas kilka minut temu, wie, o czym mowa. 6:09. Dzień dobry! Bardzo wam wszystkim serdecznie. Wstaliście, mam nadzieję, prawą nogą, nie lewą dzisiaj.
1: Nie wiem, czy wiecie, ale jest poszukiwany nowy James Bond.
0: A casting ruszył.
1: Ruszył casting na nowy, bo ten stary umarł?
0: Nie.
1: Trzeba robić...
0: Nie.
1: No, ale zdradziłem ten spoiler. Spoilerowałem tym, którzy nie oglądali.
0: Umarł?
1: No, nie oglądałeś?
0: Oglądałem.
1: No umarł.
0: Jak umarł?
1: No w ostatniej scenie.
0: To chyba zasnąłeś, nie?
1: Nie, no tak. No
0: nie.
1: Tak, no tak.
0: Nie umarł.
1: No to sobie obejrzyj.
0: No ja sobie zaraz piszę w internet, czy
1: no
0: umarł.
1: No to zobaczysz. No.
0: Tak?
1: Tak,
0: umarł?
1: Umarł.
0: Jak?
1: No, bomby na niego poleciały.
0: Naprawdę?
1: No.
0: Nie.
1: No tak.
0: To na tą siedzibę tych gości.
1: Nie,
0: tej.
1: Ale on tam był w środku.
0: Tak?
1: No.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: To jak ja to oglądałem?
1: Nie wiem.
0: To chyba ty coś źle oglądałeś.
1: Wiesz, że Robin Hood też nie żyje. I Janosika powiesili. Mhm. Do Ziobro.
0: Siara is dead.

0: 007, tak żeby wam podpowiedzieć trochę. Będzie agent 007.
1: To posłuchajcie, no to w takim razie może się zgłoście, bo ja się na przykład zgłaszam, ja jestem niezłym agentem.
0: 007?
1: Nie tylko, tak.
0: Ty jesteś tylko 07
1: agent. Ja jestem niezłym agentem, ja potrafię dużo rzeczy zrobić agenciarskich, prawda? No. Ja na przykład potrafię elegancko wyśledzić, gdzie moja żona schowała przede mną majonez. Mam taką zdolność, prawda, agenciarską. A czy wy macie, moi drodzy, macie coś takiego, macie takie nadzwyczajne moce, potraficie zrobić coś po agenciarskiemu? Zapraszamy. 7268 26 826.
0: Szukamy nowego Jamesa Bonda, agenta 007. Jeśli macie agenciarskie
1: tak.
0: zapędy, umiecie coś zrobić jak agent, jak szpieg, dajcie znać, szukamy właśnie was.
1: No, a ty wiesz, że Żwirek kręcił z Muchomorkiem?
0: Żwirek kręcił z Muchomorkiem? No. SK2
1: 7268 26 826. Agenci, zgłaszajcie się.

0: 17 minut po 6 w Radiu SK2 mamy agentkę Marzenę. Dzień dobry.
1: Tak. Przede wszystkim Marzena jak Marzena, ale Bordzia. No. Bo chciałam się upodobnić do Michała Wiśniewskiego. Lubiłam te włosy nie czerwone.
0: Aha.
1: Bordowe mi wyszły. No i od tamtej pory ciotka mnie nazwała Bordzia.
0: Bordzia.
1: I tak przez 20 parę lat jestem Bordzią.
0: Dobra, czyli słuchaj, dobry agent ma dobry pseudonim. To też się liczy. Umiesz się zakamuflować na przykład wśród, nie wiem, bordowych krzewów.
1: No.
0: Nie ma takich, ale można się zakamuflować.

0: przez, tak i tak przez 20 parę lat jestem Borgią.
1: Dobra, czyli słuchaj, dobry agent ma dobry pseudonim, to też się liczy. Umiesz się zakamuflować na przykład wśród, nie wiem, bordowych krzewów.
0: No.
1: Nie ma takich, ale można się zakamuflować wśród, nie wiem, bordowych krzewów.
0: No.
1: Nie ma takich, ale można się zakamuflować.

0: Okej, okay, dobrze.
1: No, boj. Kitać? Ale gdzie jesteś? A ja nie reaguję na to imię, tylko na burdzia.
0: Czyli Marzenka, w pracy też się dobrze umiesz skitrać, co?
1: No, no i no. Teraz sobie z wami gadam, patrzę przez okienko, czy szef mi tu nie podjedzie Mercedesem. No, chociaż nie mam już bordowych włosów.
0: Dobra,
1: nie
0: Marzena agentka, czyli chcesz, Marzena, tak. Chcesz być pierwszą kobietą, która zagra Bonda, rozumiem.
1: No,
0: dobrze,
1: oczywiście.
0: Dobrze, mamy twoją aplikację, zapisaliśmy, wyślemy do wytwórni.
2: I to jest prawdziwa agentka, no.
0: Marzenka, czule pozdrawiamy, żeby szef nie znalazł. Oczywiście wysyłamy gadżety od nas. 726-826-826. To nasz numer telefonu. Można też nagrać się na Messengerze tego.
2: Powiedzcie nam, jakie wy macie takie umiejętności tajnego agenta. Dostaliśmy na przykład SMS, proszę bardzo, na ten numer. Ja bym chciał jeszcze zacytować, proszę. Moją zdolnością agenta tajnego jest otwieranie chipsów po cichu w kinie. O. Do dziś nie zostałem zdemaskowany.
0: O, proszę bardzo.
2: To jest
0: tylko uważaj, bo teraz już z kamerami termowizyjnymi chodzą i podglądają sobie, czy coś podjadasz, czy nie u nich kupiłeś, czy nie.
2: 726-826-826 albo Messenger. A jakie wy macie tajne agenciarskie umiejętności? SK2

0: jak to wszystko jest poukładane, co zrobisz. Budka suflera w Radiu SK2, my przeglądamy nagłówki o sukcesie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. Jest taki nagłówek: Szemplińska lepsza niż Steczkowska, jednak nikt nie jest w stanie dorównać Edycie Górniak na Eurowizji.
1: Mój drogi, no 5000 lat doświadczenia robi swoje.

0: 50% taniej, mieszaj dowolnie. A Segafredo, kawa ziarnista, kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Cech. Restauracja regionalna w Kudowie Zdroju. Przepyszna kuchnia, lokalne produkty i najbardziej efektowne koktajle od polskiego mistrza Bartosza Gierackiego. Rozsmakuj się w naszych daniach i mistrzowskiej kawie z własnej palarni. Restauracja Cech. Kudowa Zdrój. Znajdź nas na Facebooku.
2: Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz twój ruch. Sprawdź na awfwroc.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
6: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
5: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
6: To nawet lepszy początek.
7: Uniwersytet DSW Ideis wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideis.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideis.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
8: Jak tak, to Allegro.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: Dziś w Jeleniej Górze poranek zacznie się chłodno. Termometry pokażą około 8 kresek. Niebo zasnute chmurami, więc słońca raczej nie zobaczymy. Ciśnienie stabilne, nie powinno wpływać na samopoczucie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 17 stopni, ale po południu możliwy jest przelotny deszcz. Wieczorem znowu może popadać, a temperatura spadnie do 12 kresek. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie przewidujemy większych niespodzianek. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
13: Jest 6.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Dwa wojskowe myśliwce zderzyły się w powietrzu. To podczas pokazu lotniczego w stanie Idaho w USA. Wszyscy członkowie załóg zdążyli się katapultować. Służby wyjaśniają teraz przyczynę wypadku. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródło zakażenia nadal nie jest znane. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
14: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
13: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca.

0: tematu agenciarskiego, bo dzisiaj jakby przeczytaliśmy o tym, że casting na Jamesa Bonda rusza i może ktoś z was był...
1: I kolega już wie, co się stało z poprzednim Jamesem Bondem?
0: No wiem, doczytałem, no, no ale właśnie. To ty spoilerowałeś, nie ja.
1: Przecież to jest film sprzed wielu
0: lat. Ale może ktoś nie oglądał. W każdym razie, od nowa Bond będzie pisany, bo tamta seria z Craigiem się już skończyła, będzie od nowa Bond i nowego Bonda szukają. Może ktoś z was się zgłosi, może ktoś jest agentem.
1: No,
0: jak ktoś,
1: bardzo.
0: To my przyjmujemy telefony na 726-826-826.
1: SMS też przyjmujemy. Tajny agent Marek to jest. Marek, zawsze wyłączam budzik sekundę przed tym, zanim się obudzę resztę domu. Pozdrawiam. Dziękujemy, Mareczku.
0: A no, taki agent.
1: No widzisz?
0: Dobrze.
1: Ale to ładne jest, to jest taki dobry agent. Dobry,
0: żeby nie obudzić.
1: Tak,
0: żeby nie obudzić. Jest jeszcze telefon?
2: Ja to tam też trochę. Taki agent wczorajszy.
0: A, wczoraj. Czyli agent wczoraj 007. SK2.
1: Licencja na popijanie.
0: Coś tu jest. Pół człowiek, pół litra.
1: To jest. 726-826-826. Agenci, zgłaszajcie się. Macie jakieś takie swoje moce agenckie, to się pochwalcie, co potraficie robić. Dlaczego to wy powinniście być Bondem naszych czasów?

0: Bye bye, maszkaro. Nie wiem, w czym to było.
1: A widziałeś, on wczoraj też ocierał łzy, jak schodził.
0: Też ocierał.
1: No, tak robi.
0: I szlochał, ale jak on dobrze włada hiszpańszczyzną?
1: No, miał czas, żeby się nauczyć.
0: Ty słyszysz, jaki on ma akcent?
1: Oj, żebyś ty miał taki akcent, mój drogi. Nie no, 7 lat pograł, nie? Ile tam był?
0: 6 chyba.
1: 6, 7.
0: Zaraz ci powiem.
1: Zgadnijcie, o kim mówimy.
0: No, o panu tym, Robercie. Panu,
1: panu Robercie Lewandowski.
0: O panu Robercie, bo to jest pan Robert Lewandowski.
1: 4.
0: Czas, by ruszyć dalej. 4, no mówiłem, 4. Że 4. No,
1: coś blisko.
0: Bo w pamięci se 4 odjąłem.
1: W okolicach 7-6 lat
0: 8 podzieliłem
1: 4.
0: Na 2, no to by się zgadzało. 4 lata. 4 lata grał i strzelił 119 goli w 191 meczach.
1: Zdobył 7 trofeów, w tym 3 mistrzostwa Hiszpanii. Proszę bardzo. No, polski napastnik może się czuć spełniony. Ale uwaga, odchodzi Robert Lewandowski z tej, z Barcelony i teraz wszystkich nurtują pytania, 3 pytania.
0: Ale czekaj, przyszłość.
1: No, no bo... przyszłość, no.
0: A, to 3 pytania o przyszłość.
1: 3 pytania o przyszłość.
0: No, no.
1: Co,
0: no.
1: Gdzie i z kim
0: teraz będzie tańczyć Ania? SK2.

0: Lato ostygło.
1: Tak jak kawa, której mi nie zrobiłeś dzisiaj. Zapomniałeś o mnie. Zapomniałeś o mnie, zawsze o mnie pamiętasz, a dzisiaj o mnie zapomniałeś. I co?
0: Co się stało, że ja nie zrobiłem kawy dzisiaj?
1: Nie wiem. Siedzimy tu o suchym pysku od 6:00. Nie pijemy ani kawy, ani nic.
0: Ani nic. A przecież woda jest w kranie, prawda?
1: No. I można by było zaparzyć.
0: To robimy tak. Ja idę po kawkę. No. Ty państwu powiedz, że za chwilę newsy w Radiu SK2, a ja z cukierkiem, czy...
1: I jeszcze musimy nadgonić. Już było 4 razy. Dzisiaj będzie piękny dzień.

0: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
1: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-obawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: W Jeleniej Górze poranek zapowiada się chłodno. Termometry pokażą 8 kresek. Na niebie zobaczymy miks chmur i słońca, więc warto mieć pod ręką coś cieplejszego. Ciśnienie stabilne, jakość powietrza dobra, dlatego przynajmniej oddychać będziemy pełną piersią. Po południu możliwy przelotny deszcz, a temperatura wzrośnie do 17 stopni. Wieczorem znowu może popadać, a temperatura spadnie do 12 kresek. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
9: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
11: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. W rosyjskich ostrzałach rannych zostało 18 osób, w tym dwoje dzieci. Najcięższe ataki odnotowano w Dnieprze na wschodzie kraju. Uszkodzone są budynki mieszkalne, trwa akcja ratunkowa. Ranni są także w Odessie i Zaporożu na południu Ukrainy. Zniszczone zostały bloki, przedszkole i szkoła. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym. To po sobotnim ataku. 31-latek wjechał autem w tłum w centrum miasta. 8 osób zostało rannych, w tym kilka ciężko. Potem mężczyzna atakował też przypadkowe osoby z użyciem noża. Najnowsze doniesienia z Włoch ma Michał Rawa.
12: Agencja ANSA podaje, że 53-letnia Polka przeszła kilka operacji. Podano jej leki uspokajające i nie można się z nią kontaktować. W ciężkim stanie jest też 69-letnia Niemka i para 55-letnich Włochów. W szpitalu przybywa też 59-latek z urazem twarzy, który z piątki wciąż hospitalizowanych osób jest w najlepszym stanie i spotkał się z nim prezydent Włoch Sergio Mattarella.
11: Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. Kapitańska opaska, owacja kibiców, do tego łzy zawodnika i jego bliskich. Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z kibicami FC Barcelony i jego ostatni mecz na stadionie Camp Nou. Reprezentant Polski ogłosił, że po sezonie opuści klub. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Tak, Barcelona żyła tym ostatnim występem Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Polak zaczął mecz w wyjściowym składzie i został zmieniony w 85. minucie. Z boiska schodził przy owacji kibiców. Po końcowym gwizdku znów pojawił się na murawie. Dołączyła do niego żona z córkami. Widać było, że wszyscy są poruszeni. Lewy zabrał też głos i dziękował kibicom. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Bardzo wam dziękuję, kibice. Niech żyje Barsa, niech żyje Katalonia. Lewandowski jeszcze długo był na murawie, a opuścił ją idąc szpalerem utworzonym przez kolegów z drużyny i członków sztabu.
11: A już ruszyły spekulacje, gdzie w nowym sezonie zagra Lewy. W grę według doniesień medialnych wchodzą Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska.
14: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć

0: serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: SK2 Sport.
3: Zacięta walka o wicemistrzostwo Polski w piłce nożnej. Lech Poznań obronił tytuł po wygranej z Radomiakiem 3-1. Teraz trwa rywalizacja o drugie miejsce. Na razie zajmuje je Górnik Zabrze, ale tyle samo punktów ma Jagiellonia Białystok. W grze o wicemistrzostwo pozostaje też Raków Częstochowa. Legia Warszawa po wygranej z Lechią 2-1 wciąż liczy na miejsce dające grę w eliminacjach Ligi Konferencji. Polscy piłkarze ręczni zagrają w Mistrzostwach Świata. Awans wywalczyli po 2 meczu z Austrią. Na wyjeździe wygrali 1 bramką, a wczoraj zremisowali po 30. To dało biało-czerwonym przepustkę na turniej, a mistrzostwa odbędą się w przyszłym roku w Niemczech.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: 7:03, nie chwaliłeś się jeszcze.
5: Czym?
4: Turniejową trójką.
5: A, tak.
4: Brawo, kolega tutaj sport uprawia i zajął ostatnio w zawodach 3. miejsce.
5: To jest podium, wiecie?
4: To jest podium. Wytrzymało to podium,
5: podium
4: w ogóle?
5: Podium, mnie utrzymało.
4: Utrzymało cię, tak?
5: Pięknie.
4: Dobrze.
5: No.
4: Przypomnij, jaki to sport.
5: No. Te.
4: No, wrzutki gra.
5: No.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
5: Ale to jest męczące jednak, no. Ja wiele razy powtarzam, jak się rzutka spadnie na ziemię, to się trzeba schylić, no. Pompkę zrobisz.

0: Poród w Nowym Jorku, słuchajcie. Poród w Nowym Jorku, to tym żyje świat.
1: Pewnie nie. Jakby poród, jakby Nowy Jork był na Podkarpaciu,
0: poczekaj,
1: to by porodówek nie mieli, to
0: poczekaj,
1: by nie było porodu.
0: Poczekaj, poród na sali sądowej w Nowym Jorku.
1: To nie, tam też nie mają porodówek? Też im pozamykali?
0: Możliwe. 33-letnia kobieta urodziła chłopca podczas rozprawy sądowej, gdzie była przesłuchiwana w sprawie posiadania nielegalnych substancji. A tu proszę, wyszła z niej legalna zupełnie postać, człowiek.
1: Ona miała rozprawę, rozumiem, tak? I podczas tej rozprawy się wszystko działo?
0: Tak.
1: No to szczerze powiem ci, że nie wiem, co mam o tym sądzić.
0: Rozprawa w końcu...

0: to nie pomoże. Choćbyś nie wiem, co robił, to nie pomoże. I o tym Kasia Cerekwicka.
1: Mądry tekst. Mądry tekst, taki,
0: mądry,
1: taki życiowy.
0: Życiowy,
1: prawda?
0: Tak. Oczywiście, tak. Tak. 17 minut po 7 w Radiu SK2 wracamy do agentów.
1: Bo wiemy, że życie pisze najlepsze scenariusze i teraz wy w tych scenariuszach się być może odnajdziecie. Dzisiaj szukamy agenta naszego 007, bo Anglicy szukają swojego do nowego filmu, ale Polacy nie gęsi mają swoich agentów na pewno. Jakie potraficie robić agenciarskie rzeczy, tym się chwalicie na 726-826-826.
2: No ja mam taką zdolność, że w 48 sekund 05 znika, przepraszam.
0: A, jednak 05. Dwie szklanki. Czyli agent 4805.
1: 4805
0: to kierunkowy do słuchacza tego. No dobrze, ale trzeba się nawadniać.
1: Oczywiście,
0: to najważniejsze,
1: tak,
0: to trzeba się nawadniać.
1: 05 to są dwie szklanki wody, prawda?
0: Tak.
1: Czystej,
0: tak,
1: źródlanej
0: dobry
1: wody z kranu.
0: Agent się nabiega, później musi napić się dwóch szklanek, czyli 05 wody.
3: SK2. SK2. We'll be right back.

0: Wszystko przed nami, cały tydzień przed nami. To będzie piękny dzień, piękny tydzień. Już pewnie z 11 razy to powiedziałem. 25 minut po 7, przygotujcie swoje telefony.
1: Oj, bo pewnie niektórzy z was są pewnie spóźnieni do pracy. No, i to jest ten czas.
0: Tak, żeby wiedzieć, dlaczego się spóźnić albo dlaczego się spóźniliście, przemyśleć sobie temat, bo po 7.30 po newsach będzie nasz poniedziałkowy UPS, czyli usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Na co serdecznie was zapraszamy i chcemy, żebyście w tym wzięli udział. Tymczasem niecałe 5 minut zostało nam do 7.30, wtedy newsy. Bądźcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Sękacz z Podlasia. Majonez z Kielc. Oscypek z Podhala.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
3: Te starsze i te nowsze.
4: Bo to nie jest montaż, nie jesteśmy w programie.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Na Uniwersytecie DSW Idei wierzymy, że ciekawe.

0: trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Na Uniwersytecie DSW Ideas wierzymy, że ciekawe.

0: ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Ideis. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
1: Poznaj nas na ideis.pl. Uniwersytet DSW Ideis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszałeś? Cosinus Young 15+, w Jeleniej Górze, robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 21 maja. Jelenia Góra, Cieplicka 15.
9: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: Dziś rano w Jeleniej Górze słońce będzie próbować przebić się przez ciemne chmury, a termometry pokażą około 9 kresek. Powietrze będzie dobrej jakości, a ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na Wasze samopoczucie. Po południu spodziewamy się deszczu, a temperatura wzrośnie do 17 stopni. Wieczorem będzie mokro, z możliwymi przelotnymi opadami i temperaturą około 12 kresek. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Jeleniej Górze wracamy do polskich hitów.
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
13: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Uwaga kierowcy, zablokowana jest Krajowa 40 w Starych Kotkowicach na trasie Górgówek w Kędzierzyn-Koźle. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja. Wyznaczono objazdy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Znów ostre słowa Donalda Trumpa wobec Iranu. Amerykański prezydent wezwał Teheran do szybkiego zawarcia porozumienia pokojowego. Ostrzegł, że w przeciwnym razie z Iranu nic nie zostanie. Trump napisał o tym na swoim portalu społecznościowym. W ostatnich dniach sugerował też możliwość wznowienia ataków lotniczych. Służby wyjaśniają okoliczności wypadku paralotniarza w Świeradowie Zdroju. Mężczyzna spadł z dużej wysokości podczas lotu. Z obrażeniami został przewieziony do szpitala w Jeleniej Górze.
14: Generalnie jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne. Natomiast no, na ten moment wygląda na to, że miał dużo szczęścia w tym wszystkim.
13: Mówił Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego. A zanim na miejsce dotarły służby, pierwszej pomocy mężczyźnie udzielili świadkowie wypadku.

Dobra, łapcie teraz za swoje telefony, to jest ten czas. 726-826-826. Tu i teraz można się dodzwonić do studia i powiedzieć wszem i wobec, czemu dzisiaj się spóźniliście, bądź planujecie.

0: Panujecie, już wiecie, że jesteście spóźnieni, bo to nasze UPS, czyli usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dlaczego się spóźniasz? Tutaj UPS, słuchamy.
2: To dobre usprawiedliwienie.
0: Milczenie oznacza zgodę, tak. Czy jakoś tak. Następny telefon. Tutaj UPS, dzień dobry, słuchamy.
3: Dzień dobry. Ja się spóźniłem kiedyś do roboty, bo kot mi zabrał kluczyki do samochodu.
0: Tak. A świstak siedzi i zawieje w te sreberka. Halo, dzień dobry. Tutaj UPS, dlaczego się spóźnisz dziś do pracy? No znowu to samo.
3: Ja? Dlaczego?
0: O, jest.
2: Tak.
0: Przez telefon się słuchamy, nie przez radio. Dzień dobry. Tak,
2: dzień dobry.
0: Słucha radia. Na pewno.
2: Na 100%.
0: Przez telefon nas słuchaj. Ja. No, tak ty. No właśnie. Kochani, jak dzwonicie do radia, to radio sobie ściszcie i słuchajcie nas przez telefon. Odbieramy kolejny telefon. Halo, dzień dobry, tutaj UPS. Halo.
2: A może to
4: halo?
2: Coś... Halo, no tak.
0: Przez telefon się słuchamy. Dzień dobry. Usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Słuchamy. Kolejna osoba chyba, która słucha radia, a nie przez telefon.
4: Dobra, no to już mówię.
0: No.
4: Kiedyś się spóźniłem do pracy przez to, ale to się nie nadaje na antenę.
0: To poza anteną, bo jesteśmy na żywo. To jak się nie nadaje, to nie. To nie, to następny. Dzień dobry. Tutaj słuchamy.
5: Nie spóźniam się i jadę właśnie do szkoły.
0: Nie spóźniam się i jedziesz do szkoły.
5: Pozdrawiam wszystkich Radia SK2.
0: Dziękujemy ślicznie. Również dołączamy się do tych pozdrowień. Kolejny telefon. Usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Dzień dobry.
6: Również dołączamy się do tych pozdrowień. Kolejny telefon.
0: Nie dogadamy się dzisiaj. Ludzie, słuchajcie nas przez telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja się chyba dzisiaj spóźnię, bo słucham tych, którzy słuchają radia, a nie słuchają telefonu.
0: Dzięki bardzo.
1: Pozdrawiamy
0: serdecznie. Ludzie kochani, następnym razem zrobimy UPS jeszcze za tydzień. Jak się spóźnicie do roboty? Tylko słuchajcie nas przez telefon, a nie przez radio, bo delikatne jest opóźnienie, nim my się doczekamy, aż wy nam odpowiecie.
2: Z drugiej strony, jak już słuchacie radio, to może być też dobre usprawiedliwienie. Szefie, spóźniłem się, bo słuchałem radia, a nie przez telefon. SK2.
0: No, także tyle w tematach spóźnienia.
2: No, to miłej pracy wam dzisiaj życzymy.
0: Tak, bez żadnych opóźnień. 20 minut do 8. Jakby ktoś się pytał, na 8 jeszcze może zdążycie. Bratanki, Igo, już za chwilę.

0: Nie mamy nic do żadnego stracenia. I tak trzeba żyć, tak trzeba jakby spędzać ten piękny dzień, dwa razy teraz powiedziałem, czyli 17.
1: 18, 19.
0: 19 już?
1: No niech sobie. Dam ci jeszcze jeden w zapasie, niech będzie w takim razie.
0: To piękny 19... dzień, 20, 20. Zaokrąglimy.
1: Czyli jeszcze 80 razy i kłamstwo stanie się faktem.
0: No, bo w poniedziałek trzeba sobie powtarzać, piękny dzień. 9 minut do godziny 8. Trzeba by było coś tutaj fajnego teraz powiedzieć, Jarząbku, to ty.
1: No to na przykład zapraszam, Lublin, pijany 40-latek uratował z płonącego samochodu, uratowany z płonącego samochodu, proszę bardzo.
0: No zapraszasz na to spotkanie?
1: Tak, zapraszam. Obywatel Mołdawii znajdował się w płonącym samochodzie na parkingu, prawda? Został z niego wyciągnięty przez nasze służby.
0: A ile promili?
1: Dwa promile wydmuchał. Dwa. Proszę bardzo.
0: Czyli facet wypił i czuł, że go coś pali.
1: Tak.
0: O, ale myślał, że po butelce to tak być musi.
2: SK2.

0: ten piękny dzień również sobie zagramy w Państwa Miasta po 8:00. Od teraz można się zgłaszać. 726-826-826 to SMS-owo albo na Messengerze, tam zostawiacie nam swój numer telefonu. Dzisiaj odpowiadamy na pytanie...
1: Dlaczego ten dzień będzie piękny?

0: dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Yes,

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie.

0: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
0: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
0: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia.

0: do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: Patrząc na prognozy, w Jeleniej Górze przed południe zapowiada się chłodne, z temperaturą około 9 kresek. Niebo będzie przysłonięte chmurami, choć słońce też ma szansę się przebić. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza będzie dobra. Po południu możliwy jest delikatny, przelotny deszcz, a temperatura wzrośnie do 17 stopni. Jutro również może przelotnie popadać, z maksymalną temperaturą do 17 kresek. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
6: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. W południe sekcja zwłok 13-latka, który zginął nad Jeziorem Arklickim na Mazurach. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co już ustalili śledczy?
7: Nie chcą mówić o szczegółach, ale według nieoficjalnych doniesień biorą pod uwagę 2 hipotezy. Jedna zakłada, że chłopiec zginął od ciosu w głowę. Druga, że po uderzeniu upadł do leśnego rowu z wodą i się utopił. Kluczowa będzie sekcja zwłok. Od jej wyników zależy m.in. kto i jakie zarzuty usłyszy w tej sprawie. Pojawiają się informacje, że tragedię poprzedziła awantura. Miała zostać już przeprowadzona wizja lokalna. Zatrzymani mają od 30 do 43 lat. 3 z nich to bracia.
6: Trwa akcja strażaków na Warcie w Poznaniu. Służby otrzymały zgłoszenie, że do rzeki w okolicach Parku Szalongowskiego miało wejść kilka osób i już z niej nie wyjść. Na miejscu pracują strażacy oraz grupa wodno-nurkowa. Zaangażowanych jest też kilka zastępów straży pożarnej. Na razie nie wiadomo, o ile osób chodzi. IMGW ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 6 województw północno-wschodniej, centralnej i południowej części kraju. Prognozowane są silne opady deszczu i porywy wiatru do 65 km na godzinę. Miejscami może spaść do 30 mm deszczu, a ostrzeżenia obowiązują do wieczora.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: SK2 Sport.
6: Śląsk Wrocław wraca do piłkarskiej ekstraklasy. To po jednym sezonie gry w pierwszej lidze. Piłkarze Śląska przypieczętowali awans po wygranej na wyjeździe z Polonią Bytom 3-1. A w samej ekstraklasie dziś dokończenie 33. kolejki. Przedostatnia Arka Gdynia podejmie zamykającą tabelę Drugbet Termalika Nieciecza, która jako jedyna straciła już szansę na pozostanie w najwyższej klasie. A początek spotkania o 19:00.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Chyba muszę trochę nadgonić. To będzie piękny dzień.
10: Ale dzień powiedziałeś tylko raz. I teraz wiem, jak mam to policzyć.
9: Dzień.
10: Koniczyła!

0: praca szuka człowieka, chciałoby się powiedzieć.
1: Casting jest.
0: Casting.
1: Jest casting i to nie na Jamesa Bonda.
0: Żadne top modele, to nie o to chodzi.
1: O tym już mówiliśmy, ale jest zaraz casting na proboszczów. Uf, w liczbie mnogiej, w archidiecezji lubelskiej.
0: Bo tam potrzeba aż 16 proboszczów, no więc archidiecezja wyszła z założenia, że po co to będziemy na chybił trafił robili. Zrobimy sobie przesłuchanie, zapraszamy wy kandydatów, proszę usiąść.
1: Taki mam talent na proboszczów.
0: Trochę tak, jak pan widzi swoją parafię za 5 lat, prawda?
1: Tak, tak, tak.
0: No, coś w tym rodzaju, zadać parę pytań i proszę bardzo, wybieramy proboszcza.
1: Trzeba mieć 15 lat doświadczenia, żeby ubiegać się o stanowisko takiego proboszcza. No i dokumenty trzeba składać tam, gdzie trzeba składać. Do archidiecezji lubelskiej.
0: No, widzicie, ale to 15 lat doświadczenia, no to jednak to doświadczenie mimo wszystko jest potrzebne, czyli widzicie, no księża będą musieli teraz trochę się wysilić najpierw, prawda, żeby dostać dobrą posadę, a nie, że każdy da im ją na tacy.

0: stresik wskazany, nogi z waty też wskazane, czasami nawet pomagają.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: No i ciekawe, czy Ania i Marysia są zestresowane, czy nie? Dzień dobry!
3: Dzień dobry!
0: Aniu, jak tam? Zestresowana?
3: Średnio.
0: Średnio, no to dobrze. A to będzie piękny dzień, gdyż?
3: Gdyż ja będę dzisiaj rządzić panami.
0: O, nami?
3: Nie, wami nie.
0: Nami nie, no dobrze. A u Marysi dlaczego to będzie piękny dzień?
4: Dlatego, że pada deszcz i nie będę musiała podlewać ogrodu.
0: No i właśnie.
5: A ty, cwaniaku, ty przemyciłeś dwa razy piękny dzień dzisiaj.
0: Cicho. I to, no,
5: 30-31, dobra.
0: Cicho. Dobrze, tłumaczymy i przypominamy zasady, drogie panie, naszej pięknej zabawy. Z koła losujemy wam literę, kręcąc w prawo, w lewo. To zależy od was. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę, która się wylosuje. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzenia wartości 500 zł. Druga osoba w ma nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, to możecie wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
3: Tak.
4: Tak.
0: Dwa taki, Ania zaczyna.
5: W prawo czy w lewo?
3: Zdam się na los, wybierajcie.
0: Dobra, masz. Prosto. W prawo zakręcił.
5: Bo mi bliżej. No i co tam wyszło?
0: W. W. Litera W jak wiosło.
5: W jak wiosło.
0: 20 sekund, uwaga.
5: Państwo.
3: Wenezuela.
5: Miasto.
3: Wrocław.
5: Znana postać.
3: Zińskiewicz Robert.
5: Roślina.
3: Wrzos.
5: Kolor.
3: Wrzosowy?
0: No i ten kolor jeszcze zaliczymy. 5 punktów będzie Ania, bez żadnych wątpliwości. Dobrze, długo się nad znaną postacią zastanawiałaś. No ale piąteczka. Piąteczka dla ciebie, Marysiu. W prawo, w lewo?
4: Prawo.
0: Prawo, proszę bardzo. 5 punktów masz do przebicia, jak będzie 6, to będzie prezent marzeń, jak będzie 5, będzie dogrywka, będzie mniej, to wygra Ania. Ostatnia zdradliwa litera alfabetu się wylosowała.
5: Niech zgadnę.
0: Czyli litera Z.
5: No właśnie,
0: 20
5: zgadłem.
0: Sekund, uwaga, państwo.
4: Zelandia.
0: Jak?
4: Zelandia.
0: Miasto.
4: Dobrze.
0: Tytuł filmu.
4: Zoro.
0: Imię.
4: Zenon.
0: Roślina.
4: Zawilec.
0: Zaliczamy tego zawilca jeszcze. Dobra, i teraz tak. Zelandia. Jest państwo Zelandia?
5: Zelandia powiedziałaś?
0: Tak, dwa razy.
5: Zelandia. Dwa razy tak.
0: Usłyszałem Zelandia.
5: To tak. Zelandia jest wyspą w Danii. Zelandia jest prowincją holenderską. Ale nie ma państwa Zelandia.
0: Jest Nowa Zelandia.
5: Jest Nowa Zelandia.
0: Nowa Zelandia to na pewno jest takie państwo, ale samo Zelandia to takiego państwa nie ma. Zambia, jakbyś na przykład powiedziała.
5: Zimbabwe.
0: Zimbabwe, jakbyś powiedziała na
5: ewentualnie
0: przykład.
5: Zamość można by było jeszcze poszukać, ale to też by nie było dobre.
0: Nie, Zamość to miasto.
5: No, no nie.
0: No. Ale Zelandii jako państwa nie możemy, Marysiu,
5: niestety,
0: zaliczyć.
5: Niestety,
0: Więc mamy 5 hokejówka. 5-0 dla Ani.
3: Super.
0: Aniu. Prezent marzeń jest twój, do Marysi.
3: Bardzo dziękuję.
0: Proszę bardzo. Do Marysi lecą nagrody pocieszenia i jutro kolejny odcinek i kolejni nowi uczestnicy. Gorąco was po 8 na tę zabawę zapraszamy.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezent

0: Ajeje, poczekaj. Lubię to ajeje. To tylko w tej piosence się pojawia. Demono, 100% polskich hitów u nas w Radiu SK2, 25 minut po 8.
1: I zmiany przed nami. Posłuchajcie, niedługo zmieni się egzamin na prawo jazdy i to dość mocno.
0: I to będzie piękny czas, piękny dzień, można nawet powiedzieć, bo...
1: 32. Dobra,
0: bo się zmniejszy ilość pytań, pula była 3,5 tysiąca, a teraz będzie 1,5 tysiąca.
1: Od 1 stycznia 2027 roku tak planuje ministerstwo, żeby w ogóle też wyrzucić z egzaminu jazdę po placu manewrowym.
0: O, to kolejny piękny dzień.
1: 33. Ogólnie chodzi o to, żeby wyjechać na miasto i tam zdawać i pokazywać swoje umiejętności z jazdy, a nie to, że tam, wiecie, kombinujecie, że teraz kierownicą skręcamy w prawo, jak widzimy pachołek w lewym lusterku i tak dalej, i tak dalej.
0: Jeszcze nowoczesne treści egzaminacyjne chcą wprowadzić, nowe kryteria oceny i ekologiczny styl jazdy.
1: Proszę, to wiecie, znaczy, te egzaminy będą teraz łatwiejsze, coś czuję.
0: No, tak dlatego będzie piękny dzień.
1: 34. Za 20 lat, tak sobie myślę, przy tym tempie zmian, to wiecie, jak będzie wyglądała nauka jazdy?
0: Ja wiem, jak będzie wyglądała nauka jazdy. Jak nauka jazdy na rowerze na dwóch kółkach w latach 90. Siadaj i jedź!
2: SK2.
1: Tylko trzeba będzie kijek w tą rurę wydechową włożyć.
0: Albo w malucha, żeby odpalić.

0: Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-bawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?

0: Trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Dziś w Jeleniej Górze przed południe zapowiada się z dużą ilością chmur, ale słońce też od czasu do czasu się pojawi. Temperatura wyniesie około 11 kresek, więc warto się cieplej ubrać. Ciśnienie będzie stabilne, a jakość powietrza dobra, dlatego można spokojnie cieszyć się dniem. Po południu spodziewajcie się deszczu, a termometry pokażą maksymalnie 17 stopni. Pamiętajcie, żeby mieć parasol pod ręką. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity. Kolejne info pogodowe za pół godziny. Do usłyszenia.
8: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
10: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Już za pół godziny maturzyści przystąpią do egzaminu z historii. To jeden z dodatkowych, nieobowiązkowych przedmiotów na maturze. Do testu zgłosiło się około 22 tysięcy osób. Historia jest 8. najczęściej wybieranym przedmiotem. Po południu odbędą się egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Ponad połowa badanych chce zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Za tym w sondażu Imbryz dla Rzeczypospolitej jest prawie 54% zapytanych. Najczęściej chcą zrównania wieku w dół. Obecny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz na Camp Nou w barwach Barcelony. Okazję do występu będzie miał jeszcze w ostatnim spotkaniu sezonu z Walencją. Jego 4 lata w Barcelonie możemy nazwać sukcesem, podkreśla były selekcjoner polskiej kadry Jerzy Engel.
11: Robert stał się jedną z legend klubu, bił kolejne rekordy, czuł się znakomicie, zespół czuł się znakomicie, wiele razy ratował Barcelonę w bardzo trudnych momentach, dołożył do swojego portfolio kolejne mistrzostwa w kolejnym kraju, z kolejną drużyną.
10: Lewandowski miał otrzymać oferty gry z klubów z Włoch, USA i Arabii Saudyjskiej.

0: wiadomości. Kącik odkurzający, przeglądamy newsy, które wydarzyły się tego dnia, ale nie tego roku. Dzisiaj 2001 rok.
1: No właśnie, ty wiesz, że ja w 2001 roku też nie mogłem wina?
0: Też nie mogłeś?
1: Nie mogłem.
0: W ogóle?
1: No nie, bo byłem przed 18.
0: A, rzeczywiście. No to zobaczcie, jak to czas leci. Kącik odkurzający z 18 maja 2001 roku.
1: Były to takie czasy, że były protesty na przykład laweciarzy na granicy. Wyobraźcie sobie, bo rząd zabronił im wwozić do Polski z Niemiec uszkodzonych samochodów na lawetach. Takie to były
0: takie
1: czasy.
0: Takie to były czasy. To przed Schengen jeszcze było i trafiliśmy na taki właśnie nagłówek o strajku laweciarzy. Importerzy używanych samochodów pozostawili swe blokujące przejście graniczne w Jędrzychowicach i tam te lawety zostawili w nocy z czwartku na piątek. Przeszli sobie potem z paszportami na niemiecką stronę w obawie przed polską policją, której poważne siły przybyły do odblokowania tego przejścia zagraconego lawetami. Domagają się rozmów z premierem Jerzym Buzkiem, a policja zaczęła usuwać opuszczone samochody laweciarzy.
1: No, i to się nazywa mieć szczęście. Policja nie musiała przecież dzwonić po lawety, żeby usunąć lawety, skoro lawety były na miejscu, nie?

0: Ważne jest podanie teraz godziny, 10 minut do 9, bo będzie o zegarkach. Jeden z producentów szwajcarskich zegarków, taki dość znany, zamyka swoje sklepy na całym świecie z powodu bezpieczeństwa, m.in. w Warszawie, Liverpoolu, Dubaju, bo nadmierna jest nadmierne zainteresowanie jednym typem zegarka, ale ludzie stoją w kolejkach kilometrowych, a producent podkreśla cierpliwość i wyprodukujemy wam więcej. Wyprodukujemy, to nie jest wersja limitowana. Szok. I zamkną sklepy w obawie o bezpieczeństwo.
1: Powiem ci szczerze, że ja zazdroszczę ludziom, którzy mają czas, żeby stać w kolejce po zegarek.

0: Yeah. Yeah.
1: I to Artur Ganowski na 5,5 minuty do godziny 9, a tymczasem wchodzi on, cały na biało.
2: Tak, bo tak naprawdę z jednej strony nieważne, w co jesteś ubrany, kim jesteś, co robisz. Jedno jest danie na świecie, którym nie pogardzi nikt. A jak jesteś Amerykaninem i przy okazji papieżem, to tym bardziej pizzą nie pogardzisz.
1: Tak jest.
2: Leon XIV był ostatnio w Neapolu na południu Włoch.
1: I okazuje się, że taka rytunowa przyjażdżka wśród wiernych zamieniła się w wiralowe wideo, które obiegło cały świat. Pewien Neapolczyk, to się chyba tak wymawia, przygotował dla Ojca Świętego pizzę w kształcie serca.
2: Włożył też w nią dużo sera.
1: Oj, dużo, dużo było, tak. Papież oczywiście pizzą nie pogardził, a tym pizzerem, który to zrobił sobie nawet zdjęcie.
2: Miało być spokojne pozdrawianie ludzi, a tu masz, papo, placek. SK 2.

0: Reklama.
1: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
2: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
1: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
2: To nawet lepszy początek.
3: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15+, w Jeleniej Górze, robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 21 maja. Jelenia Góra, Cieplicka 15.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
0: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Dziś przed południem w Jeleniej Górze czeka nas mieszanka słońca i chmur. Temperatura wyniesie około 11 kresek, więc warto mieć przy sobie coś cieplejszego. Powietrze będzie dobrej jakości, a ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu pogoda zrobi się bardziej kapryśna, z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Słupki rtęci podskoczą wtedy do 17 stopni. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie musimy martwić się o silne podmuchy. Zaraz w radiu SK2 Newsy, więc zostańcie z nami.
9: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
12: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Na wokandzie głośna sprawa z Łodzi. Dziś przed sądem stanie 32-letnia Ewelina R. Kobieta jest oskarżona o atak nożem na młodego taksówkarza. Do zdarzenia doszło 26 stycznia w nocy podczas kursu zamówionego przez aplikację. Sprawa odbiła się szerokim echem w całym kraju. O szczegółach tej sprawy Łukasz Bogdan.
13: Kobieta podczas kursu wyciągnęła nóż i groziła 22-letniemu kierowcy z Ukrainy, zmuszając go do dalszej jazdy. Dramatyczne sceny zarejestrowała kamera samochodowa, a nagranie szybko trafiło do internetu. Taksówkarz zdołał uciec z pojazdu i powiadomić służby. Prokuratura postawiła jej zarzut rozbójstwa.

0: Nieoficjalnych doniesień lewy najprawdopodobniej przeniesie się teraz do Arabii Saudyjskiej.
1: SK2 News. Jelenia Góra.
2: Błażej Stachewicz. Najwyższa emerytura w regionie to ponad 37 tysięcy złotych. Najniższa to 4 złote. Wrocławski ZUS informuje, że najwyższe świadectwa ma lekarz, który na emeryturę przeszedł w wieku 76 lat po 55 latach pracy. Najniższą ma kobieta, która przepracowała na umowę zlecenie jako roznosicielka ulotek przez miesiąc i jeden dzień. Z jeleniogórskiego boiska prosto do reprezentacji. Antoni Olba, piłkarz karkonoszy, został powołany do młodzieżowej reprezentacji Polski Diabetyków.
3: 2 minuty po godzinie 9:00, 100% polskich hitów wam gramy. Tak już po prostu działamy tutaj, Radio SK2. W tej godzinie mam dla was solową nowość od Kasi Sienkiewicz. Będzie też klasyka od zespołu 2+1. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

strony słońca zabrał nas Stachurski. Na pewno się przyda kilka promieni słonecznych dodatkowych. Tutaj Radio SK2, za to słońce w sumie zachodzi nad prawem jazdy, bo egzamin ma przejść wielką rewolucję. Najpóźniej od przyszłego roku między innymi znikają zadania na placu manewrowym, słuchajcie. Słynny placyk odejdzie do lamusa, a do tego jeszcze zostanie odchudzona baza pytań na teorii i to o połowę, a egzamin będzie w ogóle w całości przeprowadzany w ruchu miejskim. Niby brzmi dobrze, ale ma to też swoje wady, słuchajcie. Ja współczuję instruktorom i egzaminatorom, którzy w zimowe poranki stracą jedyną okazję, żeby w spokoju wypić ciepłą kawę, podczas gdy kursant walczył dzielnie z łukiem na placu.

Jakie to porady na zdradę od Ani Dąbrowskiej. Gramy wam w Radiu SK2. No, można sobie wziąć do serca, jak najbardziej. Nieco zdradzeni poczuli się też pewni niemieccy miłośnicy czekolady po tym, jak odkryli, że producent popularnej czekolady w fioletowym opakowaniu, tak to ujmę, na potęgę odchudza tabliczki i przy tym jeszcze podnosi ceny, czyli że to taki klasyczny objaw shrinkflacji. Poszli z tym do niemieckiego sądu i wygrali, bo sąd stwierdził, że no, na opakowaniu to powinna być informacja, że ta tabliczka czekolady jest mniejsza. Pocieszające jest to, że od tego odchudzania tabliczek to akurat nam w pasie.

0: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
4: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
5: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj.
14: Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: To będzie ostatnia reklama. Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
18: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
19: I po reklamie.

0: chciałoby się tak piechotą pobiec do tego lata, tak żeby było szybciej, szczególnie jak się patrzy na to, co za oknem się działo w weekend w całej Polsce. No i dzisiaj też czekają nas, słuchajcie, opady, o czym zdecydowanie ostrzegają nas synoptycy, więc jak piechotą, to koniecznie w kaloszach dzisiaj idziemy. Bajm i piechotą do lata, gramy wam w Radiu SK2, powoli zbliża się godzina 10:00, to oznacza, że przed nami newsy.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Maturzysto,

0: 10% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-bawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Hej, brolerzy, gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
7: I po reklamie.
8: Dziś w Jeleniej Górze dzień zacznie się pod znakiem chmur, ale nie zabraknie też chwil ze słońcem. Temperatura wyniesie około 13 kresek, a powietrze będzie dobrej jakości, więc oddychać się będzie lekko. Ciśnienie pozostanie stabilne, nie wpływając na nasze samopoczucie. Po południu spodziewajcie się deszczu, a termometry wskażą maksymalnie 16 stopni. Jutro możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 17 kresek. Jeśli coś się zmieni w prognozach, damy wam znać za godzinę.
9: Minęła 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Na popołudnie zaplanowana jest sekcja zwłok 13-latka. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem nad jeziorem w gminie Warciany w Warmińsko-Mazurskim. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat.
10: Na tą chwilę czynności w sprawie zgonu małoletniego Mikołaja P. wykonuje Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie i w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych zostanie przeprowadzona sekcja zwłok małoletniego.
9: Mówi nam prokurator rejonowy w Kętrzynie Jolanta Rzepko. Wiadomo, że jeden z zatrzymanych mężczyzn był pijany. Miał promil alkoholu w organizmie. Trwają wyjaśnienia okoliczności śmierci chłopca. Jedna z hipotez zakłada, że 13-latek zginął od ciosu w głowę. Inna, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił. Kluczowa ma być sekcja zwłok. Dopiero wtedy śledczy mogą postawić zarzuty. Kompletnie pijana kobieta wjechała w pylon stacji paliw. To w Radomsku, w Łódzkiem. Jak się okazało, 36-latka miała ponad 3 promile.
11: Po uderzeniu kobieta wysiadła z auta i zaczęła uciekać. Zachowanie 36-latki zwróciło uwagę funkcjonariusza, który był w czasie wolnym od służby. Widząc uszkodzony samochód oraz uciekającą kobietę, natychmiast zareagował, ujął 36-latkę i powiadomił służby.
9: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Kobieta straciła już prawo jazdy, grożą jej 3 lata więzienia. Paragony, paski wypłaty i rodzinne zdjęcia. Takie rzeczy bibliotekarze znajdują w książkach. To przedmioty, które czytelnicy często zostawiają między stronami. Jak mówi dyrektor biblioteki w Starachowicach Jolanta Sopińska, zdarzają się też zaskakujące znaleziska.
12: Ktoś kiedyś znalazł pozew rozwodowy. Niezłożony, więc być może lektura wpłynęła na to, że ktoś zmienił zdanie. Czasami znajdujemy też takie przedmioty dziwne, jak pilniczki do paznokci, plastry, nieotwarte torebki herbaty. Bywają też zdjęcia RTG. Na przykład kiedyś było zdjęcie kolana.
9: Czytelnicy zostawiają w książkach różne drobne rzeczy. To m.in. papierki po cukierkach czy zasuszone kwiaty.
7: SK2 News. Jelenia Góra.
13: Błażej Stachewicz. Cena jest wyższa niż się spodziewaliśmy. 21 zamiast wstępnie planowanych 18 milionów. Tyle może kosztować tor saneczkowy w Karpaczu. Jest tylko jedna oferta. Miasto czeka na potwierdzenie, czy ministerstwo zgodzi się zwiększyć wsparcie na inwestycje. Tor ma powstać z kompozytu i być czynny przez cały rok. 16 osób zatrzymała jeleniogórska policja w czasie kolejnej weekendowej akcji. To osoby poszukiwane za przestępstwo.

0: przestępstwa lub skazane za unikanie odsiadki. Pośród zatrzymanych jest kobieta, na którą czeka rok w celi, oraz 44-latek unikający 9 miesięcy wyroku.
1: Paulina przypomniała nam o tym, że książki z biblioteki to potrafią opowiedzieć historię nie tylko tekstem. Najczęściej to ślady po kawie czy herbacie. Może ktoś czytał o tej porze na 2 minuty po godzinie 10 jadąc autobusem do pracy i sierpiąc sobie kawę w drodze. Muzyczną historię w 5 hitach na piątkę wysnuje nam zaraz Michał Hanczak, tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry. No.

0: Rok 2020, ten ciężki rok, który potrzebował podnoszących na duchu kawałków. No i to się udało. Orkiestrze Męskiego Grania Świt za nami w Radiu SK2. A już teraz świeże rozdanie pięciu hitów na piątkę od Michała Hanczaka.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Cześć, witajcie. Michał Hanczak z tej strony. Nowy tydzień, a więc nowa piątka. Wciąż mamy maj, a maj to oczywiście matury, które już w większości za maturzystami, ale też komunie. No i pytanie odwieczne, gdzie się podział mój hajs z komunii, ale maj to też czas juwenaliów, czyli studenckiego świętowania, ostatniego oddechu i rozrywki przed sesją. I wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na juwenaliowych koncertach. Te odbywają się w całym kraju, ale są takie jedne juwenalia, które od lat stały się prawdziwym muzycznym festiwalem. Myślę tu o Kortowiadzie, a że tegoroczna zbliża się wielkimi krokami, to postanowiłem, że w tym tygodniu wspólnym mianownikiem pięciu hitów na piątkę będą artyści, którzy na Kortowiadzie 2026 w Olsztynie wystąpią. Co więcej, będziemy w tym tygodniu mieli dla Was mnóstwo karnetów na Kortowiadę, także słuchajcie uważnie. Wśród artystów, których zobaczymy nad Jeziorem Kortowskim, są Wilki. No i na dobry początek zagram Wam ich hit pod tytułem Urkę. Cofniemy się zatem do początku lat 2000, do albumu pod tytułem 4. To właśnie z tej płyty pochodziła słynna Baśka, ale też Urkę. Znane też pod tytułem Pijemy za lepszy czas, bo większość osób kojarzy właśnie ten fragment refrenu i uważa go za tytuł. Ciekawostką o Urkę jest to, że mógł to być międzynarodowy hit, ponieważ w pewnym momencie piosenką zainteresował się sam Bryan Adams. Miał taki niecny plan, żeby nagrać tę piosenkę w wersji angielskiej na swoją płytę, ale postawił Robertowi Gawińskiemu kilka warunków. Po pierwsze, podobała mu się melodia, tekst musiał być w języku angielskim i miał być zupełnie nowym tekstem, a po drugie, Bryan Adams chciał być dopisany do autorów Urkę, po to, żeby oczywiście mieć z tego duży hajs. I co wtedy powiedział Robert Gawliński, który pewnie też miałby duży hajs, gdyby Urkę stało się międzynarodowym hitem Bryana Adamsa? No, Robert miał powiedzieć: pocałuj się i sam sobie skomponuj piosenkę. I już. Potem w wywiadach Robert Gawliński opowiadał, że czasami trzeba podejmować decyzje, które może nie są popularne, nie przyniosą splendoru, ale trzeba mieć kręgosłup moralny. W sumie bardzo dobre zdanie na życie i na imprezowanie na juwenaliach, na przykład na Kortowiadzie. Bawcie się dobrze, ale tak, żebyście mogli to potem wspominać. Kortowiada pod koniec maja. Wilki wystąpią konkretnie 28, ale u nas już teraz zagrają hit pod tytułem Urkę.

0: całymi albumami. Marcepan, gramy wam w Radiu SK2. Być może Marcepan wybrzmi już w przyszłym tygodniu na poznańskim stadionie, bo 29 maja kolejny stadionowy koncert Sanach, potem w czerwcu Wrocław, będzie też Kraków. No i tak, można startować w letni sezon koncertowy.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząby.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą,
8: och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Słyszałeś? Cosinus Young 15+, w Jeleniej Górze, robi dni otwarte.
16: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
15: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
16: Kiedy to?
15: Już 21 maja. Jelenia Góra, Cieplicka 15.
16: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
15: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
17: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
18: Sprawdź to sam, czeki dał, tchusi ceną każdy dział.
19: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
20: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
21: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
22: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Castorama!
25: Teoria
26: i praktyka.
25: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
26: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
27: I po reklamie.

0: Świat superbohaterów wprowadził nas Metzner. Gotham, gramy wam w Radiu SK 2, zbliża się 11, przed nami newsy i kolejna godzina z 10 polskimi hitami i to bez reklam, ale warto zrobić głośniej, jeśli chcecie zgarnąć karnety na pewien festiwal. Już więcej nie zdradzam, po prostu warto zostać z Radiem SK 2.
1: Reklama.
2: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
1: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
2: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
1: To nawet lepszy początek.
3: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.

0: www.pl/wroclaw. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW IDEIS.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak? To Allegro.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
14: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
17: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
18: I po reklamie.
19: W Jeleniej Górze zapowiada się dość spokojny dzień. Od rana niebo będzie przysłonięte chmurami, ale słońce też czasem się przebije. Temperatura wyniesie około 14 kresek, więc będzie całkiem przyjemnie. Wiatr powieje delikatnie, nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Po południu możliwe są przelotne opady, a termometry pokażą maksymalnie 15 stopni. Jakość powietrza pozostanie dobra, co na pewno ucieszy mieszkańców. Zaraz w radiu SK2 Newsy, dlatego zostańcie z nami.
20: Jest 11, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Chiński statek zaatakowany rosyjskim dronem na Morzu Czarnym. Do strzału doszło w pobliżu Odessy na ukraińskich wodach terytorialnych. Na pokładzie była chińska załoga, a właściciel jednostki pochodzi z Korei Północnej. Wszystko wskazuje na błąd Rosjan. Dzisiejsze rosyjskie ataki były wymierzone głównie w Odessę, Dniepr i Zaporoże. Zginęły 2 osoby, a ponad 20 zostało rannych. Policja potwierdza tożsamość ofiar tragicznego wypadku w Małopolsce. W Smykowie zginęli ojciec i jego dwaj synowie. Ich samochód osobowy uderzył w zaparkowaną ciężarówkę. Do tragedii doszło na drodze powiatowej w powiecie dąbrowskim. Ofiary miały 41, 45 i 69 lat. Za kierownicą miał siedzieć jeden z młodszych mężczyzn. Wiele wskazuje na to, że do tragedii mogło dojść m.in. przez pogodę.
21: Znajduje się tam lekki

0: Łuki, łuk drogi, pogoda wczoraj też nie rozpieszczała kryjących, padał deszcz. Na pewno te warunki drogowe nie były najłatwiejsze, ale tak naprawdę ciężko wyrykować, co było przyczyną bezpośrednią tego tragicznego zdarzenia.
1: Relacjonuje Mariusz Przeniosło z policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Zaplanowano sekcję zwłok ofiar, która ma pomóc ustalić dokładne okoliczności wypadku. Prawdziwa legenda francuskiej motoryzacji jeździ po Przemyślu. To Citroën 2CV, czyli słynna kaczuszka znana z filmów o żandarmie z Saint-Tropez. Auto z 1973 roku należy do mieszkańca miasta Macieja Kulikowskiego. Właściciel regularnie pojawia się nim na zlotach i rajdach. Często wciela się też w rolę francuskiego żandarma.
2: Jeżdżę w mundurze żandarma, jest to mundur oryginalny galowy żandarma, sprowadzony z Paryża. Natomiast żona, jak to w filmach bywało, ma stój zakonnicy i stworzymy parę żandarma i zakonnicy.
1: Citroen należący do pana Macieja zachował oryginalny lakier i silnik, a samochód jest też wpisany do rejestru aut zabytkowych.
3: SK2 News, Jelenia Góra.
4: Błażej Stachewicz, zawodnik jeleniogórskiego Just Swim Beavers, triumfuje na Mistrzostwach Dolnego Śląska. Z weekendowych zawodów we Wrocławiu podopieczny Marcina Binasiewicza Andrzej Juszko przywiózł 3 tytuły mistrzowskie. Został też wicemistrzem województwa na 200 metrów. Największym sukcesem było jednak pobicie niezmiennych od 30 lat rekordów na 50 i 100 metrów stylem klasycznym. Jednopłciowe małżeństwo zatwierdzone we Wrocławiu. Urząd Stanu Cywilnego z Wrocławia dokonał pierwszej transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego.
5: Tu Radio SK2, gramy wam 100% po polsku. Jak machina czasu zasilana muzyką w tej godzinie. Mam dla was klasyk od Lady Punk. Będzie też tegoroczny świeży hit od dziewczyn z LOR. Kasia Groska, dzień dobry. Już mamy prawie 3 minuty po godzinie 11. Gramy wam po polsku.
6: Bez reklam. Jeden po drugim.
3: Teraz gra.

Pytania retoryczne są ciężkie w poniedziałki, bo człowiek musi pomyśleć, ruszyć tę mózgownicę. Na szczęście przy Lady Punk może też posłuchać. Na co komu dziś? Tak wam gramy w Radiu SK A2, tylko najlepsze polskie hity. Są takie rzeczy, których pytanie, a na co ci to zupełnie nie dotyczy? Dobrym przykładem jest podwójny karnet na Kortowiadę w Olsztynie. To już w przyszłym tygodniu. Zgarnie go ta osoba, która jako pierwsza albo na Messengerze, albo na 726-826-826 odpowie na pytanie, uwaga, jakich rodzonych braci zobaczymy na scenie Kortowiady? Podpowiadam rodzonych, to jest ważne. 726-826-826 albo Messenger Radia SKA2. Podwójne karnety na Olsztyński Festiwal do zgarnięcia. SK

Wszystko jedno, wszystko źle, czyli to, co mówimy zawsze, gdy wstaniemy lewą nogą z łóżka. To zespół LOR w Radiu SK 2, a my na szczęście wiemy, co może sprawić, że będziecie mieli lepszy humor przy poniedziałku, a na przykład taki podwójny karnet na Kortowiadę w Olsztynie. Ja właśnie jeden przekazałem.

0: Instagrama, bo tam też coś w temacie kortowiady się pojawi.
1: SK2. Reklama.
2: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
3: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
8: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-bawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12.
1: I po reklamie.

0: Winston Churchill, ale mógł to też powiedzieć Krzysztof Krawczyk po nagraniu hitu Mój Przyjacielu z Bregowiczem. Tu Radio SK 2, mamy dla Was najlepsze polskie hity, przed nami południe, a także newsy.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty? Apka? Oddech? Kilometry? Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Słyszałeś? Cosinus Young 15+, w Jeleniej Górze, robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 21 maja. Jelenia Góra, Cieplicka 15.
12: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
11: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
13: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
16: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza, autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
17: I po reklamie.
18: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas mieszanka chmur i słońca. Termometry pokażą około 15 kresek, a wiatr będzie delikatny, ale odczuwalny. Jakość powietrza pozostanie dobra. Wieczorem możliwe są przelotne opady, a temperatura spadnie do 13 stopni. Jutro także może przelotnie popadać.

0: programie.
1: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas mieszanka chmur i słońca. Termometry pokażą około 15 kresek, a wiatr będzie delikatny, ale odczuwalny. Jakość powietrza pozostanie dobra. Wieczorem możliwe są przelotne opady, a temperatura spadnie do 13 stopni. Jutro także może przelotnie popadać.

0: zapowiada się podobnie, z przelotnymi opadami i maksymalnie 17 stopniami. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
1: Jest 12. News Esk 2, Jakub Konieczkowicz. 3,5 roku więzienia domaga się prokurator dla kobiety, która groziła nożem taksówkarzowi. Obrona zgadza się z zaproponowaną karą. Na wokandzie głośna sprawa z początku tego roku z Łodzi. W styczniu 32-latka, jadąc taksówką, przestawiła kierowcę nóż do twarzy, bo ten kazał jej wysiąść z auta. Kobieta była pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Dziś w Sądzie Okręgowym w Łodzi ruszył proces. W tej sprawie na miejscu jest nasz reporter Grzegorz Mnich.
2: Taksówkarz, obywatel Ukrainy, zeznał, że bał się o swoje życie i zdrowie.
3: Groziło mi o tak blisko do gardła. Prześmij mi gardło. No się bałem, że może mi zabić tym nożem.
2: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera w taksówce.
1: A wyrok w tej sprawie ma zapaść jeszcze dziś. Szefowa Krajowej Rady Sądownictwa rezygnuje. Dagmara Pawełczyk-Woicka opublikowała oświadczenie na platformie X, w którym tłumaczy, że ma to związek z brakiem reakcji Sejmu na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał we wtorek nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS, ale mimo to w piątek głosowania się odbyły. Teraz obowiązek zwołania posiedzenia i wyboru nowego przewodniczącego przechodzi na pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Wyjątkowy hołd dla bohaterek Powstania Warszawskiego. Na ścianie Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie powstanie niezwykły mural.
4: 3 portrety kobiet, które były bardzo aktywne jako łączniczki, przenosiły jakieś meldunki.
1: Mówi uczennica Zuzanna Ćmielewska, autorka projektu. Mural ma się pojawić już w czerwcu.
5: SK2 News. Jelenia Góra.
6: Błażej Stachewicz. Gramy do jednej bramki. To hasło tegorocznego Kongresu Piłki Nożnej w Jeleniej Górze. Pośród tematów dwudniowego spotkania są odbudowa stadionów po powodzi, rozwój infrastruktury sportowej czy piłka nożna dzieci i młodzieży. Kongres będzie trwał do wtorku. Młody zapaśnik ze Starej Kamienicy, powołany do kadry na Mistrzostwa Europy, Szymon Obajda, zawalczy pod koniec maja w Bułgarii w kategorii do 41 kg w zapasach stylem klasycznym.
7: Tu Radio SK2. W tej godzinie oprócz 10 polskich hitów bez reklam mam dla Was wkrętkę Kamila Nosela. Zajrzymy też na murawę pewnego katalońsko-polskiego klubu piłkarskiego. Kasia Grodzka, dzień dobry. Mamy 2 minuty. Po godzinie 12 gramy.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Panowie z południa Polski z takim właśnie hitem w Radiu SK 2, to zespół Myslowic oczywiście. Gramy wam najlepsze polskie hity przy poniedziałku, a przed nami wkrętka Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, Grzyba Zbierka, Grażyna po tej stronie. Czy ja się do pani Katarzyny z komunii na 24 dodzwoniłam?
2: Tak, słucham.
3: Kuchnia, proszę pani, z szefostwem pani ustalała już menu, widzę. Ja muszę tylko z panią ustalić, jeśli chodzi o zastawę. Dostaniecie łyżki w momencie, kiedy ja wydam, proszę pani, rosół. Co do drugiego dania, to ja muszę najpierw zliczyć po zupie, a dopiero później wydam, proszę pani, zastawę tą drugodaniową.
2: No właśnie miało być dzwonione, żeby się umówić i ustalić menu.
3: To jak państwo będziecie ustalili to menu, no to już będziecie wiedzieli przynajmniej o tej zastawie. Bo strasznie mi, proszę pani, kradną, a boję się, że tutaj może być to samo. Dlatego też, proszę pani, będę wydawała zupę, a dopiero przy zupie dam łyżki.
2: Czy naprawdę ludzie zabierają coś takiego?
3: Tak, a zdarza się tak, proszę pani, że jak na samym początku, jak przychodzą do lokalu i widzą łyżkę, potrafią skubnąć łyżkę i jeszcze dopraszać się o kolejną.
2: Wie pani co, ale to jaki mam wybór? Bo teraz nie za bardzo rozumiem.
3: No to wybór, proszę pani, to raczej nie ma wyboru tutaj zbytnio.
2: No to co ja mam, teraz odpowiedzieć? Bo nie rozumiem.
3: Że pani poinformuje, proszę pani, swoich gości, że ciasto albo przekąski biorą rękoma.
2: No dziwna sytuacja, no.
3: Wie pani,
2: biorą rękoma, no.
3: Jak mi już,
2: rękoma, tak.
3: Jak mi już potrafili 20 łyżek, 13 widelcy i proszę pani, no nie zgadnie pani, 4 noże zaledwie, no to ja mówię coś
2: ale
3: tym
2: że
3: trzeba...
2: Ale że tak powiem, co mnie to interesuje?
3: Ja wiem, dlatego wolę panią...
2: Mnie to nie obchodzi, mnie to w ogóle nie obchodzi, co się stało wcześniej.
3: Ja wiem, dlatego wolę panią uprzedzić, proszę pani, że po każdym jedzeniu ja będę zbierała łyżki, liczyła, będę zbierała widelce i noże, liczyła. I dlatego mogą być opóźnienia w wydawaniu tego.
2: Dobrze, ja sobie porozmawiam tam z menadżerem i zapytam, o co to chodzi dokładnie, bo to jest dziwna sytuacja.
3: To do mnie pani wróci.
2: Dobrze, dziękuję za informację w takim razie.
3: No, zastawę będzie wydawał Grzegorz.
4: Halo Kasiu, zostałaś wkręcona w Radiu SK. Kocham cię, siostrzyczka.
2: O, Grzesiu, Guptoku. Ubiję cię.

0: Trudne pytania o miłość osobna w Radiu SK2, a wczoraj swoją miłość Barcelonie wyznał chyba z milion razy Robert Lewandowski, który ostatecznie po 4 latach żegna się z katalońskim klubem. Właśnie wczoraj był jego ostatni domowy mecz na Camp Nou, a w przyszłym tygodniu taki ostatni, naprawdę ostatni mecz w barwach Blaugrany na wyjeździe z Walencją się odbędzie. Wczoraj były owacje, były łzy, gratulacje, szpaler i uściski. No i z tych wszystkich emocji Robert, schodząc z murawy, zapomniał przekazać swojej kapitańskiej opaski. No ale nawet jakby ją zabrał ze sobą, to nic by się nie stało. Katalończycy po prostu tak w praktyce dowiedzieliby się, o co chodzi w słynnym polskim powiedzeniu znalezione, nie kradzione.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Chłopaki nie płaczą.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
14: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
13: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
15: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
16: Stresujesz się decyzją o studiach?
17: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
16: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
17: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
18: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
19: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
20: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii miała być jedna doniczka,
21: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: I po reklamie.

0: Oby jak najmniej cienia, a jak najwięcej najlepszych polskich, bardzo słonecznych hitów. To Orła Cień w Radiu SK2. Podpowiem jeszcze, że zespół Warius Manx i Kasia Stankiewicz również pojawią się na olsztyńskiej Kortowiadzie. W tym tygodniu rozdajemy Wam podwójne karnety na ten właśnie festiwal. Żeby je zdobyć, wystarczy uważnie słuchać Radia SK2.
1: Reklama. Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-bawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12.
2: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
3: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
4: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
5: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
4: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
5: To nawet lepszy początek.
6: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
13: Jak tak? To Allegro.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
17: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
18: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
19: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
18: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
19: A w środku?
18: Ogromny bagażnik, 604 litry.
19: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
18: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
24: I po reklamie.
25: W Jeleniej Górze czeka nas dziś przyjemne popołudnie z temperaturą sięgającą 16 kresek. Na niebie zobaczymy zarówno słońce, jak i chmury, co stworzy idealne warunki na relaks na świeżym powietrzu. Jakość powietrza będzie przeciętna, ale ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Wieczorem możliwy jest delikatny, przelotny deszcz.

0: a temperatura spadnie do 13 stopni. Bądźcie przygotowani na lekkie opady. Jak coś się zmieni w prognozach, damy Wam znać za godzinę.
1: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. 3,5 roku więzienia za napad z nożem na taksówkarza. Jest wyrok za atak w Łodzi, o którym głośno było w całej Polsce. 32-letnia Ewelina R. w styczniową noc przystawiła ostrze do twarzy kierowcy. Kazała mu zniszczyć telefony i jechać poza miasto, mimo że nie miała pieniędzy na kurs. Takiej kary domagało się oskarżenie. Zgadzał się z tym też obrońca, adwokat Przemysław Rychlicki.
2: Sytuacja jest dosyć jednoznaczna. Mianowicie mamy dowody w postaci nagrania. Mamy stanowisko procesowe, w którym przyznaje się.
1: Taksówkarz zeznawał, że podczas feralnego kursu obawiał się o swoje życie.
3: Ona nie chciała wyjść z auta i po jakiejś rozmowie dostała ten nóż. Nie wiem, w terapii chyba był u niej i zaczęła mi grozić.
1: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. W sądzie przeprosiła pokrzywdzonego. W tej chwili wszystko wskazuje na fałszywy alarm. Straż pożarna i policja od rana przeszukiwali wartę w Poznaniu po porannym zgłoszeniu.
4: Zadzwoniła kobieta, która twierdziła, że weszła do rzeki warty, skąd sama miała się wydostać. Policjanci zastali tą kobietę w domu. Miała ponad 2 promile alkoholu.
1: Mówi Łukasz Paterski z poznańskiej komendy miejskiej. Kobieta przekazała policjantom, że w nocy namówiła do wejścia do rzeki jeszcze 3 osoby.
4: Tam policjanci nie zastali ani żadnych osób, ani też ewentualnie rzeczy, które mogłyby świadczyć o czyjejś obecności.
1: Działania w wodzie dobiegają końca. Kobieta, która zgłosiła sprawę, trafiła do szpitala. Ceny paliw pójdą jutro w górę. We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 42 grosze, benzyny 98 6 zł i 97 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 80 groszy. To wzrost o odpowiednio 5, 4 i 3 grosze w porównaniu do weekendu.
5: SK2 News. Jelenia Góra.
6: Błażej Stachewicz. Wrocławskie ZOO żegna Tygrysa. Pierwszy z młodych czworaczków opuszcza Wrocław i rusza w podróż do Lizbony.
7: Mamy wybraną firmę transportową, która przyjdzie tak naprawdę dzień wcześniej tylko po to, żeby też mogli sobie tutaj panowie odpocząć. 25 jest, mamy zaplanowane załadunek tutaj Tygrysa razem z kierownikiem, z Pawłem. Po załadunku firma transportowa rusza i do samej Lizbony my monitorujemy, gdzie ten Tygrys przebywa obecnie.
6: Mówi opiekun Paweł Sroka. Kolejny z młodych Tygrysów opuści Wrocław jeszcze w tym roku.
8: Jak tam poniedziałek w pracy? Dobrze się pracuje? Wszystko w porządku? No to tak trzymajcie, byle do fajlantu. Muzycznie za chwilę w tej dziesiątce ci, którzy podobnie jak my szykują się na festiwal w Opolu. Będzie zespół Lady Punk i Zamki na Piasku, ale wcześniej na otwarcie Sarsa. Naucz mnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: SK2 Jelenia Góra.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

nie mówcie, że Anna Juksztowicz tutaj o nas nie śpiewała. Stan pogody w remiksie od Skytecha w tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Wiecie, że dzisiaj 18 maja obchodzimy Dzień Mostowca. I chociaż pierwsze mosty w Polsce pojawiły się setki lat temu, to 25 kwietnia 2013 roku ustanowiono Święto Mostowców i wtedy pomyślano i tak postanowiono, że 18 maja ono będzie wypadać. No to wszyscy drodzy inżynierowie, którzy budujecie nam mosty, dla was wielki szacunek za waszą robotę, bo o ile krótsze podróże mamy dzięki temu, prawda? O ile też bezpieczniejsze. A czasami jakie widoki z tych mostów? I tak, żeby życie było, to pamiętajcie, że warto i lepiej, dużo lepiej zbudować mosty niż je burzyć. To tak w kwestii

Ale jest to klasyka, ale jeszcze dobra nuta, jak to gra, prawda? Hej i zazdrość na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, 25 minut przed godziną 14. Pamiętacie zespół Tulia? Swoją drogą, dlaczego teraz jest tak cicho o zespole Tulia? Halo, chcemy czegoś nowego od dziewczyn.

0: No to na płycie, jaką zespół Tulia wydał, była ich wersja tego właśnie numeru, zaśpiewana absolutnie inaczej, ale też przywołująca odrobinę ciary na rękach, zdecydowania tam na rękach, na całym ciele. 25 minut do godziny 14, ale też chyba mówiłem o tym czasie? Jakiś taki zakręcony dzisiaj jestem w ten poniedziałek, ale to chyba dlatego, że podobnie jak wy tam po drugiej stronie, ja też dzisiaj oczekuję fajrantu. Nic co ludzkie nie jest mi obce. Nawet przyszedł odmarzony SMS port 726-826-826. Fajnie, że już 13 i że jesteś, to teraz już szybciutko będzie 17 i do domku. Poniedziałki też mogą być miłe, w fajnym towarzystwie. Pozdrowienia od Marzeny, a jakiż miły ten SMS, bardzo dziękuję. Gdybyście wy chcieli dać znać, co u was, zapraszam, 726-826-826. Ewentualnie głosówki na Messengerze, a nuż się znajdzie jakiś mały upominek od Eski 2.
1: Eska 2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu Eska 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz twój ruch. Sprawdź na awf.wroc.pl.
7: I co, zapisałeś się już na studia?
8: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
7: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
8: Brzmi jak miejsce dla mnie.
9: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
18: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Słyszałeś? Cosinus Young 15+, w Jeleniej Górze, robi dni otwarte.
22: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
21: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
22: Kiedy to?
21: Już 21 maja. Jelenia Góra, Cieplicka 15.
22: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
21: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
25: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, stygnie lato, to jest Teska 2 u nas, najlepsze polskie hity i takie nowości jak ta. Nowości, które trochę na sezon letni i wakacyjny nas już przygotowują. Zaraz będzie 14, punktualnie o 14 najświeższe newsy. Potem zagramy kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim i po 14 też cykl Skąd to się wzięło, w którym dzisiaj powiemy sobie, skąd wzięła się maszynka do golenia.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na dzień mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
13: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.

Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brawlerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże, cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.

0: na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
1: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.
5: W Jeleniej Górze popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 16 kresek, a na niebie zobaczymy zarówno słońce, jak i chmury. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Wieczorem może być mokro, bo przewidywane są przelotne opady deszczu, a temperatura spadnie do 14 stopni. Jutro również możliwy jest delikatny deszcz z maksymalną temperaturą do 17 kresek. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
6: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Są nowe informacje z Włoch w sprawie Polki rannej w Modenie. Jak przekazują służby medyczne, jest w poważnym, ale stabilnym stanie. Przypomnę, w sobotę w Modenie na północy Włoch rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Obrażenie odniosło 8 osób, stan jednej z nich jest krytyczny. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego, został już aresztowany. Nieznane pozostają jego motywy. Obrona chce łagodniejszej kary. Prokurator dodatkowo umieszczenia oskarżonego w zakładzie psychiatrycznym. Już wiadomo, że prawomocny wyrok zapadnie 27 maja. Apelacyjny w Katowicach wysłuchał mów końcowych w głośnej sprawie zgwałcenia i brutalnego zabójstwa 18-letniej Wiktorii z Bytomia. W pierwszej instancji skazano oskarżonego Mateusza H. na dożywocie.
7: Prokuratura domaga się oprócz utrzymania w mocy tej kary, która już została orzeczona, czyli dożywotniego pozbawienia wolności, zastosowania środków zabezpieczających w postaci umieszczenia w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym.
6: Zaznacza Barbara Wilmowicz z prokuratury w Tarnowskich Górach. Obrońca wnosi o złagodzenie kary ze względu na młody wiek oskarżonego. Przypomnijmy, w sierpniu 2023 roku Mateusz H. zaprosił do domu przypadkowo zaproszoną 18-letnią Wiktorię. Jak sam przyznał, rzut monetą zadecydował o tym, że postanowił w brutalny sposób zamordować dziewczynę. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6 i 6-3. Jej następną rywalką będzie rozstawiona z siódemką Kanadyjka Leila Fernandez.
4: SK2 News, Jelenia Góra.
8: Błażej Stachewicz. Wychodząc w góry, nie zapominają spakować do plecaka sukienek. Uczestniczki trzeciego już happeningu Sukienki w plecaku tym razem pozowały na śnieżnych kotłach. W sobotę panie kochające góry, ale też nie zapominające o trendach i stylu, przypomniały, że warto się zatrzymać i odpocząć od pędu życia. 60 uczestniczek rajdu wzięło udział w sesji foto tuż nad śnieżnymi kotłami. Google aktualizuje dane z naszego regionu. Niedawno auto Google Street jeździło po powiecie lwóweckim i...
9: 14:02. Kombi, kochać cię za późno. Tak rozpoczniemy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Później Vito Bambino z Zalią, będzie też ich troje, będzie Sylwia Grzeszczak, a skąd to się wzięło? Dzisiaj powiem wam, skąd się wzięła maszynka do golenia. Rafał Adamczak, dzień dobry.
10: 10 hitów.
11: 10 najlepszych polskich hitów.

0: Coś mi się wydaje, że chłopcy wieczorami to nie tylko wychodzą na ulicę, ale robią też różne inne rzeczy. Myslowic za nami w tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Za chwileczkę Wiktoria Kida i Oskar Cyms. 21 po drugiej.
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się wzięła maszynka do golenia? To wynalazek, który powstał z bardzo prostego problemu. Ludzie od tysięcy lat chcieli wyglądać schludniej i mniej się kaleczyć. Pierwsze golarki były już w starożytnym Egipcie. Używano wtedy do golenia ostrych muszli, krzemieni, a później brązowych ostrzy. Egipcjanie często golili głowy i twarze, bo uważali to za oznakę higieny i wysokiego statusu. Potem przyszły czasy brzytwy, czyli jednego ostrego noża do golenia. Problem był taki, że trzeba było umieć się brzytwą posługiwać. Jedno drgnięcie ręki i miało się pamiątkę na policzku. Przełom nastąpił dopiero na początku XX wieku, w 1901 roku. Amerykański wynalazca King Camp Gillette stworzył maszynkę z wymiennym, cienkim ostrzem i to był hit, bo nie trzeba było już ostrzyć brzytwy. Co ciekawe, początkowo ludzie wcale nie wierzyli, że cienkie, jednorazowe żyletki w ogóle mogą działać. Ogromną popularność maszynki napędziła armia. Podczas I wojny światowej żołnierze musieli być ogoleni, bo zarost utrudniał zakładanie masek gazowych. Wojsko rozdawało więc maszynki żołnierzom, no i po wojnie miliony mężczyzn już nie wyobrażały sobie bez nich życia. A jaką mamy ciekawostkę z Polski w temacie maszynki do golenia? W czasach PRL-u ogromną popularnością cieszyły się polskie żyletki marki Polsilver produkowane w Łodzi. Wielu uważało je za jedne z najlepszych w Europie. Były tak cenione, że trafiały nawet na eksport, a niektórzy do dzisiaj polują na stare egzemplarze w internecie, twierdząc, że goliły lepiej niż współczesne ostrza. Ciekaw jestem w ogóle, jak to wygląda u was. Czy wy to preferujecie tak zupełnie na gładko, czy może jednak odpuszczacie ten temat i niech żyje natura!
1: Skąd to się wzięło?
0: Tylko to hasło niech żyje natura bywa też złudne, bo o naturę też trzeba dbać.

0: Ależ to jest dobry numer, to jest nowość przy okazji wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2 Marisa i Odkochaj. Tak zamykamy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim. 20 minut pozostało do godziny 15. Cały świat, a właściwie w większości to my, Polacy. No, troszkę ronimy łezkę. Żegnamy Roberta Lewandowskiego, jeżeli chodzi oczywiście o jego przygodę z klubem FC Barcelona. Barcelona go żegna, kibice go żegnają. No, teraz pora na nowy, kolejny rozdział jego piłkarskiego życia i te wszystkie zachwyty, zdjęcia, fotki, wpisy, które pojawiają się na wielu portalach czy też mediach społecznościowych, to jedno, ale znalazłem taki, gdzie widać, jak Robert Lewandowski przytula swoją żonę Anię i podpis jest, że za każdym wielkim mężczyzną stoi wielka kobieta. Tu mi się przypomniał taki ulubiony, podobno ulubiony dowcip Wiktora Zborowskiego, tak, tego Wiktora Zborowskiego, jak to... Za każdym wielkim mężczyzną stoi wielka kobieta. Stoi i gada.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś.

0: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
0: Prawda według faceta na pierwszej randce.
3: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
4: A u nas jest ktoś, kto

0: wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
1: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
2: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
3: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-bawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12. I po reklamie.

0: jak komuś energia zaczęła spadać w pracy, a jeszcze trochę, no nie wiem, załóżmy do tej 17, pociągnąć w robocie musi, no to mam nadzieję, że Virgin i Szansa spowodowały, że ta energia jednak znowu podskoczyła. Tak wam gramy w Radiu SK2, najlepsze polskie hity, a na zegarkach już za chwilę godzina 15.
1: Reklama.
2: Sprawdź to sam, czeki dał, kusi ceną każdy dział.
1: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
4: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
3: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
4: To nawet lepszy początek.
5: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
8: Słyszałeś? Cosinus Young 15+, w Jeleniej Górze robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 21 maja. Jelenia Góra, Cieplicka 15.
9: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Jak ultra okazje Domino's 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra

0: 9969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama. Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
6: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
7: I po reklamie.
8: W Jeleniej Górze popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 16 kresek, a na niebie zobaczymy mieszankę chmur i słońca. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie musimy się obawiać nagłych zmian pogody. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie przewidujemy większych niespodzianek. Jutro możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 17 stopni. Nie zapomnijcie o parasolu, bo może się przydać. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
9: Jest 15. News OSK 2, Jakub Konieczkowicz. Nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej, podkreśla premier Donald Tusk. To nawiązanie do ostatnich turbulencji w relacjach Polski i Europy ze Stanami Zjednoczonymi, a chodzi o wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec i wstrzymanie rotacyjnej brygady USA do Polski. Premier Donald Tusk podkreślił znaczenie sojuszu polsko-amerykańskiego przy podpisaniu umowy na powstanie Centrum Serwisowego Silnikowego do czołgów Abrams.
10: Są tylko trzy miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska. Od dzisiaj także Polska. Jedyne takie miejsce w Europie.
9: A do Stanów Zjednoczonych udają się wiceszefowie Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. W środę do Warszawy przyjeżdża z kolei głównodowodzący amerykańskich wojsk generał Dan Kane. Rozmowy te mają wyjaśnić kwestie obecności wojsk USA w Polsce. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor CKE złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych po rozpoczęciu egzaminu.
11: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego. Dalsze zawiadomienia też rozważam.
9: Mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, a CKE przypomina, że wniesienie telefonu na maturę skutkuje unieważnieniem egzaminu i możliwością ponownego podejścia dopiero za rok. Uwaga na ulewę i silny wiatr. Synoptycy wydali im ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w 6 województwach. Dotyczą przede wszystkim północno-wschodniej Polski.
12: Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
9: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Wydane ostrzeżenia obowiązują w większości do wieczora.
7: K2 News. Jelenia Góra.
13: Nadszedł czas decyzji. Dzisiaj rusza rekrutacja do szkół średnich. W powiecie karkonoskim i Jeleniej Górze na absolwentów podstawówek czeka ponad 1200 miejsc. W liceach, technikach i szkołach branżowych. Każdy znajdzie miejsce w ławce, ale w wybranych szkołach może być dość ciasno. Wybrać można 3 szkoły. Rekrutacja odbywa się elektronicznie. Gramy do jednej bramki to hasło tegorocznego Kongresu Piłki Nożnej w Jeleniej Górze. Pośród tematów dwudniowego spotkania są m.in. odbudowa stadionów po powodzi albo piłka nożna dzieci i młodzieży.
14: A wiecie, kto się jeszcze szykuje na festiwal do Opola? Oczywiście Kamil Bednarek, który 5 czerwca, czyli w dniu koncertu premier, wystąpi tam razem z Andrzejem Krzywym i Patrycją Markowską. A u nas na otwarcie

Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Depres, będzie Dawid Podsiadło, będzie Ania Dąbrowska, tego chciałam. 16 po trzeciej na zegarkach. Przespaliśmy ważną rocznicę piłkarską, bo 15 maja minęło 20 lat od momentu, kiedy Dudka nie wzięli na mundial. Tak, to był 15 maja 2006 roku. Paweł Janas wtedy ogłosił kadrę na Mistrzostwa Świata w Niemczech i w niej zabrakło m.in. Jerzego Dudka. Ale że Dudka nie wzięli. Lata mijają, niewiele się w polskiej piłce zmieniło na ten mundial tegoroczny. Sami się nie wzięliśmy na mundial i co? Coś się stało? Będziemy innym kibicować, prawda? To jest SK2.

0: Słyszeliście to? Słyszeliście? Chyba jedź do domu. Taka była propozycja i taka sugestia ze strony Roberta Gawlińskiego. Nie stało się nic za nami w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity, ale mamy już godzinę 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: 15 kierowców pod wpływem alkoholu odpowie przed sądem. Dzisiaj o poranku na A2 w Lubuskiem policjanci kazali dmuchnąć w alkomat około 3000 kierujących. Ujawniono 15 nietrzeźwych osób kierujących pod wpływem alkoholu. Niechlubny rekordzista miał blisko 2 promile. Stracił prawo jazdy, tak jak pozostałe 14 osób. A przypomnijmy, za jazdę pod wpływem grożą nawet 3 lata pozbawienia wolności. Lubelski policjant uratował życie Mołdawianinowi. Podkomisarz Piotr Dąbrowski zauważył zaparkowany samochód, z którego wydobywał się dym. Ze środka wyciągnął 40-latka, po chwili auto stanęło w płomieniach. Okazało się, że uratowany mężczyzna był pijany, miał też zasądzony zakaz prowadzenia pojazdów. W jego sprawie prowadzone jest postępowanie. Awans Magdaleny Frank do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6 i 6-3, a jej kolejną rywalką będzie Kanadyjka Leila Fernandez.

0: Moje miasto nocą to Demono, to jest eskadra u nas najlepsze polskie hity właśnie. A kiedy byliście na tak zwanym nocnym spacerze albo nocnej przejażdżce rowerem, samochodem, hulajnogą? Tylko proszę z głową i bezpiecznie, prawda? Głowa do góry cały czas. Bo wtedy podobno miasto wygląda zupełnie inaczej. Mówię podobno, bo sam mam w tej kwestii pewne zaległości, ale to co? To dzisiaj nocą, wieczorem, spacery, ewentualnie inne aktywności? A jutro sobie podsumujemy, co takiego w nocy we własnym ukochanym mieście zobaczyliśmy. Za chwileczkę obejmuję noce, tak trochę a propos, Jonathan PZ i Liwka w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?

0: Jego w nocy we własnym ukochanym mieście zobaczyliśmy. Za chwileczkę obejmuje noce, tak trochę a propos, Jonatan Pezec i Liwka w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?

0: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?

0: jak relacje.
1: Poznaj nas na ideas.pl. Uniwersytet DSW Ideas. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka.
4: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W Dzień Dziecka wyruszcie w podróż ze smokiem Diplodokiem na pokładzie Galerii Sudeckiej. Już 29 i 30 maja dwa dni pełne atrakcji dla dzieci i fanów kultowych komiksów Tadeusza Baranowskiego. Wśród nich spotkanie ze smokiem, konkursy z nagrodami, bajkowa ścianka do zdjęć, zaczarowane warsztaty. Zapraszamy!
9: I po reklamie.

0: naszej młodości. Nowość wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Maciej Musiałowski i Flora. Zaraz będzie 16. Zaraz sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym podwórku. Sprawdzimy też, jaką prawdę będzie miał dla nas Jarząbek, ale to już po godzinie 16. A jakie najlepsze polskie hity będę miał dla was ja? Na otwarcie kolejnej godziny będzie Natalia Nykiel i Bądź Duży. Będzie też duet chojnacki-piaseczny. Pojawi się również Jeremi Sikorski.
1: Reklama.
2: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacjaupwr.edu.pl.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Li Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-bawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12.
16: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
17: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
18: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza, autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
21: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
22: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
23: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.
26: W Jeleniej Górze popołudnie zapowiada się dość pochmurne. Termometry pokażą około 16 kresek, więc nie będzie ani za zimno, ani za ciepło. Gęste chmury mogą nieco przytłoczyć, ale ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie powinno wpłynąć na wasze samopoczucie. Jutro może być deszczowo, z maksymalną temperaturą do 17 stopni, więc warto mieć przy sobie parasol. Jak coś się zmieni w prognozach, damy wam znać za godzinę. Trzymajcie się ciepło i bądźcie przygotowani na każdą pogodową niespodziankę.

0: Jest 16. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Do wyjaśnienia sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Między innymi o tym podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie Ministerstwa Obrony Narodowej. Decyzja Pentagonu budzi kontrowersje i według nieoficjalnych doniesień jest częścią planu redukcji wojsk USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Polska strona na decyzję i kolejne doniesienia reaguje zachowawczo, co nieoficjalnie ma pomagać całej sprawie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk uspokaja, powołując się na zapewnienia najważniejszych amerykańskich wojskowych.
2: Cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko przedstawione przez generała Grynkiewicza.
1: Podobne sygnały płyną z Pałacu Prezydenckiego, jednak jak zaznacza szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, sprawę musi wyjaśnić MON.
3: To Ministerstwo Obrony Narodowej, mam takie przekonanie, przez ostatnie miesiące nie zawsze zbyt aktywnie uczestniczyło w tej dyskusji.
1: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
0: Potrącony przez miejski autobus 9-latek jest w szpitalu. Policja i krakowskie MPK sprawdzają przyczyny dzisiejszego wypadku w Wieliczce. Do zdarzenia doszło na jednym z głównych rond w mieście.
4: Na miejsce oczywiście zostały wezwane natychmiast wszystkie służby. Sprawę będzie badać i wyjaśniać policja. Będą ustalane przyczyny, dlaczego do tego wypadku doszło.
0: Mówił Marek Gancarczyk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Życie dziecka nie jest zagrożone. Kierowcę autobusu zatrzymano prawo jazdy. To nie pył z nad Sahary. Jak co roku na samochodach czy parapetach pojawia się charakterystyczny żółty nalot.
5: W dużych ilościach zawsze w maju się pojawia. To jest pyłek naszych drzew iglastych.
0: Głównie sosny, tłumaczy leśnik z Daleszyc Paweł Kosin. Okres intensywnego pylenia sosny oraz innych drzew iglastych przypada zazwyczaj od maja do połowy czerwca. Dobra wiadomość dla właścicieli samochodów. Pył nie jest szkodliwy dla lakieru. Wystarczy go spłukać.
6: Błażej Stachewicz. Najwyższa emerytura w regionie to ponad 37 tysięcy złotych, najniższa to 4 złote. Wrocławski ZUS informuje, że najwyższe świadectwa ma lekarz, który na emeryturę przeszedł w wieku 76 lat po 55 latach pracy. Najniższą ma kobieta, która pracowała na umowę zlecenie jako roznosicielka ulotek przez miesiąc i jeden dzień. Zawodnik jeleniogórskiego Just Swim Beavers triumfuje na Mistrzostwach Dolnego Śląska. Z weekendowych zawodów we Wrocławiu Andrzej Juszko przywiózł 3 tytuły mistrzowskie, pobił też rekordy na 50 i 100 metrów stylem klasycznym.
7: Kuba, mam takie pytanie do ciebie.
8: Słucham.
7: Co się stanie z tym pyłem, jak się go spłucze z samochodu?
8: No, zejdzie na chodnik.
7: Nieprawda! Wróci! Ha, taki żart. Nie, dziękujcie. Najlepsze polskie hity gramy w Radiu SK2. Natalia Nykiel, bądź duży, tak rozpoczynamy tę godzinę. A ja, Rząbek z prawdą wpadnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Tak, żeby was zachęcić do tego, że może czas już dzisiaj kończyć pracę i wracać do domu. Właśnie dlatego zagrałem wam tę piękną baladę od Jeremiego Sikorskiego.
1: Wracam.
0: To jest Teska 2 u nas, najlepsze polskie hity. Zaraz Sylwia Grzeszczak, ale zanim Sylwia, to...
2: Jarządek, prawdę ci powie.
1: Szykują się spore zmiany w egzaminach na prawo jazdy i wiele osób, które kiedyś walczyły na placu manewrowym z łukiem, pewnie teraz tylko ciężko westchnie i powie sobie w duchu, serio? Dopiero teraz? Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że najpóźniej od początku 2027 roku z egzaminu na kategorię B i B1 ma zniknąć część praktyczna na placu manewrowym, czyli koniec z jazdą między pachołkami jako najważniejszym testem dla przyszłego kierowcy. Większy nacisk ma być położony na normalną jazdę w ruchu drogowym, bo jak mówią instruktorzy, właśnie tam wychodzi, czy ktoś naprawdę potrafi jeździć. Plac manewrowy całkiem nie zniknie, bo dalej będzie wykorzystywany podczas kursów do nauki podstaw, ale egzaminator ma sprawdzać przede wszystkim to, jak kierowca zachowuje się na ulicy, a nie czy idealnie wyczuje moment skrętu przy cofaniu. Zmienić ma się też teoria. Dzisiaj baza pytań liczy ponad 3,5 tysiąca i zdaniem ekspertów dawno wymknęła się spod kontroli. Resort chce ją zmniejszyć do około 1,5 tysiąca i skupić się bardziej na bezpieczeństwie niż na administracyjnych ciekawostkach. Czyli jest jednak szansa na to, że egzamin na prawo jazdy będzie teraz mniej testem pamięci, a bardziej sprawdzianem, czy człowiek naprawdę nadaje się do jazdy, chociaż spokojnie, stres przy egzaminie podobno pozostanie w pakiecie bez zmian.

0: No i kto wam tak zagra w piękne poniedziałkowe popołudnie? No kto? Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Anna Jantar, Zbigniew Hołdys, Ktoś między nami, tak nazywa się ten numer, ten kultowy hit, który musiałem wam zafundować 20 minut przed godziną 17. Za chwileczkę będzie Bledka i dwa dni w SC2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce. Links.

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj

0: hot grill kanapek, amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka, hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki, włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką, no i polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Ależ to jest fantastyczny numer, ale to jest piękny numer przy okazji. Marcin Rozynek i Siłacz. Tak wam gramy w Radiu SK2. Najlepsze polskie hity. Poniedziałek, 18 maja to w kalendarzu, na zegarach za chwilę 17. No to co? To Kinga Baryka dalej z wami i kolejne muzyczne przyjemności. Będzie na otwarcie kolejnej godziny, wiem, bo podejrzałem, zespół Manam.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz twój ruch. Sprawdź na awfwroc.pl.
5: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
6: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
7: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
6: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
7: To nawet lepszy początek.
8: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hit okazje z kartą moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Jeleniej Górze robi dni otwarte.
21: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
20: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
21: Kiedy to?
20: Już 21 maja. Jelenia Góra, Cieplicka 15.
21: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
20: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
22: I po reklamie.
1: Wieczorem w Jeleniej Górze możemy spodziewać się deszczowej aury. Termometry wskażą około 15 kresek, więc będzie dość umiarkowanie. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza nie zachwyci, ale nie będzie też najgorzej. Warto przygotować się na to, że deszcz może towarzyszyć nam także jutro, a temperatura wzrośnie do 17 stopni. Wiatr nie będzie zbyt dokuczliwy, dlatego parasol powinien wystarczyć. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
11: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii. O szczegółach Anita Zalewska.

Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii. O szczegółach Anita Zalewska.

0: humanitarną do Strefy Gazy. Rzecznik polskiego oddziału tej organizacji przekazał, że izraelskie okręty rozpoczęły zajmowanie łodzi w okolicach Cypru. Obecność Polaków na pokładzie potwierdza rzecznik MSZ-u Maciej Wewior.
1: Nasza służba konsularna pozostaje w kontakcie z przedstawicielami służb konsularnych innych państw Unii Europejskiej, których obywatele również uczestniczą w działaniach flotylli.
0: A sama flotylla chce dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy pomimo izraelskiej blokady morskiej. Podobną akcję organizowano jesienią 2025 roku. Aż 30% kierowców zmieniałoby samochód co 3-4 lata, wynika z badań zleconych przez Santander Consumer Multirent. To jednak tylko przy założeniu braku ograniczenia finansowego. Niemal połowa badanych wskazuje, że przed zmianą pojazdu powstrzymuje ich jedynie koszt zakupu.
2: K2 News. Jelenia Góra.
3: Błażej Stachewicz. Boisko w Piechowicach jest gotowe. Niebawem będzie można grać i ćwiczyć tężyznę fizyczną. Wszystko dzięki kwocie ponad 1,5 miliona złotych z PCK i terenowi udostępnionemu przez miasto. Otwarcie już w piątek.
4: Będzie nadzorowany przez szkołę, ale boisko będzie udostępnione poza godzinami lekcyjnymi. Będzie służyło wszystkim. Ono jest monitorowane.
3: Mówi starosta karkonoski Mirosław Górecki. Boisko ma być czynne codziennie do godziny 22.
5: 2,5 minuty po godzinie 17. Mamy poniedziałek, 18 dzień maja, to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja wiem, że ten dzień na literkę P dla wielu osób może być ciężki, ale jakby go tak poprawić na przykład biletami na Kortowiadę, kto jest za? Dajcie znać, kogo byście zabrali i dlaczego na SK2, na Messengerze Radio SK2, a ja już za chwilę do kogoś z Was zadzwonię i sobie trochę pogadamy, a tam wiele gwiazd, tak jak u nas na antenie Radio SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
2: SK2.
5: Na dobry początek, Manam i kocham cię, kochanie moje. A podczas Kortowiady m.in. Wideo, Wilki, Maryla Rodowicz, Kuban, Kizo, bracia Kacperczyk będzie się działo, więc piszcie na Messengerze Radia SK2. Kogo byście zabrali i dlaczego?

ONA, kiedy powiem sobie dość. Tak wam gramy w Radio SK2, 22,5 minuty po godzinie 17. Moi drodzy, a jeśli wy chcecie powiedzieć sobie dość, no bo macie dosyć tego dnia na literkę P, tego okropnego poniedziałku, no to ja przychodzę do was z pewną propozycją. Mogę wam poprawić nastrój. Wiecie czym? Biletami na Kortowiadę w Olsztynie. Już w zbliżający się weekend, nie ten, a następny, będzie odbywała się właśnie Kortowiada. A na tej Kortowiadzie wystąpią m.in. Afromental, Enej, Bracia Kacperczyk, Kizo, Kuban, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Wideo, Wilki i wielu, wielu innych. Czy jesteście zainteresowani? Chcielibyście zgarnąć bilety właśnie na ten festiwal? No to zapraszam, moi drodzy. Wystarczy, że na Messengerze Radia SK2 napiszecie, kogo zabrali byście ze sobą i dlaczego. Możecie też wysłać głosówki, a ja już za chwilę, już za moment z kimś z was tymi biletami się podzielę. Dzisiaj pierwszy dzień naszej akcji. Bilety będziemy rozdawać przez cały tydzień, a już teraz w Radio SK2 Igo i Bruce.

0: Nergotam, tak wam gramy w Radiu SK2, 20 minut przed godziną 18. A słuchajcie, moi drodzy, ja pytałam się, kogo zabralibyście na kortowiadę w Olsztynie i dlaczego? I odezwała się do nas Marysia, która jest już teraz z nami. Cześć Marysiu.
1: Cześć.
0: No to dobrze, to zacznijmy od pytania, kogo zabrałabyś ze sobą?
1: Oczywiście mojego ukochanego męża.
0: A dlaczego?
1: Dlatego, że akurat w ten weekend, w którym będą koncerty, obchodzimy 10. rocznicę ślubu i bawiliśmy się przy tych hitach 10 lat temu właśnie na imprezie w Mielnie, kiedy się poznaliśmy.
0: Moi drodzy, ja myślę, że to jest wystarczający argument i oczywiście karnet na kortowiadę w Olsztynie trafia do ciebie, Marysiu.
1: Super, dziękuję, wow!
0: Bardzo się cieszę, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i życzę ci miłego popołudnia.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: Trzymaj się, cześć!
1: Hej!
0: Ale moi drodzy, nic straconego, bo bilety, karnety na kortowiadę w Olsztynie możecie jeszcze zdobyć przez cały tydzień w Radiu SK2.
2: SK2. Autopromocja. Sękacz z Podlasia. Majonez z Kielc. Oscypek z Podhala.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: Bo to nie jest Montalent, nie jesteśmy programem.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
5: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać go.

0: Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: W Dzień Dziecka wyruszcie w podróż ze Smokiem Diplodokiem na pokładzie Galerii Sudeckiej. Już 29 i 30 maja dwa dni pełne atrakcji dla dzieci i fanów kultowych komiksów Tadeusza Baranowskiego. Wśród nich spotkanie ze Smokiem, konkursy z nagrodami, bajkowa ścianka do zdjęć, zaczarowane warsztaty. Zapraszamy!
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Hej, brolerzy, gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
7: I po reklamie.

0: Kombi i Pokolenie. Tak kończymy godzinę 17, po 18 kolejne najlepsze polskie hity, ale zanim hity, to jeszcze najnowsze informacje z kraju i ze świata. Więc zostańcie ze mną, bo warto...
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną, obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Już trwa Allegro Smart

0: codziennie po 18.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: I po reklamie.
5: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Stalowe rury spadły z ciężarówki. Jedna osoba jest ranna. Droga krajowa 78 jest zablokowana. To w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. Rury uderzyły w auto prowadzone przez 40-letnią kobietę. Trafiła do szpitala. Na miejscu pracują służby. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Chodzi o 366 maszyn, które Polska kupiła od Stanów Zjednoczonych.
6: W ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
5: Zaznaczał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dęblińskie zakłady mają być gotowe już za 2 lata. Zima w Tatrach nie odpuszcza. Przez weekend w górach spadło nawet 50 cm świeżego śniegu. TOPR ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego i odradza wyjścia w wyższe partie gór.
7: Minuta po godzinie 18. My rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Ale w tej godzinie, a dokładnie już za chwilę, opowiem wam coś, co może zadecydować, że jednak zmienicie swoją pracę. Bo jeśli macie już dość swojej, to przychodzę z propozycją kilku prac, które są przyjemnością. Kubo, jak myślisz, co to takiego? Praca radiowca! Brawo!
8: Nie znam
7: Kinga Baryga, witam i zapraszam. Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty, to na dobry początek.
9: SK2.

0: Lor, wszystko jedno, wszystko źle. Mam nadzieję, że u was wszystko bardzo dobrze. Ale jeśli jednak myślicie o zmianie pracy, to ja przychodzę do was z propozycją kilku takich robót, które są naprawdę przyjemnością. Bo okazuje się, że jest ktoś taki jak degustator czekolady. On próbuje różnych czekolad przed wprowadzeniem ich na rynek. Ale to nie jedyny taki ciekawy zawód. Jest też płatny tester gier wideo. Gra w gry przed premierą i szukanie błędów. To jest druga opcja, bardziej skierowana myślę, że do mężczyzn, ale jest też także projektant modeli słynnych klocków. No to są te klocki, na które często lubimy nadepnąć, idąc na przykład pokojem dziecka po ciemku.
1: SK2.

Wam w Radiu SK2, 26 minut po godzinie 18. To są najlepsze polskie hity. Z nami czas płynie szybciej i poniedziałek mija też zdecydowanie przyjemniej. Swoją drogą kolejne najlepsze polskie hity dla Was przygotowaliśmy. Już za chwilę Dawid Podsiadło i Sezon. A ten numer po ostatnim notowaniu w gorącej polskiej dwudziestce pojawił się na trzecim miejscu. Jeśli chcecie, żeby był jeszcze wyżej, to wszystko w Waszych rękach. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, wejdziecie w zakładkę Gorąca Polska 20 i tam dacie plusik przy numerze Dawida, czyli przy Sezonie, ale także przy innych numerach, które Wam się podobają i które lubicie najbardziej. A już teraz gramy. Dawid Podsiadło i Sezon w Radiu SK2. SK2.

0: Zofia Aleja, kupiłam bilet. Tak wam gramy 20 minut przed godziną 19, ale spokojnie, do godziny 19 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Będzie m.in. Kłebona Fidezalia i Faust, ale będzie też Lombard. Więc zostańcie z nami, bo warto, a po 19 zabawa Nie mów tak, nie mów nie i kolejne najlepsze polskie hity.
1: SK2. Reklama.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+, w Jeleniej Górze, robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 21 maja. Jelenia Góra, Cieplicka 15.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W Dzień Dziecka wyruszcie w podróż ze smokiem Diplodokiem na pokładzie Galerii Sudeckiej. Już 29 i 30 maja dwa dni pełne atrakcji dla dzieci i fanów kultowych komiksów Tadeusza Baranowskiego. Wśród nich spotkanie ze smokiem, konkursy z nagrodami, bajkowa ścianka do zdjęć, zaczarowane warsztaty. Zapraszamy!
9: I po reklamie.

0: Już za chwilę godzina 19. Po 19 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Wiktoria Kida, będzie też Monika Lewczuk, ale będzie też zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Można się już zgłaszać. Zostawcie swój numer telefonu na Messengerze Radia SK2. A ja już za chwilę, już za moment do kogoś z Was zadzwonię.
1: Reklama.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
3: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje

0: bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz i co, gdzie, kiedy? Jeżeli interesujecie się tańcem, to koniecznie musicie zainteresować się tym wydarzeniem Crown Dance Festival 2026. Taniec, pasja i międzynarodowe emocje dla dzieci, dorosłych, seniorów, a także profesjonalistów. Wszystko w hotelu Gołębiewski w Karpaczu już 13 czerwca. Szczegóły możecie znaleźć na Facebooku i Instagramie.
3: Godzina 19 wybiła, a to oznacza, że już za chwilę kolejne najlepsze polskie hity, a do tego zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się jeszcze zgłaszać na Messengerze Radio SK2, zostawcie tam swój numer telefonu, a ja już za chwilę wytłumaczę wam, o co tak właściwie w tej zabawie chodzi. A teraz gramy. Monika Lewczuk, ty i ja, to na dobry początek godziny 19. Kinga Baryga, witam i zapraszam. SK.

Piotr Cugowski, Kto nie kochał. Tak wam gramy w Radio SK 2, 13 minut po godzinie 19, a już za chwilę, nie dość, że zagramy kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze wspólnie pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. I o co tutaj chodzi? Już przypominam. Zasady są następujące. Ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda wam się poprawnie przejść przez te wszystkie zasady tej zabawy, to zgarniacie ode mnie bidon Radia SK2. Czy są tu jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam Messenger Radia SK2. Zostawcie tam swój numer telefonu, a ja już teraz gram kolejne najlepsze polskie hity. Tapi, Sand and Grace, Dach już teraz w Radiu SK2. SK2. SK2.

0: będzie.
1: Jeremi Sikorski, Artur Sikorski, Młodość. Tak wam gramy w Radiu SK2, a już teraz wspólnie zagramy w...
2: Nie mów tak!
3: Nie mów tak!
2: Nie mów nie!
1: A razem z nami będzie bawiła się Natalia. Cześć Natalio!
4: Cześć!
1: Co ty porabiasz? Na czym my cię przyłapaliśmy?
4: Aktualnie wracam od lekarza z Katowic.
1: A rozumiem, że ze zdrowiem wszystko w porządku.
4: Tak, w porządku, jak najbardziej. Akurat wyniki dobre, wszystko super.
1: No to wielkie gratulacje, bardzo się cieszymy i trochę cię zrelaksujemy w tej drodze. Pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Ta zabawa polega na tym, że zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko masz 30 sekund. Czy zasady są jasne?
4: Tak.
1: To było ostatnie tak, które mogłaś powiedzieć. Ja jeszcze tylko dodam, że tutaj, jeśli uda ci się przejść przez te wszystkie poziomy naszej zabawy, no to oczywiście zgarniasz ode mnie gadżety Radia SK2. Dobrze?
4: Okay.
1: Super.
4: Dobra.
1: To w takim razie, uwaga, uwaga, zaczynajmy. Byłaś kiedykolwiek w zoo?
4: Chciałabym.
1: Dawno temu?
4: Być może.
1: Widziałaś kiedykolwiek słonia?
4: Nie przypominam sobie.
1: A tygrysa?
4: Chyba?
1: Tygrys jest królem dżungli, tak?
4: Z tego co wiem.
1: A może lew nim jest?
4: Zgadza się.
1: No dobrze, dobrze, Natalio, tam co prawda było takie, nie przypominam sobie i to nie gdzieś się pojawiło, ale ja tak nie zaliczam. Znaczy zaliczam to, ale nie zaliczam, że to był błąd. O, może tak.
4: Czyli się udało. Jej,
1: tak
4: super.
1: Jest. Udało się, bardzo ci dziękuję. Oczywiście bidon Radio SK2 jest twój. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
4: Siostrę Kasię i narzeczonego Cezarego.
1: To pozdrawiamy, trzymaj się, Natalio, i bezpiecznej podróży ci życzę. Hej.
4: Dziękuję, hej.
2: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
1: A my gramy dalej. Liber, Natalia Schroeder, już teraz. Teraz ty.

0: To twój dzień, to wielki dzień. Wszystko teraz pójdzie, ułoży się. Cele na horyzoncie, ty tylko strzel. Łap za ster, walcz, okej? Okay? Odwagę miej.
1: Bądź bohaterem
0: i zdobywaj teren.
1: Dobrym charakterem
0: to nie aż tak wiele, może

Natalia Grosiak, Bela, Katia i Babie Lato, Dwa Słońca. Tak wam gramy w Radio SK2, 21 minut przed godziną 20. Do tej 20 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, ale zanim to nastąpi, to wynalazłam takie badania, które mówią, że chodzenie na koncerty i wystawy sprawia, że będziemy starzeć się wolniej. No sezon koncertowy nam się pięknie rozpoczyna, plenery, wyjazdy, juwenalia, tak jak na przykład te w Olsztynie, kultowa Kortowiada. A tak się składa, że w Radio SK2 mamy dla was karnety na to wydarzenie. Podwójne karnety rozdajemy wam codziennie aż do piątku. Ja już dzisiaj rozdałam, ale są jeszcze tak zwane drugie szanse. Nie dość, że jutro po 17 również będę miała dla was takie karnety, to jeszcze do tego, moi drodzy, jak zajrzycie sobie na Instagrama Radia SK2, to tam też możecie takie bilety zgarnąć, takie karnety. Więc proszę bardzo, żeby starzeć się wolniej, i

0: informacja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Sprawdź no sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
1: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W Dzień Dziecka wyruszcie w podróż ze smokiem Diplodokiem na pokładzie Galerii Sudeckiej. Już 29 i 30 maja dwa dni pełne atrakcji dla dzieci i fanów kultowych komiksów Tadeusza Baranowskiego. Wśród nich spotkanie ze smokiem, konkursy z nagrodami, bajkowa ścianka do zdjęć, zaczarowane warsztaty. Zapraszamy!
1: I po reklamie.

0: 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Jeleniogórskie Święto Studentów rusza już w tym tygodniu. Wielkie jeleniogórskie juwenalia startują od najbliższego czwartku. Na początek was to ja, Mister Polska i Sariusz, to oni będą was bawić na scenie pierwszego dnia, a drugiego dnia czekają na was Liga Rocka, finaliści, 4 koncerty i do tego grupa Jam jako gwiazda wieczoru, a na sam koniec sobotę Skolin.
7: Wybiła 20. Godzinę 20 rozpoczniemy sobie razem z zespołem Jam i Sen o Wiktorii. Lubicie to, prawda? To taki klasyk, który w Radio SK2 wam właśnie gramy. A za chwilę też opowiem, co pomaga obniżyć poziom stresu. Myślę, że wszystkim się to przyda po weekendzie i po tym dniu na literkę P. Ale najpierw gramy najlepsze polskie hity, bo one też obniżają stres. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
8: SK2.

stresu. No i gdybyście mieli jakiekolwiek wątpliwości, to w tym momencie najlepiej zadzwonić do mamy. Bo badania pokazują, że spokojny głos mamy pomaga obniżyć poziom stresu. Już, jak się okazuje, sama rozmowa z mamą przez telefon może działać uspokajająco, a wpływ jej głosu jest porównywany do efektu przytulenia. No i pomyślcie sobie, że dzwonicie do tej mamy i ona wam mówi: oj dziecko kochane, to przyjedź, to mama ci jakieś kanapeczki zrobi, herbatkę z cytrynką i dzień od razu staje się lepszy. Stres odchodzi w niepamięć. SK2

Stachurski i Edwab. Idealnie, gramy wam w Radiu SK2 26 minut po godzinie 20, ale to jeszcze nie koniec, bo najlepsze polskie hity grają dalej, niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, no bo Monika na przykład napisała na Messengerze Radio SK2, że ona jeszcze w pracy i grajcie tak, żebym nie usnęła. No to gramy, już teraz Ewa Farna i Znak. SK2

0: Oj, kolory lata. Oj, to lato zbliża się do nas wielkimi krokami, ale zanim lato, no to jeszcze korzystajmy z tej pięknej wiosny. Za nami już zimna Zośka, więc można rozpocząć wszelkie prace ogrodowe. Radio SK2 będzie Wam towarzyszyć. Niezależnie, czy w ogrodzie jesteście, czy może w pracy, a może w domu już odpoczywacie, a może jedziecie gdzieś w trasę. My Wam gramy najlepsze polskie hity i będziemy grać dalej. Już za chwilę wracam do Was, a razem ze mną Ania Dąbrowska, ale będzie też Lady Punk.
1: SK2. Reklama.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.

0: Też.
1: A...
2: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
3: Masz Allegro Smart?

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.

0: To jeden z tych ulubionych duetów. Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak wam gramy w Radiu SK2 na zakończenie godziny 20. Po 21 kolejne najlepsze polskie hity, które będą wam grały do rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia jutro o 17. Pa!
1: Reklama.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.

0: każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I pory gdzie? Kiedy?
7: Dobry wieczór, tu Błażej Stachewicz i co, gdzie, kiedy. Izerski sabat startuje w Świeradowie Zdrój już 30 maja o godzinie 18. Czeka na Was wyjątkowe spotkanie z muzą. Jaką? Punkową, ale nie tylko. Będą takie kapele jak Gaga, Zielone Żabki, Ofensywa i Bad Trip. Start, jak mówiłem, o 18, a szczegóły możecie oczywiście znaleźć na Facebooku.
6: Magazyn Lokalny.
7: Błażej Stachewicz, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny magazyn lokalny Radia SK2, a wraz ze mną jest wyjątkowy gość Piotr Machłajewski z Biura Wystaw Artystycznych. Witam Cię, Piotrze.
8: Dzień dobry.
7: Proszę Państwa, Piotr dzisiaj jest z nami jako specjalista, jako miłośnik komiksów, ale także jako twórca wystaw oraz katalogów związanych z tymi wystawami i co parę miesięcy, czasami co paręnaście miesięcy, promuje komiks z różnych okresów, w Jeleniej Górze. Ostatnia wystawa, którą mogliśmy oglądać, to Złoty Okres Polskiego Komiksu. Piotrze, czy zaczynamy od genezy Twojego zamiłowania do powieści obrazkowej, czy wolałbyś, żebyśmy właśnie zaczęli od tej ostatniej wystawy, którą przygotowałeś dla Jeleniej Górze, no ale nie tylko?
8: Podejrzewam, że mój początek przygody z komiksem jest taki sam jak większości czytelników z mojego pokolenia. A więc jako dziecko po prostu zetknąłem się z komiksami, zacząłem je czytać, no i nie przestałem. Natomiast jeżeli chodzi o wystawę w BWA, Komiks Polski, Złoty Okres, no to w ramach tej wystawy pokazujemy pracę 20 najważniejszych twórców działających właśnie w tym okresie. Są to wybitni artyści tworzący bardzo różny komiks w różnych technikach. No właściwie mamy tutaj całe spektrum, jeżeli chodzi o przekrój po prostu tego komiksu.
7: Mm-hmm. A powiedz mi, jak wybierałeś tych autorów? Czy to są wszyscy ci, którzy tworzyli w tym złotym okresie? Tu rozumiem, że chodzi o końcówkę lat 70., początek 90. Czy jednak musiałeś być wrzucony w jakieś ramy, chociażby na przykład dostępność oryginalnych plansz albo komiksów?
8: Określenie Złoty Okres jest umowne, a więc oczywiście to nie jest tak, że stworzyliśmy je na potrzeby wystawy, ponieważ ono funkcjonowało już wcześniej. Rozdział naszej pamiętnej historii komiksu polskiego wydanej w języku francuskim, poświęcony właśnie drugiej połowie lat 60., latom 70. i 80. nosi właśnie taki. A więc zdaniem Adama Ruska, wybitnego badacza komiksu, złoty okres komiksu w Polsce rozpoczął się w roku 1966, kiedy wydano pierwszą książeczkę z przygodami Tytusa, Romka i Atomka. Oczywiście ta seria pojawiała się wcześniej na łamach Świata Młodych, z tym, że właśnie w tym roku pojawiła się pierwsza książeczka. Natomiast zakończył się ten złoty okres w roku 1989, a więc w tym czasie, kiedy rozpoczęły się w Polsce przemiany ustrojowe. Oczywiście

0: Na wystawie mamy 20 artystów, natomiast oczywiście komiksy tworzyło w tamtym czasie znacznie większa ilość twórców, artystów. Wybraliśmy po prostu najlepszych, takich, którzy się wyróżniali swoim dorobkiem, swoją artystyczną wizją.
1: Takie nazwiska jak Waldemar Andrzejewski, Tadeusz Baranowski, tak. Bogdan Butenka. Butenko to twórcy, którzy na pewno temu pokoleniu lat 80. chociażby są doskonale znani. Natomiast z tego, co się orientuję, to określenie, właśnie może zacznijmy od tego, dlaczego akurat ten okres był złotym okresem komiksu w Polsce.
0: Musimy, żeby odpowiedzieć na to pytanie...
1: To jest kontrowersyjna teza, do czego też przejdziemy.
0: Oczywiście. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy króciuteńko przelecieć przez historię komiksu polskiego. Oczywiście komiks polski nigdy nie rozwijał się tak dobrze jak komiks w Stanach Zjednoczonych, jak komiks frankofoński czy japoński, natomiast rozwijał się stosunkowo nieźle, a więc on się pojawił w prasie polskiej, albo powiedzmy w prasie wydawanej na terenach polskich pod koniec, w drugiej połowie XIX wieku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. No, komiks w Polsce był popularny, pojawiał się przede wszystkim w gazetach w różnej formie, zarówno w tej nowoczesnej z dymkami, jak i w tej troszeczkę powiedzmy, może to zło słowo, ale anachronicznej, czyli z tekstem pod obrazkami. No, w czasie wojny to się wszystko załamało. Po wojnie, po II wojnie światowej, rozwój komiksu został zahamowany ze względu na to, że Polska, jak pamiętamy, znalazła się za żelazną kurtyną, znalazła się w orbicie wpływów Związku Radzieckiego, zwalczał kulturę Zachodu, kulturę amerykańską. Jednym z przejawów tejże kultury, bardzo źle widzianej na terenie naszego kraju, był właśnie komiks. A więc, z tym, że to nie było tak, że komiks całkowicie zniknął z polskiej prasy.
1: On był chyba też wykorzystywany jako narzędzie propagandy.
0: Tak, oczywiście, z tym, że ciut później. Natomiast w tym pierwszym okresie PRL-u, mniej więcej właśnie, tak mówiąc umownie, do tych lat 60., no komiks przede wszystkim pojawiał się w prasie z tym, że nie był nazywany komiksem. To były historyjki obrazkowe w bardzo różnej formie, zarówno z dymkami, jak i z tekstem pod obrazkami. Natomiast właśnie mniej więcej w drugiej połowie lat 60. Ludzie odpowiedzialni za propagandę tak jakby uznali, że komiks jest już jest w dalszym ciągu bardzo popularny, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, a więc można go wykorzystywać w celach propagandowych. I to właśnie w drugiej połowie lat 60. w Polsce pojawiły się tak zwane kolorowe zeszyty, a więc najsłynniejsza seria wówczas kolorowych zeszytów to była seria o przygodach kapitana Żbika, której głównym celem propagandowym było ocieplenie wizerunku milicji obywatelskiej. Oczywiście tych serii było więcej. Były to serie poświęcone partyzantom, często to były serie oparte na serialach telewizyjnych, takich jak Kapitan Klos albo Cztery Pancerni Pies czy Janosik. Właśnie na przełomie lat 60. i 70. pojawiła się duża grupa świetnych artystów. Wielu z nich nie podobało się to, że muszą że tak powiem, rysować na potrzeby propagandy, a więc uciekali w różne obszary. Najczęściej uciekali w obszar komiksu dla dzieci, gdzie tej propagandy, gdzie tej polityki nie było praktycznie wcale.
1: Tadeusz
0: Baranowski, Janusz Christa. Uciekali też w stronę fantastyki, na przykład Bogusław Polch, Grzegorz Osiński, Tadeusz Raczkiewicz. No, w latach 80. Ten komiks w Polsce był już wydawany w bardzo dużych nakładach. Pojawiały się zeszyty, albumy w gigantycznych właściwie nakładach. Jak na dzisiejsze warunki nie do pomyślenia. Podobno zdarzały się nakłady na poziomie 400 tysięcy egzemplarzy. Także komiksy czytali w tamtym czasie wszyscy, nawet ci, którzy nic nie czytali, a więc każdy, kto dorastał w czasach PRL-u albo tuż po upadku komunizmu,

0: no, podziela to samo doświadczenie pokoleniowe, czyli zetknął się z tym Romkiem i Atomkiem, z Kajkiem i Kokoszem, Kleksem, Turgalem i tak dalej, i tak dalej.
1: Jak najbardziej. Ja odwiedzając wystawę też cofnąłem się troszeczkę do lat swojej młodości, swojego dzieciństwa. No i to bardzo przyjemna podróż. Przypomniały się momenty, kiedy się gdzieś leżało na kanapie, czytało się Kleksa. Pana Kleksa, tylko tak. Kleksa. Jonka, Jonek, Tytus, Romek, Atomek, to wszystko. Ale ten komiks, który powstawał w czasach PRL-u, on właśnie, czy my go odbieramy mocno sentymentalnie, bo on miał też wiele wad. Niekoniecznie, znaczy moim zdaniem Tytus był perfekcyjny, natomiast na przykład technologicznie było dużo problemów.
0: Oczywiście, generalnie problemów było mnóstwo i one przychodziły z różnych stron. Nie wszyscy decydenci byli przekonani do komiksu. Redakcjom zdarzało się, że narzucały swoją wolę.
1: Cenzura pewnie
0: artystom
1: też tutaj się pojawiła.
0: Jeżeli ktoś rysował komiksy, powiedzmy, adresowane do takiego, powiedzmy, już stosunkowo świadomego czytelnika, no to rzeczywiście musiał mieć świadomość tego, że to jego dzieło musi przejść przez cenzurę. Podobno najczęściej, najsilniejsza cenzura była właśnie na poziomie tym takim redakcyjnym. Potem składanie tego w stosownym urzędzie to już była formalność. Natomiast problemów było mnóstwo. Począwszy od tego, że był kryzys, o którym my już teraz nie pamiętamy, czyli artyści mieli problem z dostępnością do papieru, do farb, do odpowiednich narzędzi rysowniczych. Technologia druku była inna. Artyści rysowali najpierw tak zwaną kreskę, czyli planszę w tuszu, potem było to rozbarwiane, czyli powstawał tak zwany blaudruk, do którego dodawano diapozytyw, na którym pojawiał się kolor. Jak już wspomniałem, były to publikacje masowe, czyli takie, na których artyści bardzo dobrze zarabiali, a więc to jest jedna z takich pozytywnych stron tamtego okresu, że właściwie jeżeli ktoś był uznanym artystą komiksowym i miał zlecenia z wydawnictw ze świata młodych albo z prasy, no to mógł zapomnieć o swoich problemach finansowych, bo na komiksie zarabiało się w tamtym czasie bardzo dobrze. No Tadeusz Raczkiewicz wspomina, że za honoraria z rysowania Tajfunów, to jest jego najsłynniejsza seria publikowana w świecie młodych, komiks Tajfun, postawił sobie dom.
1: To chyba obecnie jest nieosiągalne.
0: Niestety,
1: w naszym kraju.
0: Współcześnie nakłady komiksów w Polsce są dużo, dużo niższe i no niestety artyści mogą pomarzyć o takich cieplarnianych warunkach.
1: No ale to chyba znak czasu, bo jednak dostępność do komiksów spoza Polski jest ogromna.
0: No właśnie, i tutaj dochodzimy do momentu, w którym ten złoty okres się skończył. Był to, jak wspomniałem, okres przemian ustrojowych, 89 rok, a więc upadł w Polsce komunizm, zaczął się kapitalizm. No i razem z tym poprzednim systemem poupadały wszystkie najważniejsze polskie wydawnictwa. Polski rynek został zalany tanimi licencjami na komiksy, książki, filmy i tak dalej z zachodu. Jacek Skrzydlewski, jeden z artystów, którego pracę pokazujemy na wystawie, wspominając tamte czasy, stwierdził, że licencja na komiks kosztowała z zachodu w okresie przemian tyle co paczka chipsów. A więc nowym wydawcą, już takim powiedzmy komercyjnym.
1: Tame Semik chyba było takim gigantem w Polsce.
0: Oczywiście. Tame Semik wydawał komiksy amerykańskie, inni wydawcy wydawali komiksy frankofońskie, ale przede wszystkim w latach 90. na polskim rynku przyjęły się komiksy właśnie ze Stanów Zjednoczonych, przedruki. Natomiast polscy rysownicy, już na początku lat 90. ich kariery załamały się na początku lat 90. Oni już nie zarabiali pieniędzy na rysowanie komiksów, a więc musieli sobie jakoś radzić i to były bardzo różne sposoby radzenia sobie z taką sytuacją. Na przykład Bogusław Polch zaczął pracę w reklamie. artyści zaczęli się zajmować na przykład składaniem czasopism, tak jak Tadeusz Baranowski, z rysunku właściwie na terenie Polski utrzymywało się niewielu albo prawie nikt. Warto tutaj jeszcze dodać, że w czasie złotego okresu kilku artystów próbowało też swoich sił za granicą. Był to Grzegorz Osiński, Bogusław Polch, wspomniany już przeze mnie, Jerzy Skarżyński, trochę później Zbigniew Kasprzak. No i na przykład Grzegorz Osiński doskonale odnalazł się na rynku frankofońskim. Wyemigrował na początku lat 80. do Belgii, potem się przeniósł do Szwajcarii. No i został wielką gwiazdą komiksu europejskiego. Jedną z serii, którą rozpoczął Rosiński w latach 80. mam na myśli serię Hans, wydawaną w Polsce pod tytułem Jans, kontynuował później kolejny polski rysownik Zbigniew Kasprzak.
1: Piotrze, dochodzimy do 15 minut naszego programu, za chwileczkę przeskoczymy do kolejnej jego części, natomiast chciałbym nałożyć taką klamrę na naszą rozmowę. Czy Złoty Okres powrócił już od tamtych czasów, czy to był ostatni moment, kiedy było tak, no można powiedzieć, dobrze dla twórców?
0: Współczesny polski komiks wygląda zupełnie inaczej. Jest to komiks, w którym już nie ma tak dużych produkcji. Dla porównania, artystom w latach 80. zdarzało się, że na przykład mieli możliwość pracowania nad komiksem 2,5 roku, nad jednym albumem. Natomiast na początku lat 90. Bogusław Polch skarżył się, że podczas pracy nad komiksem Wiedźmin miał na zrealizowanie jednego albumu tylko miesiąc, więc jest to strasznie duży przeskok.
1: A my powrócimy jeszcze do rozmowy z Piotrem Machłajewskim o złotym okresie polskiego komiksu. Do usłyszenia.
2: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, zapraszam ponownie na rozmowę, którą niedawno przerwaliśmy, a moim gościem jest Piotr Machłajewski z Biura Wystaw Artystycznych. Rozmawiamy też o złotym okresie komiksu polskiego, o wystawie, o katalogu przygotowanej przez Biuro Wystaw Artystycznych. No i cóż, jak, Piotrze, ten komiks współczesny różni się od tego, który pokazujesz i opisujesz w jego złotym okresie?
0: Te komiksy wyglądają trochę inaczej. Jest oczywiście ich znacznie, znacznie więcej. Natomiast mają niższe nakłady. Istnieje wielu wydawców, którzy publikują komiksy. Także właściwie każdy, nawet początkujący artysta, bez problemu znajdzie sobie miejsce, w którym może komiks opublikować, natomiast na komiksie nie zarabia się zbyt dobrze, a więc bardzo często jest to jakaś taka forma, nie hobby może, ale powiedzmy jakiegoś takiego obszaru spełniania się artystycznego, czyli komiks dzisiaj w Polsce nie jest taką formą masową, komercyjną. Ma zupełnie inne oblicze niż w złotym okresie.
1: A jeszcze przypomniałem sobie jedno pytanie, ono nie wybrzmiało, więc powtórzę, bo na wystawie, a także potem w katalogu, który będzie dostępny dla części naszych słuchaczy, którzy prawdopodobnie już na wystawę nie zdążyli się udać, tam można było zobaczyć oryginalne plansze, oryginalne komiksy, oryginalne zbiory sprzed kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Jak udało ci się dotrzeć? Bo na pewno część to z twoich zbiorów, ale nie wszystko, nie wszystkie plansze, podejrzewam, są od ciebie.
0: Większość plansz, które prezentujemy na wystawie, to są plansze w oryginale. Jest kilka wyjątków, ich jest niewiele. Oczywiście pokazujemy generalnie plansze ze wszystkich najważniejszych polskich serii. Oczywiście są to wybrane plansze. Pojemność galerii jest ograniczona, taka wystawa mogłaby być dużo, dużo większa. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie plansz na tą wystawę, to one pochodzą od kilku kolekcjonerów i z kilku kolekcji. Warto tutaj dodać, że niestety w PRL-u nie do końca szanowało się plansze komiksu. One były często traktowane jako półprodukt i artysta po przekazaniu planszy do wydawnictwa, do drukarni, bardzo często zdarzało się, że jej nie odzyskiwał, a więc wiele plansz zaginęło. Ginęły plansze na przykład z Kapitana Żbika, no i z wielu innych komiksów. Generalnie jest to duży problem, ponieważ

0: teraz podczas odtwarzania tych komiksów, bo one są w dalszym ciągu wznawiane i często wydawane. No te komiksy są już drukowane na podstawie skanów, na podstawie tak zwane, są to tak zwane reprinty. A więc powtarzam, na naszej wystawie oglądamy oryginały, często są to materiały w takiej formie surowej, czyli przed obróbką, która ma miejsce po złożeniu materiałów do druku.
1: Czyli takie rękopisy, można powiedzieć.
0: Jest to po prostu ręczna robota, a więc mamy te plansze w tuszu, mamy blaudruki, mamy diapozytywy. Mamy też różnego rodzaju ciekawe artefakty, na przykład Integral, tak zwany w cudzysłowie, z Tajfuna.

0: No, ja myślę, że no, wystawa jest bardzo ciekawa.
1: Wystawa i katalog, bo tutaj też podkreślam, że nie wszyscy mają możliwość już odwiedzenia wystawy. Piotrze, powiedz mi, czy z poszukiwaniem, bo tworzenie takiej wystawy to, no nie wiem, może wyobraźnia moja tutaj troszeczkę za mocno działa, ale to też jest taka praca trochę detektywistyczna, wyszukiwanie wątków, odnajdowanie osób, które mogą mieć dostęp do tego typu materiału. Tak. Pewnie kontaktowanie się z rodziną rysowników. Czy jakieś ciekawe historie wiążą się właśnie tutaj z tą twoją pracą, nazwijmy to, detektywistyczną?
0: Oczywiście. Prawdopodobnie nawiązujesz do mojej poprzedniej wystawy, którą była retrospektywa Bogusława Polcha, a więc tego, że udało mi się podczas pracy nad tą wystawą, udało mi się odkryć, że Bogusław Polch przebywał podczas pracy nad komiksem Wiedźmin na Dolnym Śląsku w okolicy Jeleniej Góry. Między innymi na zamku Czocha. I ten zamek i jego okolice znalazły się w Wiedźminie, a więc w tym pierwszym oryginalnym Wiedźminie. Natomiast przy okazji...
1: Komiksowym.
0: Natomiast przy okazji pracy nad wystawą Złotego Okresu również udało mi się natrafić na kilka takich ciekawostek. Spotykałem się z żyjącymi artystami, z kolekcjonerami, ze spadkobiercami artystów. No i na przykład udało nam się wyśledzić, że Bohdan Butenko publikował w legendarnym francuskim magazynie Valiant. Był to magazyn francuskiej partii komiksowy, wydawany przez francuską partię komunistyczną, drukowany w Polsce, który no, odcisnął swoje duże piętno na polskich twórcach komiksowych, ponieważ wielu polskich artystów uczyło się z tego komiksu, z tego magazynu właśnie komiksu, tego jak komiksy rysować, jak kadrować i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli zamek Czocha w polskim Wiedźminie, tak. W pierwszej tej wersji komiksowej. Tak. Czy jeszcze jakieś takie wątki tutaj nasze lokalne, jeleniogórskie, dolnośląskie przypominają ci się, które możemy odnaleźć?
0: W kontekście wystawy Złotego Okresu podczas rozmów na przykład ze spadkobiercami artystów często Jelenia Góra była wspominana jak i kierunek turystyczny, a więc wielu z artystów przyjeżdżało na przykład z rodzinami na Dolny Śląsk, do Kotliny Jeleniogórskiej na wypoczynek. Natomiast jeżeli mielibyśmy wykonać taki przeskok w czasy trochę późniejsze, na przykład do lat 90., no to jeleniogórskie środowisko komiksowe właśnie było najbardziej prężne w latach 90., z tym, że brylowali, dominowali w tym środowisku przede wszystkim młodzi artyści, wówczas młodzi.
1: Mówimy o ogólnopolskim, jakby o ogólnopolskich twórcach, czy tutaj skupionych na naszym
0: mówimy
1: terenie?
0: Mówimy o twórcach, którzy pochodzą stąd, uczyli się w tutejszym liceum plastycznym, no potem już najczęściej stąd wyjechali do większych ośrodków miejskich albo za granicę. No, ciekawym twórcą debiutującym w latach 90. był na przykład Olaf Ciszak albo Rafał Tomczak. Są to świetni artyści, którzy są absolwentami jeleniogórskiego liceum plastycznego.
1: Z jakich komiksów może ich znać nasz słuchacz?
0: Olaf Ciszak jest autorem takiej serii komiksów pod tytułem Karsten Storosz. Publikował na łamach popularnego magazynu Produkt, no i innych różnych magazynów. Natomiast Rafał Tomczak jest twórcą niezależnym, działającym w obszarze tak zwanego undergroundu. Jego najsłynniejszym dziełem jest tak zwana bibułka, no ale Tomczak, który bardzo często używa pseudonimu Otoczak, wydaje na przykład własnym sumptem tak zwane ziny, czyli niskonakładowe pisemka, i on wydaje ich mnóstwo, kilkanaście w roku, a więc no, artysta ma już, jego kariera trwa już od 30 lat, a więc tych pisemek było naprawdę dużo.
1: Czyli to są rozpoznawalne postaci w świecie polskiego komiksu.
0: Tak, niedawno Adam Rusek wydał nowe wydanie, nową edycję swojego leksykonu polskich bohaterów komiksowych, no i bohaterowie stworzeni przez tych artystów są w tym leksykonie.
1: Piotrze, mówiliśmy o wystawie, a ja chciałbym jeszcze podpytać o katalog, bo no jest

0: to takie odbicie wystawy, tak. Natomiast poszerzone, dodatkowe teksty. Czy wszystkie plansze, wszystkie rzeczy z wystawy możemy w nim odnaleźć?
1: W katalogu możemy przeczytać całe mnóstwo świetnych tekstów stworzonych przez właściwie najważniejszych polskich specjalistów z zakresu komiksu, poświęconych właśnie temu złotemu okresowi oraz wybrane reprodukcje wybranych plansz. Jeżeli chodzi o teksty, no to mamy naprawdę świetny zestaw. Jestem dumny z tego katalogu. Świetny zestaw tekstów stworzonych przez autorów takich jak dr Adam Rusek, profesor Jerzy Szyłak, profesor Wojciech Birek, dr Dawid Głownia i wielu, wielu innych. Naprawdę teksty są świetne, są poświęcone różnym tematom. Autorzy analizują w tych tekstach na przykład sytuację na polskim rynku wydawniczym, złotym okresie fabuły komiksów polskich. Piszą o polskim komiksie prasowym, o świecie młodych. Świetny tekst napisał Dawid Głownia z Uniwersytetu Wrocławskiego. Mianowicie napisał tekst o recepcji komiksu polskiego w jego złotym okresie, czyli o tym, jak ten komiks był odbierany, co się o komiksie pisało. Dawid przejrzał jakąś olbrzymią ilość czasopism i wydawanych właśnie w latach 70. i 80. Wybrał najważniejsze teksty i je o komiksie krytyczne i je opisał. Ciekawym tekstem jest na przykład tekst specjalisty z Czech, Tomasza Prokupka, który nawet w tytule określa Polskę tamtego okresu komiksowym rajem wschodu. A więc takim krajem, w oczach Prokupka, Polska jest takim krajem, w którym ten komiks rozwijał się najlepiej, w bloku wschodnim oczywiście, bo na zachodzie to wyglądało zupełnie inaczej. Mamy oczywiście w katalogu biogramy wszystkich 20 orga artystów, no a więc jest to taka duża pigułka wiedzy poświęcona całemu temu złotemu okresowi.
0: A wystawa i katalog zostały też wsparte przez Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego.
1: Tak, o tym trzeba wspomnieć. To jest bardzo ważne, że wystawa została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz miasto Jelnią Górę. Naszymi partnerami byli przy realizacji tej wystawy była Galeria Komiksu Wojciecha Łowickiego. No i oczywiście podziękowania się należą wszystkim kolekcjonerom i spadkobiercom, od których wypożyczaliśmy pracę. Mogę tutaj na przykład wymienić Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej z Łodzi, które wypożyczyło nam między innymi pracę Grzegorza Rosińskiego.
0: Twoje poprzednie wystawy też miały okazję emigrować, tak, poza nasze granice. Czy myślisz, że Złoty Okres też będzie miał okazję troszeczkę popodróżować po Europie?
1: Niestety będzie to pierwsza wystawa, która odbywa się tutaj tylko i wyłącznie w Jeleniej Górze. Wystawa jest skomplikowana w przygotowaniu. Jak wspomniałem, jest to 20 różnych artystów. Prace pochodzą z wielu różnych źródeł, a więc przeniesienie jej do jakiejś innej galerii jest szalenie skomplikowane i wymaga dużych środków, a więc wszystko wskazuje na to, że wystawa zostanie zamknięta po ekspozycji w Jeleniej Górze.
0: Mhm. Czyli dla tych, którzy chcą ją zobaczyć, pozostaje wspomniany katalog.
1: Tak.
0: Gdzie można ten katalog będzie znaleźć? Poza oczywiście Biurem Wystaw Artystycznych w Jelenie Górze.
1: Tylko i wyłącznie można go znaleźć w Biurze Wystaw Artystycznych, a więc wszystkie osoby, które są zainteresowane tym katalogiem, prosimy o kontakt z galerią. I tam już zostaną wyjaśnione dalsze kroki, co trzeba zrobić, żeby taki katalog pozyskać.
0: Została nam jeszcze minuta, więc postaram się ją wykorzystać. Piotrze, jakie plany? Czy już teraz masz jakiś pomysł na kolejną wystawę? Czy to będzie komiks, czy może jakieś inne medium?
1: Tak, mam pewne plany dotyczące zagranicy. Są to dwa festiwale za granicą. Czy nie chcę o tym mówić, ponieważ jestem na etapie ubiegania się o środki finansowe na tę wystawę.
0: To ja trzymam kciuki.

0: zapraszam serdecznie, jak już tylko będziesz mógł zdradzić troszeczkę więcej tajemnicy. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za
1: rozmowę. Dziękuję.
0: Państwu również dziękuję za uwagę i przypomnę jeszcze, że moim i Państwa oczywiście gościem był Piotr Machłajewski z Biura Wystaw Artystycznych, a dzisiaj rozmawialiśmy o stworzonej przez niego wystawie Komiks Polski Złoty Okres. Do usłyszenia.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
3: Przeboje PRL. To śpiewała cała Polska. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
4: Rozdział pierwszy. Maryla Rodowicz. Remedium na bal zwany życiem. Ponad pół wieku kariery i zawsze na topie. Maryla Rodowicz wielokrotnie zmieniała styl i wizerunek sceniczny, ale zawsze należała do czołówki polskich wykonawców muzyki pop. Nie zaszkodził jej też przydomek Madonna RWPG, który nadała jej kiedyś Agnieszka Osiecka. Gdyż Rodowicz faktycznie była jedną z największych gwiazd bloku wschodniego. Zmieniały się pokolenia, pojawiali się nowi słuchacze i wykonawcy, a pani Maryla wciąż znakomicie

Madonna RWPG, który nadała jej kiedyś Agnieszka Osiecka. Gdyż Rodowicz faktycznie była jedną z największych gwiazd bloku wschodniego. Zmieniały się pokolenia, pojawiali się nowi słuchacze i wykonawcy, a pani Maryla wciąż znakomicie

utworów, tłumaczył Stefankiewicz. Gdy pojechaliśmy na spotkanie z Agnieszką, ta zanuciła. Seweryn akompaniował na gitarze i to wyglądało tak. Jurek, ogórek, kiełbasa i sznurek. Trochę taka banalna farsa. Pozwoliłem sobie powiedzieć Maryli, że może przydałby się lepszy tekst, zwłaszcza, że miałem już w zamyśle bardziej dramatyczną aranżację tego utworu. Osiecka rzeczywiście napisała nowy tekst. Stefankiewicz odpowiednio go zaaranżował i taśmę z utworem wysłano do Stanów. Po kilku tygodniach nadeszła odpowiedź, że piosenka została zakwalifikowana do konkursu oraz zaproszenie dla Rodowicz i Krajewskiego. Ponieważ utwór musiał być wykonany po angielsku, nowy tekst napisał Jerzy Siemasz, a Maryla spędziła dużo czasu szlifując wymowę. Oddzielnym problemem była natomiast odpowiednia kreacja festiwalowa dla piosenkarki. Ola Laska uszyła mi jedwabną czarną sukienkę z pęknięciami na ramionach, opowiadała Rodowicz, i dekoltem z tyłu do pasa. Całą ozdobą stroju miała być srebrna biżuteria. Świetny plastyk Marcin Zaremski wykonał z dużej starej łyżki cudną wielką głowę. Płaską oczywiście, z fantazyjnym zakratowanym, taka aluzja polityczna, mózgiem. Na festiwal zakwalifikowano 24 utwory, a impreza miała trwać przez 3 dni. Następnie Krajewski zamierzał ruszyć z Los Angeles do Chicago na koncerty czerwonych gitar, a Rodowicz wracała do kraju, by spędzić z dziećmi wakacje na Mazurach. Niestety próby przed koncertem nie przebiegały w dobrej atmosferze. Utwór był przeznaczony do ostrzejszego wykonania, a miejscowa orkiestra i chór zmiękczały brzmienie. Do tego gitarzysta nie dysponował odpowiednim sprzętem i nie potrafił oddać planowanego przesteru. Rodowicz i Krajewski nie mogli też dojść do porozumienia z dyrygentem, który traktował polskich wykonawców z lekceważeniem i pogardą, jako sługusów komunizmu. On sam uciekł na zachód, a skoro piosenkarka i kompozytor zostali w kraju, to według niego okazali się czerwonymi, wrednymi Polakami. Przy okazji przekonali się także, że słynny amerykański profesjonalizm nie dotyczy akurat tego festiwalu. Próba generalna odbyła się w atmosferze ogólnego bałaganu. Sceny jeszcze nie przygotowano i Rodowicz śpiewała na korytarzu. Trochę lepiej było podczas koncertu, chociaż zarówno kompozytora, jak i piosenkarkę dręczyła trema. Co gorsza, konferencjer zgubił kartkę z ich nazwiskami i zapowiedział jako muzyków z Holandii. Ostatecznie po angielsku Holland i Poland brzmią bardzo podobnie. Niech żyje bal został żywiołowo przyjęty przez publiczność. Słów uznania nie kryli także inni wykonawcy oraz obsługa techniczna. Werdykt jury był jednak inny i Polacy musieli zadowolić się tylko wyróżnieniem. Na domiar złego po powrocie do hotelu spotkała ich niemiła przygoda. Nasze pokoje były zamknięte, relacjonowała Rodowicz. W recepcji oświadczono, że festiwal się skończył. Żarty, to gdzie mamy spać? W końcu łaskawie oddano nam klucze. Zarówno Rodowicz, jak i Krajewski uznali wyprawę do Los Angeles za porażkę, gdyż liczyli na jedną z trzech głównych nagród. Piosenkarka powetowała sobie niepowodzenie rok później, zdobywając nagrodę dziennikarzy na Festiwalu Opolskim. A utwór doczekał się także obcojęzycznych wersji, z których najbardziej znana jest czeska interpretacja Slava je bal, nagrana przez Hanę Zagorową. Piosenka otwiera też każdy z 13 odcinków wspomnianego serialu Osiecka. Maryla wiecznie żywa. Rodowicz zawsze miała doskonałe wyczucie obowiązującej mody i dzięki temu można ją uznać za jedną z ważniejszych krajowych celebrytek tamtych lat. Ciągła obecność w mediach stanowi przecież najlepszą reklamę, znakomicie wspomagając sprzedaż płyt i biletów na koncerty. W czasach Polski Ludowej do zrobienia kariery potrzebne były talent, szczęście i brak zaangażowania w politykę. Rodowicz znakomicie to rozumiała, choć obecnie balansuje na granicy kiczu. Inna sprawa, że robiła to właściwie przez całą swoją karierę. Bez wątpienia bardzo pomógł jej mąż, Andrzej Dużyński. Doświadczony biznesmen przeprowadził ją przez epokę transformacji ustrojowej, która zakończyła karierę niejednego piosenkarza. Małżonek okazał się bowiem pierwszym menedżerem Rodowicz z prawdziwego zdarzenia. Nauczył ją, co to jest promocja, a przy okazji uświadamiał, że jest takim samym produktem jak proszek do prania. Początek lat 90. to były dla mnie trudne czasy, potwierdzała Maryla. Mój mąż Andrzej wiedział, że żadna wytwórnia nie jest mną zainteresowana, że RMF i Zetka nie chcą grać moich numerów. To mnie stresowało i postanowił pomóc. Powiedział, to ja założę wytwórnię.

i tak zrobił. Powstała firma płytowa Tralala. Pamiętam, że Adam Galas zaproponował, żebyśmy w pakiecie założyli agencję tancerek Hopsasa. Zaczęliśmy z mężem od Marysi Biesiadnej. Zaangażował filharmonię, świetnych muzyków. Nie żałował kasy, bo przeczuwał, że to jest niezły pomysł rynkowy. Ale że to będzie aż taki sukces komercyjny, tego się nie spodziewał. Marysia Biesiadna trafiła idealnie w rodzący się nurt disco polo, nazywany wówczas piosenką chodnikową. Wprawdzie branża wyjątkowo chłodno przyjęła ten album, ale dla Rodowicz okazał się on powrotem na szczyty popularności. A Maryla była zbyt doświadczoną artystką, by zmarnować podobną okazję. Swoją pozycję utrzymała do dziś. Nie przeszkodził jej w tym nawet burzliwy rozpad małżeństwa i kłótnie o majątek, o czym na bieżąco gorliwie informowały tabloidy. A popularności pani Maryli mogą zazdrościć także dużo młodsi artyści. Być może to właśnie niektórzy z nich stoją za niezbyt wybrednymi żartami na temat wieku i żywotności Rodowicz. Inna sprawa, że wokalistka faktycznie wydaje się niezniszczalna. Małgośka. Maryla Rodowicz nagrała wręcz nieprawdopodobną liczbę przebojów, a kilka jej piosenek jest znanych każdemu Polakowi właściwie od urodzenia. Należy do nich wspomniana Małgośka, która jednak czekała na swoją premierę przez kilka miesięcy. Pani Maryla przebywała bowiem w Czechach, ale kompozytorka Katarzyna Gertner doskonale wiedziała, że Rodowicz jest stworzona do tego rodzaju repertuaru. Gertner współpracowała już wcześniej z Agnieszką Osiecką, co oznaczało, że gdy dołączyła do nich Rodowicz, powstało znakomite trio, które niebawem mocno zamieszało na krajowym rynku muzycznym. Chociaż pierwszy duży opolski hit Maryli, Jadą wozy kolorowe, był innego autorstwa, później jednak nadszedł czas współpracy z Gertner i Osiecką, a panie przyjęły bardzo specyficzny styl pracy. Przyjeżdżałam do Kasi Gertner, tłumaczyła Maryla, która mieszkała na kole w drewnianym domku. Stał tam fortepian. Ja przyjeżdżałam z gitarą. Najpierw jadłyśmy śniadanie, które trwało i trwało, bo Kasia była znana z tego, że robi przetwory. Czyli wystawiała konfitury, jakieś miody i bardzo długo gadałyśmy i jadłyśmy to śniadanie. Potem grałyśmy do upadłego. Ona na fortepianie, ja na gitarze. I w ten sposób powstało bardzo dużo piosenek. Gdy jednak Gertner i Osiecka napisały Małgośkę, Maryla, mimo naglących wezwań, nie mogła pojawić się w Polsce. Szczególnie irytowało to Osiecką, która nigdy nie należała do osób zbytnio cierpliwych. Jeśli była pewna, że właśnie współtworzy potencjalny hit, chciała, by został nagrany natychmiast. Piosenka miała jak najszybciej trafić na antenę radiową oraz być prezentowana na estradzie. Rodowicz pojawiła się w Polsce dopiero po 3 miesiącach, a w międzyczasie Gertner znacznie skróciła tekst Osieckiej. Wiedziała wprawdzie, że jest znakomity, ale uznała, iż krótszy przekaz zapewni lepszy efekt. Z pierwotnej wersji została zaledwie połowa, a Rodowicz specjalnie wybrała taką tonację, żeby tam zachrypieć w górze. Udało jej się to znakomicie, do czego dopingowała ją zresztą Gertner, tłumacząc, że musi śpiewać, jakby była jakimś zapijaczonym, zaćpanym bluesmenem, który właśnie wychodzi z knajpy. Inna sprawa, że niewiele zresztą brakowało, by studyjna rejestracja Małgośki zakończyła się totalną klapą. Andrzej Korzyński zaaranżował bowiem piosenkę zupełnie inaczej i niezgodnie z intencją twórczyń. Mówię do niego, wspominała Gertner, Andrzej, to nie tak ma być, nie ten rytm, przepraszam, ma być tak. I ten rytm gram od razu. Sekcja to złapała. Niewiele by z tej piosenki było, gdybyśmy ją nagrali w innym rytmie niż ten mój. Anioł mnie jakiś prowadził i zdążyłam to poprawić. Małgośka odniosła ogromny sukces, o czym zadecydowały nie tylko chwytliwa melodia i znakomita aranżacja, lecz także tekst Osieckiej, który dużo zyskał po korektach Gertner. Jak bowiem wiadomo, historie o nieszczęśliwej młodzieńczej miłości, szczególnie na wiosnę, zawsze cieszyły się większą popularnością niż opowieści o spełnionym uczuciu.

Wkrótce podobnie ubierały się w Polsce tysiące dziewcząt i młodych kobiet. Materiał powstał w fabryce Jedwabiu w Milanówku, wyjaśniała Maryla. Pojechałam do tych pań. Sukienkę zaprojektował Rafał Olbiński, czyli słynny malarz. Narysował ją i te panie według jego projektu utkały mi kupon Jedwabiu. Z tego była uszyta sukienka. Do bananów doszły jeszcze białe buty, które wykonał na zamówienie pewien szewc z Łodzi. Podeszwa była z drewna, a na wierzch piosenkarka dała oryginalny haft łowicki. Nie zmienia to faktu, że sopocki sukces zbiegł się z kolejnymi, delikatnie mówiąc, komplikacjami w życiu osobistym Rodowicz. Była wówczas związana z fotografem Krzysztofem Gierałtowskim i mieszkała w jego kawalerce. Jednak po kilku tygodniach podjęła decyzję o rozstaniu. Fotograf nie przyjął tego do wiadomości i miał się zemścić podczas festiwalu. Naopowiadał innym fotografom, że ma wyłączność na robienie mi zdjęć, wspominała Rodowicz. I chociaż w Sopocie osiągnęłam mega sukces, to z tego festiwalu mam chyba tylko jedno zdjęcie. Po koncercie na uroczystym bankiecie wręczono mi kopertę, którą dałam mu do podtrzymania. Oczywiście mi jej nie oddał. W nocy oświadczyłam mu, że z nami koniec. Mieszkaliśmy w Grand Hotelu. W pokoju były dwa łóżka. On leżał goły na jednym, ja na drugim. Kiedy usłyszał, że z nim zrywam, powiedział: tak, to ja ci nie oddam twoich rzeczy. Zobaczyłam na stole kluczyki do jego Fiata, zerwałam się z łóżka, złapałam za te kluczyki i wyleciałam na korytarz. On za mną. Scena, o której marzyłby teraz Pudelek. Chociaż to była noc, zobaczyłam na korytarzu pokojową i schowałam się we wnękę drzwiową. Na pewno mnie widziała i musiała być w szoku. Jezu, goła Rodowicz biega po hotelu. Małgośkę nadal można usłyszeć na koncertach, a w 2005 roku została uznana za przebój 80-lecia Polskiego Radia. Co ciekawe, Gertner wprawdzie zachowała prawa do tej kompozycji, lecz nie do wersji Maryli. I gdy chciała umieścić piosenkę na swojej składankowej płycie, którą miało wydać Polskie Radio, okazało się, że nie jest to możliwe. Oczywiście chciałam, żeby na niej znalazła się Małgośka, opowiada Gertner. Maryla była wtedy w Uniwersalu. Zadzwoniłam więc do Uniwersalu, odebrała telefon Katarzyna Kanclerz. Powiedziała tak: chcę pani Małgośkę Maryli mieć na swojej płycie, a kto wydaje? Odpowiedziałam, że Polskie Radio. Ona na to: to będzie bardzo drogo kosztowało. Oni nie mają takich pieniędzy, pani też nie ma. Prawie się rozpłakałam i tłumaczę głupio, że przecież to jest moje nagranie, że wiele lat życia poświęciłam Maryli. Pani kanclerz bardzo niemiłym głosem, by mnie spławić, szybko odpaliła: to niech pani sobie drugiej takiej poszuka. Ostatecznie pojawiła się nowa wersja piosenki wykonywana przez Ewę Szwajlik z udziałem muzyków z zespołów Ira i Max Klezmer Band. Trafiła nawet na radiową listę przebojów programu trzeciego, ale po 3 tygodniach została jednak wycofana z anteny. Być może pod wpływem nacisków Universalu. Na tym jednak nie zakończyła się historia coverów słynnego hitu, co bardzo zaskoczyło Gertner. Siedzę sobie na widowni w bardzo dużym amfiteatrze w Opolu, nie będę ukrywać, na koncercie Maryli. I nagle wyskakuje Petrus i śpiewa facet Małgośkę. Lubię ten zespół, znam ich dobrze, ale mówię: jak to jest, facet śpiewa Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy? Ale słyszę: tak się dzisiaj śpiewa, dzisiaj wszystko można. Gertner uważała się jednak za tradycjonalistkę i niezbyt odpowiadało jej takie wykonanie. Niebawem zresztą dostała umowę na korektę utworu, tak by Dawid Podsiadło mógł ją zaśpiewać w wersji męskiej. Gdy wokalista zarejestrował utwór, Gertner uznała nagranie za piosenkę pierwszej klasy. W 2021 roku wersja ta pojawiła się na płycie Męskie granie. Podsiadle towarzyszyli Daria Zawiałów i Vito Bambino. Nosiła wówczas tytuł Mateusz. Szkoda mi jednej rzeczy, podsumowywała Gertner, że nie było ręki Agnieszki. Ponieważ zrobił piosenkę Mateusz, mówią mi, ona nie jest warta jednej łzy, nie ma tego pędu, nie ma tej energii, bo tych słów nie można upchnąć. Ona by to przekręciła na męską wersję w 1 sekundę. Zirytował ją natomiast sposób przedstawienia procesu powstawania piosenki w serialu Osiecka, 2020 rok. Stwierdziła nawet, że było to kłamliwe, niepotrzebne, nieprawdziwe. Jeszcze papierocha wsadzili mi do ust, oburzała się. Gram jak stary taper na pianinie u Agnieszki i w kąciku ust wisi mi papieros. Tragedia. Za coś takiego w Ameryce oberwaliby finansowo. Ale chodzi o to, że ta piosenka wcale nie powstała tak, jak to pokazali w filmie. Ani przy Osieckiej, ani

ja nie gram na fortepianie, gdy komponuję, ani Maryla nie potrzebowała mikrofonu do śpiewania, ani Agnieszka papieru, bo tekst mogła napisać na zwykłej serwetce. Nie było to zresztą jedyne przeinaczenie twórców serialu, którzy bardzo swobodnie potraktowali biografię Osieckiej, a przy okazji także osoby z nią związane. Wyolbrzymiono epizody bez większego znaczenia, zaś inne całkowicie pominięto. Uznano bowiem, że liczyły się głośne nazwiska sprzed lat, a nie rzeczywisty przebieg wydarzeń. Słynny triumvirat współpracował przez wiele lat, co nie oznacza, że odbywało się bez sporów. Maryla nie jest bowiem osobą, której można coś narzucić, zawsze miała swoje zdanie i z reguły podejmowała słuszne decyzje. Nawet jeżeli pod tym względem różniła się od Gertner i Osieckiej. Agnieszka napisała 3 piosenki na festiwal w Sopocie specjalnie dla Maryli. Na pierwszy strzał poszła Małgośka. Oczywiście bardzo się udała. Od razu było wiadomo, że to będzie fajna piosenka. Druga to był Diabeł i Raj, ale Maryla swoje. Powiedziała, ja tego tekstu nie będę śpiewać. I Agnieszka musiała napisać tekst o Marylce. Było przecież Marylka, co ma niewinność motylka. Trzeci numer napisałam Marylce do prześlicznej ballady Agnieszki, a Maryla mówi, nie, nie, to jakaś wykombinowana muzyka, to nie będzie przebojem. Oczywiście Rodowicz była twarzą i siłą triumviratu, ale Gertner i Osiecka stanowiły drużynę tylną. Pani Katarzyna zawsze twierdziła, że najważniejsze, by rozumiały się dusze. Miało to nieco przypominać kontakty z mężczyznami, gdyż jeżeli nie czuło się duszy faceta, w ogóle nie było sensu się z nim wiązać. Wtedy należało się z takiego związku jak najszybciej wymiksować. Natomiast jeżeli udało się odnaleźć bratnią duszę, życie mogło się zmienić w prawdziwą bajkę. Rozdział 8. Izabela Trojanowska. Wszystko, czego dziś chcę, to podaj cegłę. Trudno obecnie sobie wyobrazić, jak wielką gwiazdą była Izabela Trojanowska w 1980 roku. Tysiące dziewcząt chciały się do niej upodobnić. Niemal wszyscy polscy młodzieńcy do niej wzdychali, a jej kariera miała przyspieszenie rakiety balistycznej podczas startu. W ciągu kilku miesięcy z początkującej aktorki i piosenkarki stała się mega gwiazdą. Co więcej, fenomenem kulturowym. Wszystko, czego dziś chcę. Chciałbym zdementować jedno z rządzących światem kłamstw, tłumaczył Lipko. Wbrew obiegowej plotce, to nie było tak, że oryginalnie napisałem ten utwór z myślą o Ance Jantar, a ona nie zdążyła go zaśpiewać. Tyle samo prawd, ile kłamstw skomponowałem specjalnie dla Izy, czego zresztą dowodzi melodyka, absolutnie w typie Trojanowskiej i zupełnie nie w stylu Jantar. Słowami utworu zajął się stały współpracownik Budki Suflera, Andrzej Mogilnicki. Stworzył dość dwuznaczny tekst, który idealnie pasował do osobowości scenicznej Trojanowskiej. Reszty dodała odważna interpretacja wokalistki, bardzo odległa od tego, co dotychczas oglądano na polskich estradach. Wiadomo, jak Iza wyglądała, tłumaczył Andrzej Mogilnicki. Nieprzeciętna, bardzo ostra uroda. Romek skomponował kilka utworów, świetnych zresztą, i trzeba było napisać teksty. Na ogół dziewczyny takich tekstów nie śpiewały. Najczęściej powstawały dla nich piosenki o miłości, o jakichś krajobrazach. A przy takiej drapieżnej urodzie wyglądało na to, że Iza rzeczywiście te sprawy przeżywa. Czasami jest tak, że pisząc komuś teksty, stwarzasz go. Jesteś trochę jak krawiec, który szyje komuś garnitur albo sukienkę. W kwietniu 1980 roku utwór wszedł na listę przebojów radiowego wydania Studia Gama, będącego uzupełnieniem cyklicznego bloku programów rozrywkowych nadawanego z reguły w piątek przed wolną sobotą. Piosenka powaliła dosłownie wszystkich. Poza komisją Studia Rytm, ironizował Lipko. Oczywiście nie mówię tego złośliwie. Andrzej Jaroszyński z tego programu już dawno nie żyje. Ale pamiętam jak dzisiaj moment, gdy siedzieliśmy u Izy Trojanowskiej na balkonie jej warszawskiego mieszkania i podano wyniki, że utwór głosami publiczności zajął pierwsze miejsce. Wtedy zdałem sobie sprawę, że dzieje się coś fantastycznego, bo po raz pierwszy ogłasza się wyniki publiczności, a te są najważniejsze. Możliwe, że właśnie ta piosenka i jej brzmienie zaskoczyły wtedy wysoką komisję. Wytwórnia Tone Press zaproponowała nagranie singla, zatem musiał powstać drugi utwór. I chociaż wydaje się to niemożliwe, pojawił się jeszcze większy hit od poprzedniego. Duet Lipko-Mogielnicki wyczarował fantastyczny przebój, a orientalizująca gitara Borysewicza nadała mu

dodatkowy smak. Poza tym tekst Wszystko, czego dziś chcę, był, delikatnie mówiąc, dość kontrowersyjny jak na tamte czasy. Nic zatem dziwnego, że po płytę ustawiały się kilometrowe kolejki. Tekst był o prawie kobiety do orgazmu, wyjaśniał Mogielnicki. No, w tamtych czasach była to bardzo mocna rzecz. Jakby uczciwie na to spojrzeć, to dla systemu bardziej obrazoburcza niż 21 postulatów Solidarności. Bo jak to? Porządna Polska, w PRL innych nie było. Dziewczyna wychodzi na scenę i śpiewa o tym, że jak ma czekać z ukochanym kilkadziesiąt lat na M3 i małego Fiata, to woli porządny orgazm od ręki. Taki tekst mogłem napisać tylko dla Izy, bo widziałem w niej drapieżność i duże pokłady erotyzmu. Co to za ziółko? Można zobaczyć chociażby w karierze Nikodema Dyzmy. A fakt, że Iza pochodziła z bardzo bogobojnej rodziny, nadawało temu nieomal perwersyjny posmak. Wyprzedziliśmy o ładnych parę lat Madonnę i jej Like a Prayer. Sama wokalistka po latach nieco inaczej wspominała okoliczności powstania tekstu, chociaż także nie zaprzeczała, że jego tematyka dotyczy prawa kobiety do orgazmu. I nadała mu jeszcze bardziej polityczne znaczenie niż Mogielnicki. Był to właśnie okres strajków Solidarności, pustki w sklepach, wielki bunt w nas, w młodzieży tego kraju. W jakiś sposób chcieliśmy zamanifestować nasz bunt. Tutaj można tylko marzyć o jakimś M2, M1, marzyć naprawdę, załatwić przez ciocię, przez panią Kazię małego Fiata. I to był szczyt marzeń. Buntowaliśmy się, oczywiście, i o tym jest ta piosenka, że no cóż, nie mogę niczego mieć, to chodź. Zaczęło się zbiorowe szaleństwo, a jeden ze współautorów tej książki, Marek Sierocki, doskonale pamięta, że oba nagrania Izy królowały wówczas na parkietach tanecznych całej Polski. W klubie Hybrydy, gdzie pracowałem wtedy jako DJ, grałem oba te utwory. Nie przeszkadzało, że różnią się tempem, bo tyle samo prawd, ile kłamstw jest wolniejsze. Ma tempo downbeat, jak to DJ-e mówią, czyli 100 bitów, a Wszystko, czego dziś chcę, chyba prawie 130. Czasami było tak, że przez kilkanaście minut miksowałem ze sobą tylko te dwa utwory. Wszyscy znali je już na pamięć i śpiewali. Dzisiaj jest to niewyobrażalne. Oczywiście pojawiło się zaproszenie na Festiwal Opolski, a Trojanowska uparła się, by zagrać tam z Budką Suflera. Reżyserujący imprezę Mariusz Walter wyraził na to zgodę, chociaż większość decydentów muzycznych uważała członków lubelskiego zespołu za dekadenckich rockmenów. Ale nastał już rok 1980 i wszystko powoli ulegało przemianom. Warto pamiętać, że właśnie wówczas pojawił się w Opolu Manam z Boskim Buenos i Rządzą Pieniądza, a Skaldowie święcili powrót piosenką Twą jasną widzę twarz. Jednak Trojanowska z Budką Suflera przebiła wszystkich. Ubrana w granatowy, trzyczęściowy męski garnitur, w białej koszuli, w delikatne paski i ze skórzanym krawatem, prezentowała się wyjątkowo ekstrawagancko. Całość uzupełniały buty na obcasach, ostry makijaż i słynna fryzura z pazurkami. Podobno według projektu Vidala Sassoona, którą naśladowały tysiące dziewcząt w Polsce. Prowokacyjny obraz dopełniał fakt, że przez większość utworu Trojanowska nonszalancko trzymała ręce w kieszeniach spodni, co oczywiście nie przeszkodziło jej poruszać się seksownie i jeszcze bardziej obrazowało tekst piosenki. Nic dziwnego, że publiczność wręcz oszalała. Wydawać by się mogło, że męski garnitur będzie dla kobiety strojem totalnie aseksualnym, ale nic z tych rzeczy. Zapięta po szyję 25-letnia Trojanowska aż kipiała erotyzmem. Gdyby założyła odważniejszą kreację, nie osiągnęłaby takiego efektu. Zgodnie ze starym porzekadłem, nie liczy się bowiem, co kto odsłoni, ale jak się zachowuje. Władcza i prowokująca wydawała się wcieleniem femme fatale. Ponownie zaskoczyła podczas koncertu laureatów. Śpiewała wówczas tyle samo prawd, ile kłamstw, ale tym razem wybrała czarny, lateksowy, błyszczący płaszczyk z dużym postawionym kołnierzem. Na szyi miała natomiast perły, które świetnie kontrastowały z jej fryzurą i drapieżnym makijażem. Werdykt jury był formalnością. Trojanowska zdobyła główne trofeum i otrzymała Karolinkę, nagroda publiczności. A do tego została jeszcze okrzyknięta Miss Obiektywu. Było to równoznaczne z kwalifikacją na festiwal w Sopocie. A tam miało miejsce nieoczekiwane wydarzenie, gdyż w przebieg festiwalu zaingerowała polityka. Nad Bałtykiem wokalistka miała przedstawić premierowy utwór Tydzień Łez, jednak okazało się to niemożliwe.
Nie pozwolono mi tej piosenki zaśpiewać, skarżyła się po latach. Dopiero później dowiedziałam się z książki Jerzego Gruzy, który reżyserował całą imprezę, dlaczego. Ponoć dysydenci obawiali się, że tekst Tygodnia zostanie odebrany jako aluzja do strajków w stoczni. W tej sytuacji musiałam zrobić powtórkę z Opola i zaśpiewać Tyle samo prawdy, wszystko, czego dziś chcę. W pamięci autorów niniejszej pozycji pozostała przede wszystkim kreacja Trojanowskiej z koncertu galowego. Kaszmirowy niebieski garnitur autorstwa Thierry'ego Muglera. Pani Izabela jest wielką fanką tego nieżyjącego już francuskiego projektanta. Na które składały się leginsy i lekko przedłużona marynarka ze srebrnymi ramionami. Inna sprawa, że całość wyglądała jak sukienka mini, a moda na odsłanianie nóg miała zyskać szerokie uznanie dopiero za kilkanaście miesięcy. Pierwszą nagrodę zdobył wówczas zespół Vox i jego bananowy song, ale Izabela była druga. Umocniło to jej pozycję na krajowej scenie muzycznej. Jednak ważniejszy był fakt, że urosła do rangi prawdziwej megagwiazdy, a ulice polskich miast zaludniły się od jej kopii. Rozdział 10. Kombi. Słodkiego, miłego życia. Piosenka została doskonale przyjęta na festiwalu w Opolu w 1984 roku. Grupa bisowała aż siedmiokrotnie i dostała nagrodę publiczności. Duża w tym zasługa Skawińskiego, który skorzystał z faktu, że w utworze tym razem zabrakło aranżu gitary. Frontman, zwolniony z obowiązków instrumentalisty, mógł więc szaleć na scenie. Namawiano go nawet, by wyszedł przed publiczność i porwał do śpiewania jakąś ładną dziewczynę. Widzowie po raz pierwszy usłyszeli wówczas na żywo bębny Simonsa, a Piotrowski wykonał na nich krótkie, lecz efektowne solo. To był element show, tłumaczył Łosowski. Razem tworzyło to pewnego rodzaju nowość, powiało świeżym powietrzem. Ale nie przeceniałbym wizualnych stron. Najważniejsza była muzyka. Melodyjne piosenki zbudowane na mocnym rytmie, oparte na elektronicznych instrumentach, zupełnie inne od pozostałych wykonawców. Utwór został też wydany na singlu. Była to przedostatnia mała płyta w dziejach zespołu. Black and White. Natomiast wydany w 1985 roku kolejny album, Kombi 4, mimo że zawierał dwa duże przeboje, Nasze Rendezvous i Black and White, spotkał się już z miażdżącymi opiniami krytyków. Zarzucano grupie zimne, odhumanizowane brzmienie, a jeden z recenzentów napisał wręcz, że Kombi ma teraz tyle sprzętu elektronicznego, że nie bardzo wiadomo, kto tam poza elektrykiem jest jeszcze potrzebny. Faktycznie, koncerty grupy w tym okresie wyglądały dość osobliwie, gdyż znaczne

wręcz, że kombi ma teraz tyle sprzętu elektronicznego, że nie bardzo wiadomo, kto tam poza elektrykiem jest jeszcze potrzebny. Faktycznie, koncerty grupy w tym okresie wyglądały dość osobliwie, gdyż znacznie

0: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, zapraszam. 21 miliardów złotych, które mają realnie zmienić życie mieszkańców polskich miast, także tych w naszym regionie. Tyle właśnie trafi do naszego kraju w ramach programu Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. Program ma prosty cel: wspierać ludzi w codziennym życiu i dawać im szansę na lepszą przyszłość. Wyjaśniam w rozmowie z naszym reporterem Jakubem Krzyżakiem Piotr Krasuski, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
2: Czym jest FERS, na czym to polega i kto może z tego skorzystać?
3: FERS, czyli program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, to 20 miliardów złotych finansowane z funduszy europejskich, które mają służyć rozwojowi kapitału ludzkiemu w Polsce. Skorzystać z tego mogą zarówno osoby indywidualne, na przykład rodzice dzieci, uczniowie, studenci. Skorzystać mogą także przedsiębiorcy poprzez inwestycje w swoje kadry, w lepiej wykwalifikowanych pracowników, ale także instytucje, na przykład instytucje opieki zdrowotnej czy instytucje opieki nad dziećmi do lat 3. Czyli mówiąc innymi słowy, także jednostki samorządu terytorialnego.
2: Czym FERS różni się od innych funduszy europejskich? No bo tych funduszy europejskich jest, no, można powiedzieć, całe mnóstwo. Co odróżnia FERS spośród tych innych?
3: Przede wszystkim FERS finansowany jest jako jedyny z programów krajowych z Europejskiego Funduszu Społecznego. To oznacza, że nie inwestujemy w infrastrukturę, w budynki, drogi, linie produkcyjne, ale inwestujemy w ludzi. Realizujemy więc tak zwane projekty miękkie, skierowane na podniesienie kompetencji określonych osób, naukę, studia podyplomowe, szkolenia, ale również poprawę jakości ochrony zdrowia, usług opiekuńczych, generalnie w usługi społeczne.
2: To są jakieś konkretne programy?
3: To są projekty. Generalnie w całym programie FERS realizujemy obecnie około 800 projektów. Aktywny Maluch jest jednym z nich, największym. Aktywny Maluch to, inaczej mówiąc, program tworzenia nowych miejsc opieki żłobkowej nad najmłodszymi dziećmi, takimi, które mają nie więcej niż 3 lata. Naszym celem jest stworzenie 102 tysięcy nowych miejsc opieki, zwłaszcza tam, gdzie dotąd takie usługi nie były dostępne. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy zaczynaliśmy w 2023 roku, prawie połowa gmin w Polsce pozbawiona była jakiejkolwiek formy opieki nad dziećmi. Nie było tam żadnego żłobka, ani publicznego, ani prywatnego, żadnego klubu dziecięcego, nawet nie działali opiekunowie dzienni. Chcemy te białe plamy na mapie Polski zaadresować tak, żeby powstały tam dostępne cenowo miejsca opieki i rodzice tych dzieci mogli kontynuować swoją aktywność zawodową.
2: Czy udało się już coś zrobić właśnie dzięki FERS, to znaczy utworzyć chociażby te żłobki, czy może jakieś inne projekty zrealizować?
3: Tak, sukcesywnie tworzymy kolejne miejsca opieki na mapie Polski. Mamy już ich prawie 28 tysięcy. To są już miejsca, które funkcjonują i do których chodzą, jeżeli tak można powiedzieć, najmłodsze dzieci. Naszym celem jest 102 tysiące. Natomiast aktywny Maluch to nie wszystko. Uruchomiliśmy również projekt Pierwszy Biznes, Wsparcie w Starcie, gdzie osoby, które poszukują pracy, są bezrobotne albo chcą zmienić pracę, mogą dostać atrakcyjną pożyczkę na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Już 2700 takich osób otrzymało pożyczkę i prowadzi swoją działalność gospodarczą. Teraz uruchamiamy kolejne nabory dla kolejnych osób. Uruchomiliśmy również program indywidualnych kont rozwojowych Junior. To jest taki program stypendialny dla dzieci z relatywnie uboższych rodzin, gdzie można dostać stypendium o łącznej wysokości 15 tysięcy złotych przez 3 lata, które dzieci bądź ich rodzice mogą wykorzystać na dodatkowe zajęcia edukacyjne, sportowe. Te dzieci z tych środowisk uboższych nie miałyby inaczej szans skorzystania z takiego wsparcia. Uruchomiliśmy również kluby rozwoju cyfrowego. To są takie instytucje, w których osoby, które chcą się nauczyć nowych technologii cyfrowych, jak korzystać

0: z M-Obywatela, jak korzystać z usług bankowości elektronicznej. Głównie mamy tu na myśli osoby starsze, mogą się tego nauczyć. Do tej pory udało nam się jako pilotaż uruchomić kluby rozwoju cyfrowego w 40 gminach w Polsce. W przyszłym roku, w 2026, chcemy skierować ofertę do każdej gminy, która będzie czymś takim zainteresowana. Każdy taki klub, jeżeli tylko władze samorządowe się na to zdecydują, będzie mógł powstać w każdej polskiej gminie. Realizujemy także szereg działań w zakresie dostępności, czyli poprawy jakości usług publicznych, infrastruktury publicznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Do tej pory udało nam się objąć wsparciem około 360 przychodni, po to, żeby osoby na przykład poruszające się na wózkach, czy niewidome, niesłyszące mogły tam się udać i być na równi z innymi pacjentami leczone. Udało nam się objąć wsparciem również 80 instytucji kultury, takich jak na przykład teatry, kina, także dostosować je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 110 uczelni poprawiło swoją dostępność i umożliwiło studiowanie studentom z niepełnosprawnościami. Także uruchomiliśmy wsparcie na stworzenie ogólnopolskiego centrum komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami, na przykład niesłyszących, gdzie będą mogły zadzwonić i skorzystać z usługi tłumacza migowego.
1: To brzmi dość ambitnie, bo wsparcie, można powiedzieć, obejmuje cały kraj chyba.
0: Bo to jest ambitny, a jednocześnie bardzo trudny w realizacji program, ponieważ on z jednej strony kieruje swoje wsparcie do osób indywidualnych, ale także zależy nam na tym, żeby dokonywać pewnych systemowych zmian, żeby instytucje publiczne, te, które realizują zadania w zakresie usług społecznych, edukacji, rynku pracy, zdrowia, działały sprawniej i żeby ten efekt został jak najbardziej trwały.
1: Program jest realizowany, jak można z niego skorzystać? Jak nasi słuchacze, na przykład, nie wiem, w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, w różnych miejscach Polski mogą wziąć udział w tym programie?
0: Program będzie realizowany do 2029 roku, więc jeszcze 4 pełne lata kalendarzowe. Jak znaleźć ofertę wsparcia dla siebie? Najlepiej skorzystać z portalu Fundusze Europejskie. Tam można znaleźć wyszukiwarkę dotacji i odpowiadając na szereg prostych pytań, kim jesteśmy, czego szukamy, gdzie mieszkamy, otrzymamy taką, można powiedzieć, spersonalizowaną ofertę, co dzieje się na przykład w Szczecinie, jakie projekty są realizowane, albo co dzieje się w Zamościu. I wtedy tam znajdziemy dane teleadresowe do projektodawców, czyli instytucji, które realizują określone projekty i już musimy się z nimi skontaktować i zapytać, jak możemy wziąć udział w danym projekcie. Można także skorzystać z sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich. Tych instytucji działa w Polsce kilkadziesiąt. Również na naszej stronie internetowej, na portalu Funduszy Europejskich możemy znaleźć informacje o najbliższym punkcie w miejscu, w którym mieszkamy bądź przebywamy.
1: Jakie osiągnięcie czy inwestycje z FERS uważa Pan za takie najważniejsze?
0: Znaczy, najważniejsze są te, które zostaną z nami najdłużej, czyli te, można powiedzieć, najtrudniejsze, bo te, które mają właśnie zreformować sposób pracy określonych inwestycji, ale te najbardziej widoczne z drugiej strony to są te, które są skierowane do osób i chyba największym takim dotychczasowym sukcesem to jest program Aktywny Maluch, w którym, tak jak mówiłem, tworzymy miejsca, widzimy, jak te miejsca powstają, jak uczęszczają do nich dzieci, jak rodzice mogą wrócić do aktywności zawodowej po tej przerwie związanej z urodzeniem i pierwszą fazą wychowywania dziecka. Ale bardzo duże wsparcie, też takie widoczne, płynie w kierunku uczelni. Studenci otrzymują atrakcyjniejsze warunki studiowania, programy studiów lepiej dopasowane do potrzeb rynku pracy, wzbogacone o zajęcia praktyczne. Dzięki temu ich wejście na rynek pracy będzie, można powiedzieć, łatwiejsze, a gospodarka będzie bardziej konkurencyjna. Także program Dostępne Uczelnie, skierowany do osób, które mają niepełnosprawności i chcą studiować, mamy nadzieję, że znacząco poprawi udział osób z niepełnosprawnościami wśród studentów.
2: Wszystkie szczegóły, w tym wyszukiwarkę dotacji i listę punktów informacyjnych, zebrali

0: Byliśmy na sk.pl. A teraz przenosimy się do Jeleniej Góry, gdzie czeka na nas już Mariusz Synówka, twórca Jeleniogórskiego Uniwersytetu Liderów. Inicjatywy skierowanej do młodych mieszkańców naszego regionu, którzy w czasie dodatkowych zajęć chcą zdobywać wyjątkowe kompetencje. Od 3 lat w Jeleniej Górze działa na Uniwersytecie Ekonomicznym na Jeleniogórskim Wydziale. Może na początek naszym słuchaczom wyjaśnijmy, czym jest ten uniwersytet, skąd wziął się pomysł.
1: Pomysł powstał z obserwacji systemu edukacji naszej rodzimej, gdzie zauważyłem, z grupą zaprzyjaźnionych takich ludzi, z którymi przygotowywałem wiele projektów z zakresu wsparcia młodzieży, wsparcia rozwoju młodzieży. Zauważyliśmy, że nie ma kompleksowego szkolenia młodzieży z kompetencji miękkich. Mhm. One są wybiórczo w ramach różnych przedmiotów gdzieś tam poukrywane i gdzieś się pojawiają, ale nie było projektu, który by poświęcił się stricte tylko i wyłącznie temu kierunkowi rozwoju młodzieży, a uznaliśmy, że to jest bardzo ważny element, ponieważ rozwija markę własną, buduje odwagę, buduje przebojowość młodzieży, daje, wręcz zachęca do chęci do działania. Tak naprawdę my na tym uniwersytecie prawie niczego nie uczymy. Zaszczepiamy wirusa i stawiamy pytania. Więc wychodzi 40 różnych głów z zajęć i każda widzi problem po swojemu. A potem obserwujemy, w jaki sposób oni do tego podchodzą i razem z nimi uczymy się, żeby być jeszcze lepszymi do następnej edycji.
0: Uniwersytet to przedmioty, wykładowcy i słuchacze. Może zacznijmy od przedmiotów.
1: Uczymy, czy wręcz zachęcamy młodzież do zgłębiania wiedzy w kompetencjach przywódczych, w zarządzaniu potencjałem osobistym i zespołowym. Cały projekt nazywa się Przywództwo i budowanie zespołów. Taka jest nazwa naszego kierunku. Mówimy o wartościach i kulturze w przywództwie, mówimy o technikach radzenia sobie ze stresem, o inteligencji emocjonalnej, o sposobach rozwiązywania konfliktów, o mediacjach rówieśniczych. Zaznajamiamy młodzież ze stylami przewodzenia, mówimy o kreatywności w zarządzaniu projektami, o współpracy i twórczym rozwiązywaniu problemów. To jest ogromne spektrum ciekawej wiedzy i pokazania możliwości zdobywania fantastycznych doświadczeń, które przydają się wszędzie. Bo to bagaż, z którym wychodzą po zdaniu egzaminu, po zakończeniu cyklu szkolenia, daje im już bardzo ciekawe doświadczenia i nowe umiejętności w szkołach. Na pewno inaczej przygotowuje do rozwoju ścieżki edukacyjnej, ale również jest to i taki zaszczepiony, gdzieś tam ukryty starter do budowania kariery zawodowej. Wiele przedsiębiorstw zwróciło uwagę, że nasz nowatorski system szkolenia, nowatorski, ciekawy projekt, bo my jesteśmy endemitem na mapie kraju. Nikt takiego projektu, to jest unikat w skali Polski, nikt w taki sposób takiego działania i takiego projektu nie prowadzi. Ostatnio zaproponowała nam i podjęła z nami współpracę firma Materson z Radomierza, największy pracodawca w powiecie karkonoskim. Do grona naszych partnerów ze strony biznesu należy Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która też z kilkoma firmami ze swojego portfolio chce się włączyć do projektu, żeby pokazać, w jaki sposób wiedzę młodzieżową, wiedzę z tych miękkich kompetencji można będzie zagospodarować przyszłościowo w pracy zawodowej. Na jakich stanowiskach i w jakich kierunkach warto się będzie szkolić, żeby w pełni wykorzystać to, czego my, nasz projekt będzie w stanie tą młodzież nauczyć. To nie jest forma szkółki, takiej na zasadzie jakby dodatkowych zajęć rozwojowych. Program, który mamy przygotowany dla młodzieży, był przygotowywany i dobierany przez kilka tygodni przez grupę pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego naszej jeleniogórskiej filii. Mamy funkcję dyrektora merytorycznego projektu. Jest nim pani profesor Agnieszka Sokołowska-Durkalec z Katedry Nauki o Przedsiębiorstwie naszej filii. Ona ułożyła cały program edukacyjny i dobrała sobie współpracowników do elementów szkoleniowych, do prowadzenia zajęć. Naszymi wykładowcami jest 2 doktorów i 4 profesorów uniwersyteckich. Na młodzieży duże wrażenie robi to, że zajęcia nie odbywają się po lekcjach, po godzinach, gdzieś tam w szkole czy w jakiejś przypadkowej salce.

0: Oni przyjeżdżają w systemie studiów zaocznych w sobotę 6 albo 7 razy w ciągu semestru do budynku uniwersytetu. Mają zajęcia z uniwersyteckimi profesorami. Pierwszy raz w życiu stykają się z egzaminem ustnym. U nas nie ma pytań zamkniętych w formie testowej, tylko my wydobywamy wiedzę. Egzaminatorzy, komisja egzaminacyjna wydobywa wiedzę, której nie da się wyłuskać w przypadku pytania i odpowiedzi ABCD. To się może sprawdza na poziomie szkolnym. My chcieliśmy przełamać wszystkie możliwe do przełamania standardy i chcieliśmy pokazać, że młodzież potrafi. W tej edycji będzie 43 naszych młodych studentów. Będą reprezentować 25 dolnośląskich szkół od Zgorzelca przez Jelenią Górę, powiat karkonoski, powiat kamiennogórski, Wałbrzych, Świdnice, Jawor. Mieliśmy nawet studentkę z Wrocławia, której nie przeszkadzało dojeżdżać z Wrocławia do Jeleniej Góry, żeby wziąć udział w tym fantastycznym projekcie, bo tak nas młodzież nazywa. Mówią, że to jest fantastyczna przygoda, że po prostu przychodząc i pierwszy raz siadając w ławach, nie spodziewali się tego, z czym wyjdą. I jak młodzież po 4 miesiącach intensywnej nauki, rzucając inne zajęcia sobotnie, bo to ich mocno absorbuje, a potem trzeba się przygotować do egzaminu, jak mówią, że to była fantastyczna przygoda, która nie wymagała ani nowoczesnej techniki obliczeniowej, ani technologii, odrzucamy telefony i używamy tylko głów. Jeżeli młodzież, która dzisiaj wręcz rodzi się z telefonem w beciku, stwierdza, że doświadczają czegoś, gdzie wykorzystuje się inny potencjał, pokazuje się im, że oni mają ten potencjał, tylko gdzieś chwilowo zgubili do niego drogę. I oni uznają, że projekt, w którym biorą udział, jest fantastyczny, to dla nas, dla twórców, dla realizatorów, jest największą nagrodą.
1: Super. Uniwersytet już po raz szósty startuje w tym roku. 43 słuchaczy. Co na zakończenie? Bo jeżeli jest egzamin, to chyba też jakiś dyplom się pojawi.
0: Tak, na zakończenie

0: Uniwersytet już po raz szósty startuje w tym roku. 43 słuchaczy. Co na zakończenie? Bo jeżeli jest egzamin, to chyba też jakiś dyplom się pojawi.
1: Tak, na zakończenie.

0: pracy, przy nagrodach takich, które czasem wzbudzają uśmiech na twarzy. Nasz projekt ma takie drugie motto: pomagamy rozwinąć skrzydła. I kiedyś jedna pani nauczycielka ze szkoły integracyjnej w Łomnicy podpowiedziała już przed drugą edycją, że skoro mówimy o skrzydłach, to dajmy im skrzydła. I na 40 absolwentów wręczamy minimum 10 nagród, w zależności od ilości sponsorów.
1: Za najlepsze wyniki.
0: Tak, dla najlepszej dziesiątki. Ostatnio było nawet dla najlepszej dwunastki. Więc najsłabsza nagroda, najmniej powiedziałbym taka lukratywna, to jest lot helikopterem nad Karkonoszem. Potem mamy, dzięki współpracy z Aeroklubem Jeleniogórskim, loty szybowcem nad Kotliną Jeleniogórską. Potem mamy zajęcia w symulatorze lotów we Wrocławiu do wyboru Airbus A380 albo, nie, 320 albo Boeing 737. A pierwsze trzy miejsca dostają voucher na lot do wybranej stolicy europejskiej. W związku z tym, że jest to całkiem dobrej wartości voucher. Nie powiem jeszcze jakiej w tej chwili, bo prosimy naszych sponsorów, żeby trochę dołożyli do wora. Ale okazuje się, że niektórzy latają z całymi rodzinami. Po prostu lecą sobie na 2-3 dni. Nasi absolwenci dzięki naszym voucherom byli już w Lizbonie, w Madrycie, w Oslo, w Mediolanie, w Walencji, nie pamiętam gdzie jeszcze, ale w Londynie. Ale każdy po prostu może odbyć, nazwijmy to, podróż życia, nie dlatego, że nigdy wcześniej nie siedział w samolocie,

0: zaczęliśmy od smartwatchy Samsunga S5, ale uznaliśmy po pierwszej edycji, że to nie był trafiony prezent, bo nie każdemu się musi podobać. Mhm. Wielkość, kolor, funkcjonalność. Ktoś nie lubi Samsunga, bo mu się nazwa nie podoba i nie będzie tego nosił.
1: Doświadczenia są bezcenne.
0: Tak jest. I od drugiej edycji zostaliśmy przy idei skrzydlatej i nie zmieniamy tego, chociażby z tego względu, że sponsorzy nie chcą nas opuścić. Więc co jest fenomenem, bardzo dziękuję wszystkim, którzy są z nami. Tak naprawdę to nie trzeba ich prosić. Wystarczy zadzwonić, powiedzieć, że mamy kolejną edycję i prosimy. I z drugiej strony słuchawki jest odpowiedź, tak oczywiście. I nie ma tego, z czym się stykałem i czego doświadczałem przez 20 lat pracy społecznej, że trzeba było po najmniejsze kwoty pukać od drzwi do drzwi i wieczorem liczyć na kartce z ołówkiem, czy już mi wystarczyło, czy jeszcze nie. Mhm. Tutaj naprawdę nasi darczyńcy rozumieją rangę tego projektu.
1: A jeszcze zapytam, jak przystąpić do Uniwersytetu Liderów? Kto może się zapisać? Czy to są jakieś
0: egzaminy? Do naszego projektu nie można się zapisać.
1: Właśnie.
0: Do naszego projektu dedykują i kwalifikują uczniów szkoły, czyli szkoła ma wybrać takich najbardziej lotnych, najbardziej biegłych, najbardziej rzutkich. Oczywiście zwracamy uwagę na poziom ocen, żeby to byli uczniowie ci tacy z lepszymi średnimi, ale tak naprawdę nie zależy nam na pozyskaniu kogoś, kto ma średnią 6.0 i nie wyciąga nosa z książki, bo z niego nie będzie nigdy lider. On będzie doskonałym elementem w pracy, we współpracy, w jakimś ciele kolegialnym, gdzie będzie cząstką zespołu i będzie wykonywał odcinkowo swoją pracę. Ale nam zależy na takich urabura, że im się pali robota w rękach. Takich ja to czasem określam, że wyrzucony na pustyni znajdzie drewno, zbuduje tratwę i popłynie po suchej rzece. I takich właśnie szukamy i z takich chcemy rozpędzać do nadświetlnej. Kiedyś porównania sportowego użyłem, że oni są jak bolidy F1. My ich po prostu ściągamy do pitstopu, podankujemy specjalnym paliwem, wgrywamy nowe oprogramowanie, nowe dane, a oni na pierwszym okrążeniu już wyprzedzają cały zespół, który jechał gdzieś tam bez nich. Oni naprawdę tworzą fantastyczne rzeczy. My mamy feedback ze szkół, do których oni wracają, że to jest fantastyczny materiał. Oni się po prostu angażują w takie projekty, w takie działania, że to nam się nie śniło, że w tak krótkim czasie nasi absolwenci osiągną taki poziom. Co więcej, mamy projekt, który już jest realizowany, tak zwanych zajęć podyplomowych. Czyli jak na normalnych studiach, kończysz egzaminem normalny cykl, potem masz dodatkowe kwalifikacje podyplomowe. To są zajęcia głównie prowadzone i przeznaczone dla naszych absolwentów. Prowadzimy zajęcia z mediacji rówieśniczych. W tej chwili rozpoczęliśmy cykl działań pod tytułem Uniwersytet Liderów 2.0, zanim wybiorą studia. To jest kolejny endemit, który będzie realizowany przy współpracy z młodzieżą. Ma wejść w taką lukę, gdzie zauważyliśmy, że brakuje na rynku pełnego doinformowania albo konkretnego doinformowania młodzieży ponadpodstawowej, licealistów, maturzystów, którzy tak do końca nie mają wiedzy o możliwych kierunkach studiowania, o uczelniach, jakie są na ich ścieżce, na ich drodze i o możliwości podjęcia pracy w kierunku szkolenia, jakie się wybierze. To jest projekt dedykowany. Robimy to, realizujemy przy współpracy z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty. To jest projekt dedykowany głównie do młodzieży z małych miejscowości i z obszarów wiejskich, które najbardziej cierpią na syndrom wykluczenia ze względów ekonomicznych i wykluczenie komunikacyjne. Mhm. Wielokrotnie rozmawialiśmy z rodzicami, rodzice sami się wypowiadali często, że fajnie, że ukończyli nasz projekt, że było super, ale i dziecko najprawdopodobniej nie pójdzie na studia, bo ich nie stać na utrzymanie pociechy we Wrocławiu. Stąd się urodziło pytanie, no ale czemu we Wrocławiu? Przecież są szkoły wyższe w Wałbrzychu, w Legnicy, w Jeleniej Górze i to nie jedna. Tak, ale mówimy o naszym podwórku. Mhm. Staramy się działać szeroko, ale żeby wszystkie nasze pomysły wychodziły z naszej jeleniogórskości, z naszego tutaj takiego tego małego grajdołka, bo regionalizm zaszywamy we wszystkim, co robimy, żeby pokazywać, że tu jest nasze miejsce na ziemi. I wymyśliliśmy, że można właśnie przy współpracy z lokalnym biznesem pokazać, jakie fajne zawody są do wykonywania na miejscu i że to można studiować na przykład na uczelni w Wielkiej Górze. Czyli zarządzanie strategiczne i logistykę, zarządzanie ochroną środowiska, ochrony środowiska, nie pamiętam co jeszcze, zaraz sobie przypomnę. Mhm.

0: elementy, takie zawody, na które lokalny biznes czeka. Jesteśmy w kontakcie po wielu rozmowach z fajnymi, dużymi i średnimi przedsiębiorstwami, które uznały, że pomysł jest doskonały, tylko czekają na rozwój, żeby mogły się do niego włączyć. Na chwilę obecną jesteśmy w pakiecie startowym, bo dopiero rozpoczynamy te działania, więc nie dobieramy jeszcze partnerów na siłę, bo jak to się mówi, od nadmiaru nie zawsze jest dobrze i klęska urodzaju również potrafi zabić. Ten projekt ma kolejny fantastyczny element. Młodzi ludzie pod dowództwem byłego dziekana naszej filii, pana profesora Piotra Rogali, opracowali pytania ankietowe, z którymi rozjadą się po części Dolnego Śląska, przynajmniej po naszym regionie, po szkołach ponadpodstawowych, żeby młodzi ludzie sami się wypowiedzieli, czego im brakuje w ofercie edukacyjnej i czego by chcieli doświadczyć, żeby potem móc to przełożyć na ciekawą pracę.
1: Czyli takie sprzężenie zwrotne.
0: Tak, dokładnie. Oni w pewien sposób, ja to nazywam spłatą długu społecznego, dostąpili zaszczytu uczestnictwa w fantastycznym projekcie, ale teraz trzeba to odpracować. Czyli trzeba dać możliwość im, im nie trzeba dawać możliwości, oni chcą się w to angażować. Do tego projektu 2.0 na razie zakwalifikowaliśmy 20 osób, a było chętnych o wiele więcej. 23 osoby wzięły udział, 20 zdecydowała się na kontynuację, a chętnych jest o wiele więcej. Takich, którzy chcą przy tym projekcie współpracować. Dla nich samo to, że mogą brać udział w tworzeniu pytań ankietowych i w realizacji takich badań, z których prawdopodobnie powstanie naukowe opracowanie pod dowództwem pana profesora Rogali i będzie to wydane, nie wiem jeszcze skąd środki, ale będzie wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i oni będą tam wymienieni jako realizatorzy tego projektu, no to większej nagrody chyba dla 16-17-latka zrobić nie można, bo nie samym pieniądzem żyje człowiek.
1: Czyli krótko mówiąc, Uniwersytet Liderów 2.0 to takie pokłosie Uniwersytetu Liderów.
0: Tak, to jest rozwój, o którym myśleliśmy. Ja miałem to gdzieś z tyłu głowy przygotowane, że to nastąpi kiedyś, ale nie spodziewałem się, że już po 3 latach.
1: Kontynuacja wykorzystująca ten potencjał, który
0: tak,
1: generuje.
0: Już jest w przygotowaniu 3.0, który prawdopodobnie wystartuje jeszcze w tym roku, a 4 mamy w zarysie. Więc my mamy potencjał rozwojowy i pomysły na jego rozpędzanie dalsze przygotowane już nawet dla pierwszych roczników studiów. Co będziemy chcieli zrobić z naszymi absolwentami, którzy pójdą na studia, w jaki sposób wykorzystać ich pomoc, żeby oni znowu odpracowali swoje, pomagając emocjonalnie przed maturą, na przykład pomagając przed egzaminem ósmoklasisty, chociażby jako autorytet tego, że jestem starszy i trochę bardziej doświadczony na rynku, na polu szkolnym i samo to takie wsparcie czasem młodym daje ogromnego kopa i pewność siebie. Tylko, że nie możemy na razie tego zrealizować ze studentami, bo nasi najstarsi absolwenci dopiero poszli do klas maturalnych. Ale dopracujemy ten element do przyszłego roku i jak pójdą na studia, mamy już dla nich naprawdę fantastyczne pomysły i ciekawostki rozwojowe.
1: A są chętni, żeby potem działać dalej?
0: Tak. No w tej chwili mamy 20 chętnych, 20, którzy pracują przy 2.0.
1: To z poprzednich edycji.
0: Z poprzednich edycji, z pierwszej i z drugiej, bo tylko oni tutaj do tego projektu zaprosiliśmy tylko absolwentów pierwszej i drugiej edycji, trochę wzbogaconych o trzecią, ponieważ chcieliśmy, żeby oni byli w trzecich i w czwartych klasach, bo oni lepiej pójdą już w teren wykonać tą swoją pracę. Ci młodzi tacy z pierwszej klasy trochę za bardzo spłoszeni są jeszcze, żeby dać sobie radę z wyzwaniem w obcej szkole i z poprowadzeniem projektu badawczego. Maturzyści już są odważni, dźwigną temat, ale dzięki temu nauczą jeszcze młodszych, ponieważ oni ze swojego doświadczenia potem muszą się spotkać w szkole ze swoimi następcami, niekoniecznie naszymi absolwentami, ogólnie na forum szkoły i opowiedzieć o tym, co robią, dlaczego to robią, dlaczego to jest takie ważne dla całego systemu oświaty i że są naszymi absolwentami. I to tu się zaczęło, w Wielkiej Górze.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. A rozmawiałem z Mariuszem Synówką, pomysłodawcą Uniwersytetu Liderów w Wielkiej Górze, o którym przed chwilą mieli Państwo okazję wysłuchać paru słów. Dziękuję serdecznie za Twój czas.
0: Dziękuję bardzo.
1: A więc informacje o Uniwersytecie Liderów możecie oczywiście znaleźć w sieci, ale także na Jeleniogórskim Wydziale Wrocławskiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego. Tam również trwają zajęcia. No, mam nadzieję, że wielu młodych jeleniogórzan skusi się i będzie miało możliwość wzięcia udziału w tym wyjątkowym projekcie. A ja tylko przypomnę, moim i Państwa gościem był Mariusz Synówka. Ja nazywam się Błażej Stachewicz i już się z Państwem żegnam. Do usłyszenia.
2: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, zapraszam. Zaczniemy od

0: wyjątkowym projekcie. A ja tylko przypomnę, moim i Państwa gościem był Mariusz Synówka. Ja nazywam się Błażej Stachewicz i już się z Państwem żegnam. Do usłyszenia.
1: Magazyn lokalny.
0: Błażej Stachewicz, zapraszam. Zaczniemy od Centrów Kultury Polskiej.

0: Natomiast jedno znajdziemy w Jeleniej Górze. Czemu służą, do kogo są skierowane, o tym już za chwilę. Zapraszam serdecznie na kolejny magazyn.
1: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Ewa Kisztelińska, dyrektor.
2: Po Wrocławiu, po Legnicy, po Wałbrzychu, tym razem Jelenia Góra, czwarty ośrodek. Jaki jest przede wszystkim cel jego obecności tutaj w mieście?
1: Głównym celem to jest poprawa bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa tutaj osób mieszkających w subregionie jeleniogórskim. Dlaczego? Dlatego, że planujemy tutaj podjąć takie działania adaptacyjne dla osób, które legalnie przebywają na terenie tutaj ziemi jeleniogórskiej, aby te osoby poznały nasze zwyczaje, obyczaje, kulturę, historię, prawo, a przede wszystkim język, bo to na język polski stawiamy, zapraszając te osoby do współpracy. Rozszerzyliśmy tak naprawdę formułę Dolnośląskich Centrów Kultury Polskiej, które przekształciły się z Centrów Integracji Cudzoziemców, głównie o zwiększenie liczby ilości nauki języka polskiego także w formie online, na różnych poziomach, dedykowane różnym grupom, od dzieci do osób oczywiście dorosłych, ale także, co istotne, nie chcemy nauczać języka polskiego bez naszych pracodawców, stąd też kwestie poruszane będą języka branżowego. Bardzo ważnym też elementem tutaj naszej działalności będzie wsparcie takie w zakresie porad prawnych, tego jak funkcjonuje w naszym kraju system prawa pracy szeroko rozumianego, podnoszenia kompetencji, kwalifikacji. Tutaj też wspierać będziemy naszych dolnośląskich nauczycieli, którzy będą mogli się kształcić i podnosić swoje kompetencje, jeżeli chodzi o takie środowisko międzykulturowe, ale bardziej w takim obszarze, żeby właśnie nauczyciele też kładli nacisk na tę naszą kulturę, historię i to, w jaki sposób funkcjonujemy tutaj w naszym kraju. To, co też jeszcze bardzo ważne, to też wsparcie działań takich adaptacyjnych, integracyjnych, które chcemy prowadzić zarówno dla osób, które przybyły tutaj z innych krajów, przebywają oczywiście legalnie, z naszymi tutaj osobami zamieszkującymi Dolny Śląsk, w tym względzie, żeby po prostu te osoby też poprzez tą integrację poznawały się i odczarowywały pewne stereotypy.
2: Kto będzie tutaj zatrudniony, ile osób pracuje w Jeleniogórskim Centrum?
1: W chwili obecnej w Jeleniogórskim Centrum trwają jeszcze nabory, jeżeli chodzi o konsultantów Urzędu Wojewódzkiego. Będą to docelowo dwie osoby zatrudnione, które będą obsługiwać system po stronie właśnie Urzędu Wojewódzkiego. Pracują już animatorzy, osoby, które zajmują się informacją czy doradztwem, ale także osoby takie jak koordynator chociażby. I z racji tego, że projekt składa się z kilku partnerów, bardzo jest mi trudno też określić, kiedy dokładnie w pełnym składzie już będziemy wszyscy tutaj działać. Robimy to już z dużym natężeniem, muszę powiedzieć. Już w chwili obecnej pracują tutaj co najmniej 4 osoby, ale będzie docelowo tych osób tutaj co najmniej 8.
2: Różnice kulturowe, bo to jest chyba ten podstawowa kwestia, dla której otwierane jest to centrum. Czy one rzeczywiście są aż tak duże? Bo wydawałoby się jednak to kraje tego samego kontynentu, Europa, no sąsiednie kraje, a jednak okazuje się, że tutaj ta przepaść jest dość spora.
1: Prawdę powiedziawszy, lwia część beneficjentów, których obsługujemy, to są oczywiście obywatele tutaj za naszej wschodniej granicy, przede wszystkim obywatele Ukrainy. Muszę panu powiedzieć, że od 2024 roku obsłużyliśmy już blisko 3000 osób tymi dwoma centrami, Wałbrzych i Wrocław. Oczywiście one są też, te centra, bardzo różne od siebie, bo muszę powiedzieć, że zupełnie inny rodzaj osób przychodzi do centrum w Wałbrzychu, a zupełnie inaczej wygląda to we Wrocławiu. No i myślimy, że tak samo będzie i w Jeleniej Górze, i w Legnicy. Też jednak ta różnorodność sama wewnątrz naszego województwa dolnośląskiego jest tutaj widoczna.
2: Z jakimi problemami najczęściej przychodzą osoby do tych centrów, które już działają?
1: To są bardzo proste rzeczy, takie jak załatwić szkołę dla własnego dziecka, jak poruszać się w środowisku pracy, co można, czego nie, co jest legalne, co jest nielegalne. I tak naprawdę doradztwo też w obszarach związanych chociażby z finansami. Bardzo duży nacisk też kładziemy, tak jak już wspominałam, na pracodawców, ale też na samą formę tego, w jaki sposób zakładać działalność gospodarczą tutaj w Polsce. I te osoby też się tego tutaj dowiadują. I takie pytania mają, bo one nie są oderwane od rzeczywistości. To naprawdę się dzieje. Według statystyk GUS-u, takich ogólnodostępnych, liczba trzeba

0: osób przebywających i pracujących tutaj na terenie województwa dolnośląskiego sięga miliona. Więc proszę zobaczyć, jaka to jest skala osób. Natomiast jeżeli chodzi o ilość osób, które z pobytem mają wszystko uregulowane, czyli jakby są w statystykach, to jest 124 tysiące. Bo czym innym jest też pracować, a czym innym po prostu załatwiać formalności pobytowe. Całość tego projektu finansowana jest poprzez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. W ramach tego funduszu pozyskaliśmy 39 milionów, natomiast cała wartość projektu to blisko 44 miliony złotych. Projekt realizowany jest od listopada 2024, tak jak już wspominałam, a zakończenie planowane jest w czerwcu 2029 roku. Oznacza to, że na jedno takie centrum rocznie przypada około 2 miliony złotych. To jest oczywiście uśrednione, ponieważ my w zależności od potrzeb też zupełnie inne potrzeby widzimy w mieście Wrocław, gdzie tych osób jest dużo, dużo więcej i rzeczywiście konsultantów czy samozatrudnienie będzie tam zwiększone.
1: Czy kolejne centra będą powstawać jeszcze na Dolnym Śląsku? Na razie mamy 4.
0: W ramach tego projektu nie było planowanych więcej centrów. My też, muszę przyznać szczerze, dopiero przyglądamy się temu, w jaki sposób ta obsługa będzie wyglądała. No, tak jak powiedziałam, Legnica, dzisiaj Jelenia Góra, 2 już funkcjonują. Widzimy, że jest potrzeba, widzimy, że osoby przychodzą bardzo chętnie, nie tylko osoby, bo też i organizacje pozarządowe, także myślę, że mamy co robić.
1: Ostatnie już pytanie, krótko reasumując, czyli co, będzie się pełnić taką funkcję doradcy, trochę przyjaciela, który wyciąga rękę i pomaga się odnaleźć w Polsce?
0: To przede wszystkim, natomiast też będziemy pełnić rolę kogoś, kto pokazuje, co można, a czego nie.
2: Artem Zuzula, prezes zarządu Fundacji Ukraina. Jesteśmy odpowiedzialni za powstanie tego centrum razem z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej, czyli jakby kwestie i remontu i administrowania tego centrum jest po naszej stronie. Z drugiej strony merytoryczne wypełnienie w kwestiach przede wszystkim punktu konsultacyjnego, czyli konsultanci, którzy konsultują, pomagają się zadaptować, dają informacje o zasadach życia w Polsce, o różnego rodzaju sposobach rozwiązania problemów i tak dalej. To jest nasze zadanie. Kursy językowe, różnego rodzaju warsztaty integracyjne i adaptacyjne dla dzieci, dla dorosłych. Więc razem z partnerami innymi też prowadzimy debaty, będziemy prowadzić debaty, które mają na celu przybliżenie lokalnym mieszkańcom zagadnień związanych z migracją, obalenie różnych mitów, stereotypów, a z drugiej strony pokazania prawdziwej sytuacji, która jest w Polsce albo w Europie.
1: Jakie mity najczęściej musicie obalać?
2: No, jeżeli chodzi o centra, to kwestia noclegowni albo tworzenia tych centrów dla nielegalnych migrantów, co jest całkowitą nieprawdą, ponieważ no, jak pan może zobaczyć, albo ktokolwiek może zobaczyć, to tutaj przyjdzie, nie ma żadnych miejsc do noclegu i to są bardziej punkty konsultacyjne i bardziej to jest podobne do nowoczesnego urzędu niż do jakiegokolwiek miejsca takiej doraźnej pomocy. Druga sprawa jest taka, że projekt przewiduje udział legalnie przebywających cudzoziemców, więc obsługujemy legalnie przebywających cudzoziemców. Pomagamy w kwestiach administracyjnych, tak żeby przedłużyć legalny pobyt, bo cudzoziemiec w Polsce często musi odnawiać swoje dokumenty, które świadczą o jego legalność pobytu, więc w tych kwestiach administracyjnych też potrzebuje czasem wsparcia. Też będzie zapewniał jakby udział takich partnerów jak Urząd Wojewódzki, zapewnia też wysoki poziom obsługi petentów. Nie tylko cudzoziemców, też Polacy, którzy zatrudniają albo współpracują, albo mają w rodzinach cudzoziemców, no to też mogą tutaj przyjść i dowiedzieć się dla swoich bliskich albo dla swoich pracowników, jak wyglądają te kwestie legalnej pracy albo też rozwoju zawodowego, albo pokonania różnych barier, które ma cudzoziemiec, no, który nie dysponuje, nie wiem, rodziną, znajomymi w tym kraju, do którego przyjechał, który dopiero tworzy swój kręg znajomych i tak.
1: Czyli krótko mówiąc, mogą się tutaj zgłaszać osoby z Ukrainy, ale nie tylko, bo też Polacy, na przykład pracodawcy, kto jeszcze?
2: Tak, nauczyciele, którzy mają do czynienia z klasami mieszanymi. Też mamy razem z DODN-em mamy zaplanowane warsztaty i szkolenia dla nauczycieli. Jak się nauczyć zarządzać taką klasą, jak z taką klasą sobie dawać radę. Z drugiej strony

0: pracodawcy, jak pan powiedział, ale też po prostu sąsiedzi, mieszkańcy, czyli dowiadywanie się o trochę innych wymaganiach, które dotyczą cudzoziemców, bo też nie ukrywajmy, że jakby jasne, że cudzoziemcy mają swoje obowiązki, jeżeli chodzi o pewną dokumentację, jeżeli chodzi o pewne zasady prawne. Bardzo często te rzeczy są niejasne dla Polaków, nawet dla niektórych prawników polskich, którzy nie specjalizują się w tym prawie migracyjnym, więc tutaj nasi konsultanci albo też prawnicy, którzy będą tutaj konsultować na zlecenie, będą wyjaśniać te kwestie i tym samym też obalać dalej jakieś stereotypy i mity. Więc jeżeli chodzi o stereotypy, to nie jest centrum, które będzie wyzyskiwać jakikolwiek system, tylko to miejsce, które im pomoże poznać Polskę, które pomoże poznać zasady i de facto które będzie zachęcało ich działania zgodnie z tymi zasadami.
1: Katarzyna Petyniak, koordynator merytoryczna Dolnośląskiego Centrum Kultury Polskiej w Wieleniej Górze.
2: Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, co się kryje pod tą nazwą, co tu się będzie dziać?
1: Kryje się pod tą nazwą przede wszystkim chęć odpowiedzi na nasze prośby naszego społeczeństwa, czyli aby cudzoziemcy byli przygotowani językowo w momencie, kiedy przebywają w naszym kraju, mieli wiedzę historyczną. Dzieci próbujemy też zintegrować poprzez różne zajęcia Lego. Cała ta machina, jeśli chodzi o warsztaty i propozycję taką edukacyjną bardzo mocną, ma służyć właśnie temu, abyśmy mieli większe zrozumienie jedno do drugiego, w tym językowe, które jest podstawą. Oprócz tego bardzo dużą częścią działalności jest działalność konsultacyjna, czyli taka osoba może tu przyjść, może dowiedzieć się, gdzie powinna się zgłosić, aby wszystko przebiegało zgodnie z naszymi zasadami, zgodnie z naszym prawem.
2: Czyli najlepiej, jak ktoś przyjeżdża, nie do końca wie, co i jak po prostu do was podejść.
1: Najlepiej. Ta poczta pantoflowa nie zawsze jest najlepszym źródłem wiedzy, a tutaj jest merytorycznie, rzeczowo i zgodnie, tak jak mówię, ze wszystkimi regulaminami.
2: Będą tutaj też odbywać się takie zajęcia integracyjne, czy już jakieś z takich zajęć są zaplanowane? Co się będzie działo w najbliższych dniach? No bo dzisiaj otwarcie, a potem?
1: A potem zaczynamy diagnozować naszą społeczność, ponieważ było gorąco odnośnie tych centrów ostatnio. I chcemy być bardzo uważni na to, czego rzeczywiście nasze społeczeństwo potrzebuje, więc najpierw chcemy na nowo zdiagnozować tę sytuację i ten problem, aczkolwiek już jestem przekonana, że będzie to miłe, ciepłe, wspólne spędzanie czasu.
2: Diagnoza, to będą jakieś spotkania, będziecie tutaj zapraszać Jeleniogórzan, jak to ma wyglądać?
1: Tak, zdecydowanie będziemy zapraszać Jeleniogórzan, będziemy też pytać również te społeczeństwa, które gościmy, w jakiej formie chcieliby się zaangażować. Szczerze mówiąc, liczymy na te pozaharmonogramowe, czyli poza tymi podstawowymi rzeczami, jak język polski, przedsiębiorczość, historia i Lego, taką wymianę pod tytułem być może nasi Kolumbijczycy chcieliby nauczyć nas trochę tańca, żeby było troszeczkę tak cieplej i przyjaźniej, żebyśmy realne więzi tworzyli.
3: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
2: Panie marszałku, bardzo dużo zostało dzisiaj powiedziane, ale we wszystkich wypowiedziach chyba przewijało się hasło takiej trochę dezinformacji, obalania mitów i to będzie chyba jedno z ważniejszych zadań, które będzie odbywać się w jednym właśnie z czterech centrów otwartych na Dolnym Śląsku.
3: Tak, i między innymi ta reorganizacja, którą przeprowadziliśmy, myślę, jako pierwszy region w Polsce, przeprowadzając też tą dyskusję, która przetaczała się przez łamę sejmiku, chociażby ze strony radnych Prawa i Sprawiedliwości, to działanie, które podjęliśmy od nazwy, po program, po reorganizację centrów integracji społecznej na centra kultury polskiej, ale też utworzenie dwóch nowych w Legnicy i w Jeleniej Górze, które dzisiaj to drugie zostało otwarte, jest między innymi po to, żeby przeciwdziałać tej dezinformacji, przeciwdziałać temu, jakoby tej narracji, jakoby samorząd województwa dolnośląskiego we współpracy z rządem budował jakieś centra, w których będą gromadzeni uchodźcy, w których będą budowane getta uchodźców w niezgodnie z naszym ładem społecznym, który od dziesięcioleci, od tysięcy lat prezentujemy. Dlatego całe to działanie, przedsięwzięcie ma na celu, żeby tą narrację taką medialną, polityczną odwrócić i pokazać, jaki jest stan faktyczny, że dbamy o kulturę polską, dbamy też o tradycję, o historię, ale dbamy też o bezpieczeństwo dolnoślązaków, naszych obywateli, poprzez odpowiednie przekazywanie wiedzy cudzoziemcom, którzy w sposób legalny z

0: Znajdują się i trafiają do Polski, a nie są to hordy najeźdźców, które tutaj się panoszą, tak jak to przedstawia dzisiejsza opozycja polityczna na tym poziomie regionalnym i krajowym.
1: Czyli takie centrum nauki, spotkań, integracji.
0: Tak, oparte przede wszystkim na nauce języka, bo tutaj znacząco została wydłużona ilość godzin języka polskiego, bo żeby faktycznie móc współpracować, nie być izolowanym, trzeba się dobrze komunikować i tutaj język ma w tym bardzo duże znaczenie. Kształcenie zawodowe też, po to, żeby ci, którzy do nas przyjeżdżają, żeby mogli dobrze znaleźć się na rynku pracy. To jest też kwestia nauki naszej kultury, historii, to co już mówiłem, no bo żeby współpracować w jakimś społeczeństwie, no trzeba te zasady mieć w jakiś sposób, być z nimi zaznajomionym albo wpojone. I taka jest intencja, taka jest idea. To są często proste rzeczy. Sami podróżujemy po świecie i wiemy na przykład, że w krajach Bliskiego Wschodu czy w krajach azjatyckich, no i to wszystko musi być procedowane, realizowane w ramach warsztatów, promocji, ale też konkretnych działań Centrów Kultury Polskiej. Dzisiaj 4, które na Dolnym Śląsku powstały. Pierwsze w Polsce. Myślę, że będziemy przykładem dla reszty województw w kraju.
2: A teraz zapraszam na kolejny materiał. Od zabójstwa motywowanego homofobią po ekscentryka w marynarce z sierści z własnego psa. Dziś kilka mocnych historii z regionu, o których opowie Iwoła Borewicz, kierownik Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze, a rozmawia z nim Diana Suseł.
3: Jesteśmy regionem turystycznym, więc wypadało wymienić też osoby, które były związane z turystyką. No takim chyba najbardziej znaną postacią w regionie przed laty, no przed ponad 30 laty był Tadeusz Steć. Jak to sami przewodnicy mówią, przewodnik przewodników, ojciec ich wszystkich, taki duchowy, prawda, w sensie przygotowania do zawodu, wiedzy o naszym regionie. Także tych osób jest bardzo dużo. No.
4: Jak go wspominają jego znajomi?
3: No, był przede wszystkim osobą wielowymiarową. Na pewno, ale wszyscy pamiętają, myślę, jedno, no, że miał ogromną wiedzę na tematy tutaj regionu i nie tylko wiedzę historyczną. Co ciekawe, on nigdy nie skończył historii, znaczy żadnych studiów nie skończył, podjął studia, tam rok czy półtora studiował, ale we wszystkich podziękowaniach, jakie trafiałem w dokumentach, piszą zawsze magister Tadeusz Steć, prawda? Chociaż to było kiedyś bardzo ważne, magister to było znacznie więcej niż teraz. No ale miał taką wiedzę, że nawet profesorowie uniwersyteccy się do niego zwracali o konsultacje w pewnych sprawach. On był też osobą znającą dobrze perfekt niemiecki. To pamiętam, jak Henryk Szoka jeszcze wspominał, kolejna osoba, która odeszła. Pani Alina Obidniak jeszcze z teatru, jeśli przy tym nie jesteśmy. Ale jeśli chodzi o Stecia, to wspominał, jak nagrywał filmy takie krajoznawcze o Krzeszowie. Poprosił Stecia, żeby przyszedł i mówi, no to przygotujemy się, pokażę panu materiał, co nagrałem, żeby pan jakiś komentarz przygotował, spotkamy się za parę dni i ten. No i coś pan chodzi, no żeby powiedział o tym Krzeszowie, o historii, o tych zabytka, które tam na tym filmie są. A Steś mówi, nie, proszę puszczać i nagrywamy od razu. No i faktycznie puścił mu film i ten, tak jak to, co było na filmie, to on to opisywał po prostu historycznie, z anegdotami. Mówi, no fajnym byłoby mieć wersję niemiecką. Żaden problem, mogę po niemiecku. No i usiadł i zrobił to samo po niemiecku. I zamiast nagrywać parę dni, prawda, ścieżkę dźwiękową do filmu, zrobili to nie wiem, w 2 godziny, czy w 3 może.
4: Jak człowiek orkiestra, Louis de Finet przesiadający się na kolejne instrumenty.
3: No coś takiego. Nie, no Steś, tak jako młody człowiek pamiętam bardziej, prawda? Ale byłem z nim na paru wycieczkach i autokarowych, i pieszych. No to on sypał anegdotami, dowcipami jak z rękawa.
4: Dlaczego jest uważany za tego ojca przewodników? Jakie podwaliny stworzył?
3: On przede wszystkim prowadził kursy przewodnickie. Założył to tutaj koło przewodników, czy był jednym z prezesów przez ileś tam lat. I większość przewodników wyszła spod jego ręki, w tym sensie, że on ich szkolił po prostu. I no, wyszkolił chyba dobrze, bo jest to chyba największe, czy drugie w Polsce koło przewodników, jeśli chodzi o liczbę ludzi zrzeszonych, tych przewodników. Cieszą się raczej dobrą opinią wśród tych, którzy tu przyjeżdżają, z których oprowadzają po naszych górach. No teraz także i po Pradze, no ten zakres, prawda, przewodnictwa się rozszerzył. Także no, ta wiedza fachowa była tutaj jakby głównym, to, że on potrafił, bo znał się nie tylko na historii, ale na roślinkach, prawda, on potrafił określić, co to za roślina, kiedy kwitnie, jak można ją wykorzystać leczniczo na przykład, czyli coś nawiązywało do laborantów, to sam nie leczył, nie preparował żadnych specyfików leczniczych, ale dobrze znał. No, miał chyba niesamowitą pamięć, intuicję i miał dar opowiadania. On był gawędziarzem po prostu, jego się słuchało. Mówił

0: to opisywał to, co widzimy, tak jak przewodnik racowy, i jeśli ktoś widział, że trochę przynudza, albo ci słuchacze na przykład na jakichś prelekcjach zwłaszcza, no to wtedy rzucał anegdotę, która zawsze się wiązała zresztą w ten czy w inny sposób z tym, co mówił. Jeśli miał slajdy, to potrafił, prawda, wiedział, co będzie, jaki następny slajd. Pokazywał się slajd nieoczekiwany, różnej tematyki, a on mówił to zupełnie co innego. No i sala od razu się ożywiała, bo... No ale to było celowe zagranie z jego strony, także potrafił trzymać napięcie, uwagę nawet tych mało zainteresowanych. No, był postacią, no, znany był z tego, że chodził w góry z termosikiem, w termosiku była zmocniona herbata, prawdopodobnie. No, z paru innych jeszcze rzeczy. To jest człowiek legenda tak naprawdę i tu można o nim mówić godzinami. No, był trochę, może nie przesady, chyba bardzo zadufany sobie, ale nie ten, no... Nie lubiał kobiet, przynajmniej tak to pokazywał. Nie, żeby robił krzywdę, czy tam jakoś dyskryminował, ale był taki czasami... Znaczy uważał, że nie to, że nie lubiał, tylko że no, kobiety to się nie nadają na pewne stanowiska, prawda? I tak dalej. I trochę podkpiwał sobie i właśnie te dowcipy jego miały taki wymiar czasami antyfeministyczny. Nie tak, jakbyśmy to teraz może ostro określili, ale no, w tamtym czasach to nie raziło po prostu. I nawet panie, które były na wykładach, śmiały się z tych jego dowcipów. Aczkolwiek dzisiejszej perspektywy może nie wszystkie by tak przeszły gładko.
1: Dzięki kobiecie był w ogóle na świecie.
0: Tak, nie, on do końca żył, znaczy obok mieszkał z mamą, także mama bardzo swoją szanował. Mama zmarła pół roku, zdaje się, po nim. No, został zamordowany, jak pamiętamy, w 93 roku. Mama opiekował się nią, znaczy była opiekunka jeszcze, ale on też, także pod tym względem to jednak nie to, żeby on dyskryminował całkiem, tylko no, uważał, że... No, miejsce kobiety, tak trochę po niemiecku, Kinderkische, prawda, dzieci, kuchnia i tam niewiele więcej, no, ale bez przesady, jeśli musiał współpracować z kobietami, to nie było tutaj żadnego problemu.
1: Dawał radę.
0: Tak, no to może to była też taka poza z jego strony, no, mi jako, tak głównie nastolatka, jak miałem z nim taki bliższy kontakt, w sensie uczestniczenia w spotkaniach, w prelekcjach, no to tak może nie wszystko się rzucało w oczy, trzeba porozmawiać z kimś starszym, kto go tam znał bliżej. No, mówię, był człowiekiem wielowymiarowy. Na pewno miał ogromną wiedzę. No, taką wadą jego było to, że gromadził różne rzeczy, nie zawsze legalnie, w sensie na przykład książki pani Thriller, o której wspomniałem wcześniej, kierownik archiwum, no później po latach, jak się z nią spotkałem, to mówi, a czy Steć oddał książki, które pożyczył ode mnie z archiwum? No nie oddał. No, wróciły po jego śmierci, jak się okazało, że ten, no taki był trochę. Lubiał mieć przy sobie dużo rzeczy. Znaczy, uważał, że i tak niewielu osób z tego skorzysta poza nim, także no, może w tamtym czasie miał trochę racji.
1: Nie każdy godzin tego tak zadecydował.
0: Tak, tak, zresztą takich osób było więcej. Znaczy może nie w tym sensie, bo na przykład jeszcze doktor Bernard, Stanisław Bernard, który tutaj też był legendą, jak się w Jeleniej Górze mówiło, że idzie się do doktora, czy z doktorem się spotkało, to każdy wiedział, że nie chodzi o lekarza, czy jakiegoś innego, to ze Stanisławem Bernardem, on był taką encyklopedią jeleniogórską, wszystko wiedział. Takim portalem googlowskim, prawda? Jeśli się go o cokolwiek spytało, to on prawie wszystko wiedział. To był człowiek, który skończył studia jeszcze przed wojną w Monachium, był marynistą, pisał książki marynistyczne. W Jeleniej Górze popełnił tych książek ponad 20, blisko 30 chyba, które wyszły w sumie w nakładzie około 2 milionów egzemplarzy. To były może broszurki z serii takiej miniatury morskie, ale były niezwykle popularne i do dzisiaj, jak się na przykład zwrócimy do muzeów morskich w Szczecinie, czy w Gdańsku, czy w Gdyni i powołamy się na Bernarda, bo przeżyłem to osobiście, to oni dobrze wiedzą, o kogo chodzi i są chętni do pomocy, bo robiliśmy panu doktorowi Bernardowi tutaj taki jubileusz parę lat temu, ale to głosiliśmy rok 2019 rokiem Bernarda jako Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry i to była też taka postać ciekawa, kochał zwierzęta, redagował rocznik jeleniogórski przez 10 lat, a to ciekawe, chodził ubrany tak nie po dzisiejszemu, bo na przykład pumpy, getry, prawda, płaszcz, kaszkiet taki, to wyglądał jakby z obrazka z lat 20, prawda?
1: A jakby właśnie z konia.
0: On był człowiekiem, który uprawiał też dużo sportów, bo grał w tenisa, chyba konno też jeździł, pływał dobrze, znał wiele języków. I co ciekawe, on był tutaj założycielem wielu instytucji, lub współtworzył te instytucje, na przykład to Przyjaciół Zwierząt, schronisko, to były jego inicjatywy lub współinicjatywy, które jeśli nie był tam zamieszany, nie był w to jakoś tak oficjalnie, to przynajmniej mocno wspierał albo zachęcał. On stał też za początkiem nowin jeleniogórskich, nawet przez redaktorów był uważany za

0: nieetatowym naczelnym redaktorem, prawda? Dużo pisał tam pod swoim nazwiskiem, pod pseudonimem różnych informacji. Dużo pisał przede wszystkim. I na przykład miał psa, którego codziennie czy tam co jakiś czas wyczesywał i w pewnym momencie z tej sierści dołożył do wełny, z której później zrobiono z jego marynarkę. Chodził w tej marynarce, prawda? Można powiedzieć w cudzysłowie trochę z własnego psa. Znaczy z sierści tego psa oczywiście. No, był człowiekiem...
1: Ekscentryk nieco.
0: Tak, zdecydowanie. To nie tylko na tamte czasy, ale dzisiaj też. Ale człowiek, który miał swoje zdanie, twardo się jego trzymał. No, to były czasy ciężkie. Władza komunistyczna trochę nie bardzo patrzyła na takich ludzi, ale on sobie potrafił z tym wszystkim poradzić. Miał różne epizody w swoim życiu. No, on dla Jeleniej Góry i dla regionu jest taką ważną postacią. Naprawdę wiele inicjatyw, które tutaj w pewnym sensie był też jakby współtwórcą wielu imprez września jeleniogórskiego, które do dzisiaj są prawda, prowadzone, są organizowane, więc no, walczył o wiele rzeczy. Na przykład o to, żeby kino zeroekranowe było w Jeleniej Górze, prawda, szeroko. O to, jak Krzyżaków zaczęli wyświetlać w Polsce, to się domagał, no, dlaczego nie ma w Jeleniej Górze, że wycieczki jeździło te korowe na przykład do Wrocławia, żeby obejrzeć tam film, no bo zanim do Jeleniej Góry dotarł, tam było kilkanaście kopii w całym kraju. No to takie drobne...
1: Wypracował to?
0: Tak, tak. On był, dążył do celu dosyć konsekwentnie, no i większość rzeczy mu się udawało. Także no, na przykład był inicjatorem pomnika ofiar lawiny w Białym Jarze. Postawił ten pomnik, znaczy doprowadził do postawienia jego. Niestety ten pomnik też lawina zmiotła po 3 latach chyba, ale o tym się pamięta. No, działał na wielu polach, był doceniany w wielu organizacjach. Może nie był tak instytucjonalnie związany, ale wszędzie go szanowano i słuchano jego rad.
1: Czyli Google miało wtedy imię.
0: Tak, tak, to miało wtedy imię. Po prostu był człowiekiem, który na przykład przesiadywał tutaj, jak był Empik, Empik w sensie kawiarnia, czytelnia, to nie był taki Empik w dzisiejszym rozumieniu. Tu, gdzie BWA dzisiaj jest, prawda, tam była sala i w piwnicy i na górze, on tam często siedział, bo tam można było prasę zachodnią dostać i czytał sobie zawsze tę gazetę angielską, niemiecką, francuską. No też miał ten zwyczaj, że czasami wycierał z tych gazet jakieś rzeczy, ale faktem jest, jeśli coś go interesowało, ale faktem jest, że te gazety i tak były później na makulaturę oddawane, nikt tego nie zbierał, a wielu ludzi znających obce języki w Jeleniej Górze zainteresowanych tą pracą nie było, więc myślę, że szkody nie narobił, a dzięki tym artykułom później tworzył książki, no bo jeśli coś tam znalazł, to był jego archiwum takie...
2: Prywatne.
0: Tak, prywatne, taki no warsztat pracy po prostu.
1: Wracając do pana Stacia, bo nie jestem jeleniogórzanką, więc nie znam tak dobrze tej historii. Jaka tutaj była baza tego morderstwa? To było jakoś uwikłane społecznie, czy to jest kwestia przypadku?
0: Do końca nikt nie jest pewny, policja szła w kierunku, no wiadomo, że Steć był orientacji innej, prawda? Nie taki, no i to z tym wiązano, że sprowadził sobie kogoś do jedna z hipotez zakładała, że przyszedł z kimś, kto go zamordował, ale on był bardzo człowiekiem, który nie wpuszczał do mieszkania osób, których nie znał. To miał drzwi na sztaby, wizjery i tak dalej. Jeśli ktoś był mu nieznajomy, to nie miał szans, żeby wejść do jego mieszkania, więc to musiał być ktoś, kogo znał, no, kogo wpuścił do mieszkania, bo stało się to w domu. No, nie złapano tego mordercy. Jeden się co prawda przyznał, sprawa trafiła do Bydgoszczy, bo to się było powiązane z paroma innymi sprawami, ale jak zaczęto go przesłuchiwać, to się okazuje, że no, nie znał wielu szczegółów, których media nie podawały, a także on był tamten człowiek, który się przyznał, był zamieszany w inne przestępstwa i tak chciał chyba
1: zabłysnąć w dziwny sposób.
0: Tak, tak, dodatkowo jakoś jeszcze wziąć. I tak mu było wszystko jedno. Jedno morderstwo czy cztery, to tam już dla niego było wszystko jedno. Znaczy, dokładnie nie pamiętam szczegółów tej sprawy, ale no niestety jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma.
3: I to jedna z tych historii, które poznają w lokalnej pamięci. I to jedna z tych historii, które pozostają w lokalnej pamięci jak niedokończona książka, bez finału. Jelenia Góra zawsze była miastem ludzi niezwykłych, ciekawych, tych, którzy potrafili przetrwać trudne czasy i zmieniać swoją przestrzeń, zapisując się już na zawsze w kartach historii. A z Iwo Łaborewiczem, kierownikiem Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze, rozmawiała Diana Suseł. W tym magazynie to wszystko. Błażej Stachewicz, dziękuję za uwagę i jak zwykle

0: Wenecja. Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: Chłopaki nie płaczą.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, najlepsze, bo polskie.
4: Polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: Post. SK2 Jelenia Góra.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały.

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat,

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.